Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kochać.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzień.

0: tamte miasta. Wiesz co, chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

Radio SK.

0: Przemyśl News.
1: Rozsiadamy się wygodnie na fotelu czy kanapie i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Już 24 maja rynek w Oleszycach, niedaleko Przemyśla, zabierze Was w podróż do czasów międzywojnia. Wszystko za sprawą drugiego zlotu pojazdów zabytkowych, który w tym roku wpisze się w obchody 450-lecia miasta. Na uczestników czekać będzie wiele klasycznych samochodów i motocykli, rekonstrukcje historyczne, inspirowane klimatem przedwojennego Lwowa, koncerty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. O tym, co przygotowano na tegoroczną edycję wydarzenia, opowiedział mi Andrzej Bogusz z Oleszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji. Posłuchajcie. Przed nami drugi zlot pojazdów zabytkowych w Oleszycach, w powiecie lubaczowskim, niedaleko Przemyśla. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 450-lecia miasta, tak?
2: Tak, nadania praw miejskich Oleszyc.
1: I to w ramach tego 450-lecia miasta organizujecie tą imprezę, tak?
2: Tak, ale w tamtym roku zorganizowaliśmy to pierwszy raz. W tym roku się nadarzyła okrągła rocznica 450-lecia nadania praw miejskich Oleszycom, więc podpięliśmy się pod tą całą imprezę i ruszamy z jednym z najciekawszych wydarzeń w powiecie lubaczowskim. A że nasi wystawcy są nie tylko z Lubaczowa, ale mamy mnóstwo wystawców z Przemyśla, z Jarosławia, z Łańcuta, z Leżańska. Także cała okolica zjeżdża do nas.
1: Całe Podkarpacie, okej. Okay. A skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie tego zlotu? Bo w tamtym roku była pierwsza edycja, tak. W tym roku już druga, więc skąd pomysł, żeby to właśnie w tym miejscu zorganizować taki zlot?
2: Ciekawa była historia, bo wybraliśmy się z żoną, moim zabytkowym poszlakiem, do Biłgoraja. I okazało się, że spotkaliśmy tam mnóstwo ludzi z Podkarpacia. I stwierdziliśmy, tak nie może być, żebyśmy nie mieli fajnej imprezy u nas. I tak z dnia na dzień urosło to do takiej fajnej imprezy, która tak naprawdę gromadzi tysiące ludzi odwiedzających nas, bo nasze takie lubaczowskie tereny były troszkę zapomniane, jeżeli chodzi o motoryzację, ale to się skończyło w tamtym roku.
1: No okej. Okay. W tym roku takim motywem przewodnim tego zlotu są lata 20 XX wieku, tak?
2: Tak. Chcieliśmy troszkę nawiązać do historii, bo jak wiadomo, historia jest wszędzie związana z naszym Lwowem.
1: Kultura baciarska.
2: Lat 20, takich trochę cwaniaków lwowskich. Okay. Troszkę nawiązujemy do starych filmów, do Szczepcia i Tomcia. No i chcielibyśmy zrobić coś inaczej, zrobić coś ciekawego, a każdy trochę sentymentalnie ma coś takiego, że lubi te czasy.
1: Mhm. Taką przestrzenią, na której organizujecie tą imprezę, jest rynek, zabytkowy rynek z 1727 roku, i on będzie tłem tego wydarzenia. Jak bardzo ta historyczna przestrzeń wpłynie na klimat całej tej imprezy?
2: Rynek mamy bardzo, bardzo, bardzo fajny. Można powiedzieć, że jeden z najciekawszych rynków na Podkarpaciu, ponieważ ma kształt kwadratu z dziedzińcem w środku. W tym dziedzińcu mamy strefę gastronomiczną, a dookoła jest mnóstwo motoryzacji, mnóstwo samochodów i motocykli. 24 maja zamykamy całe miasto. Czyli wraz z Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce zamykamy cały obszar i można bezpiecznie się poruszać. Więc to jest taki ewenement, można powiedzieć, w historii naszego miasta, bo do tej pory nigdy nie było takich imprez, gdzie zamykaliśmy główną drogę i nie można by było przyjechać. Ale już mamy wszystko ogarnięte, formalnie, prawnie, więc będzie mnóstwo, mnóstwo ludzi, mamy wyznaczone parkingi. Wszystko zorganizowane i dopięte na ostatni guzik.
1: Okej, okay, to skoro już jesteśmy przy rynku, to powiedzmy, jak ten rynek będzie podzielony podczas tej imprezy, bo to będą jakieś strefy, rozumiem.
2: Tak, my jako organizatorzy stwierdziliśmy, że musimy jakoś ogarnąć tą motoryzację, bo przy normalnych zlotach to jest tak, że jest duży chaos, a u nas to wszystko jest tak, wydaje mi się, po szwajcarsku zrobione, więc mamy strefę PRL, gdzie pojawiają się nasze maluszki, fiaciki, polonezy i ta nasza wspaniała motoryzacja. Okay. Mamy też strefę amerykańską, gdzie pojawiają się Cadillaki, Lincolny i inne wielkie, potężne maszyny. I oczywiście strefa zachodnia, a ta strefa zachodnia jest trochę taka podzielona, bo są lata 80. i 90. Także jak ktoś do nas przyjedzie, to ma trochę tak tematycznie, że nie musisz wyszukiwać sobie tego, co lubi. A jeżeli na przykład lubisz BMW E30 z 90. roku, to tych E30, E36 jest mnóstwo koło siebie. nie musimy tego szukać. Jest wszystko jakby w kupie, jest takie poukładane. Staramy się nawet motocykle poukładać tematycznie, chociaż ich jest bardzo dużo i robi się troszkę taki bałagan, ale suma jest taka, że wszystko jest tak fajnie ogarnięte.
1: To z motocykli, jakie maszyny zobaczymy? Bo wiem, że będą junaki.
2: Tak, z motocykli to jest w ogóle historia, że jest mnóstwo WS-ek. Polska była kiedyś największym producentem motocykli na świecie. Jednym z największych producentów. W tych WS-ach wyprodukowano miliony. No i oczywiście WS króluje. Ale mamy mnóstwo Rometów, WFM-ek, oczywiście Junaków, MZ-ek, Simpsonów, BM-ek. No jest tego tak dużo, że no chyba nie jestem w stanie.
1: Trudno zliczyć, nie? Tak. No właśnie. A ilu spodziewacie się wystawców?
2: My mamy ograniczenia, bo rynek ma swoją pojemność, więc ograniczyliśmy się do 150 pojazdów, jeżeli chodzi o samochody, i 150 motocykli. I więcej nie przyjmujemy. Dzięki firmie PGNet z Oleszyc, która napisała fajną aplikację zgłoszeniową, wszyscy możemy się tam zgłaszać. Dodatkowo z ciekawostek, każdy, kto do nas przyjedzie i przyjdzie do biura zlotu, dostaje kod QR. Ten kod QR służy do tego, że każdy, kto obserwuje ten zlot, czyli widz, może później zagłosować na to, co lubi. Jeżeli ja jestem, na przykład, tak jak wspomniałem o tych BM-kach, fanem BM-ek, to mogę zrobić zdjęcie kodu QR i zagłosować na przykład na ten pojazd, który mi się podoba. Potem system to sam zlicza i przyznaje nagrody.
1: Czyli jakby przyznawanie nagród będzie na koniec tej imprezy, tak?
2: No tak, 3/4 imprezy minie i chcemy po prostu te nagrody rozdać. Nagrody są też bardzo ciekawe, ręcznie robione. To są takie statuetki.
1: No właśnie, co to będzie? Miałem dopytać.
2: To są takie statuetki, które sam zrobiłem, bo ja jestem troszkę taki spawacz, ślusarz, ale nie z wykształcenia, tylko z zamiłowania. I zrobiliśmy z części silników z Komara. Czyli wszystko, co tam było w środku, żeśmy zrobili fajne statuetki, bardzo ciekawe i takie, jak ktoś je dostanie i postawi sobie w swoim biurze albo na jakiejś półce, to będzie fajny gadżet.
1: A to przetopiliście jakoś, czy jak to?
2: Bardziej powiązaliśmy różnego rodzaju tryby z drutem odgromowym.
1: Aha, okay.
2: I z bawarką i powstały fajne takie rowery, które naprawdę są śmieszne troszkę.
1: Okej, okay. Czy będą jakieś takie wyjątkowe perełki motoryzacji, które na miejscu będzie można zobaczyć?
2: Będzie Jeep Willys, oryginalny Jeep Willys wojenny. Będzie piękny Mercedes z lat 50., który po prostu tak się świeci i po prostu no, aż miło popatrzeć. Mnóstwo fajnych amerykańskich pick-upów.

0: Nawet te WS-ki są tak odrestaurowane, że wydaje mi się, że z fabryki tak nie wychodziły, jak teraz są.
1: Jak ktoś jest takim pasjonatem prawdziwym, no to jak kolekcjonuje te wszystkie pojazdy, no to potrafi też o nie zadbać i wrzucić naprawdę dużo pieniędzy. Sam mam w rodzinie taką osobę, która kolekcjonuje motocykle i wiem, jaką ma pasję, zamiłowanie, jak o tym opowiada, jak lubi potem przy tym podłubać sobie nawet trochę.
0: Z ciekawostek powiem Państwu, że motoryzacja to jest taka forma spędzania czasu, że każdy ją lubi. My nie mamy hejtu, my nie mamy osób, które nas hejtują w ten sposób, że a to kopci, tu cieknie olej i tak dalej, no bo wiadomo, że te pojazdy z lat 50., 60., one nie były idealne.
1: No wiadomo.
0: Ale jest

0: i wiem, jaką ma pasję, zamiłowanie, jak o tym opowiada, jak lubi potem przy tym podłubać sobie nawet trochę.
1: Z ciekawostek powiem Państwu, że motoryzacja to jest taka forma spędzania czasu, że każdy ją lubi. My nie mamy hejtu, my nie mamy osób, które nas hejtują w ten sposób, że a to kopci, tu cieknie olej i tak dalej, no bo wiadomo, że te pojazdy z lat 50., 60., one nie były idealne.
0: No wiadomo.
1: Ale jest

0: temu mojemu takiemu zaparciu, to ja przyciągam mnóstwo ciekawych ludzi. Przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, ja to dostałem na komunię, ja mi to tata kupił, ja tym jeździłem u kuzyna, a ja tu sobie nos obdarłem, jak uderzyłem w płot. I no nie da się nie pojechać tym byle jakim motocyklem, gdzie jest, bo te motorynki, no nie ukrywajmy, to są taki sprzęt no słaby. Ale wspomnienia i radości przy nich jest mnóstwo.
1: No wyobrażam sobie. Dobrze, poza tymi perełkami motoryzacji, na miejscu będą też strefy dla dzieci, będzie też strefa z jedzeniem. Powiedzmy coś o tym więcej, jak to będzie wyglądało.
0: Sam dziedziniec rynku to jest jedna wielka strefa gastronomiczna, czyli każdy będzie mógł sobie tam spokojnie wejść. Są stoliki, są niesamowite dania, bo te dania to nie są z żarciowozów, tylko to są dania od kobiet z kół gospodarczych, z okolicy.
1: Czyli lokalne przysmaki, nie tak. Food trucki.

0: Okej. No dobrze, to dopytam jeszcze o tą motoryzację. Czy trudno było zebrać właścicieli tych zabytkowych pojazdów? Czy oni chętnie się zgłaszają? Czy to jest raczej tak, że musicie niektórych namawiać do przyjazdu na taki zlot?
1: Pierwsze wydanie było najtrudniejsze, ponieważ...
0: No bo nikt nie wiedział, co to za impreza, tak. Nie?
1: W powiecie lubaczowskim jest impreza motoryzacyjna, nasz znajomy to prowadzi, ale to jest impreza mała. I teraz, żeby zgromadzić taką wielką ilość uczestników, no to ja, moja żona, moi znajomi musieliśmy po prostu odwiedzać te wszystkie zloty, zaczepiać tych wszystkich wystawców. Słuchaj, przyjedź do Oleszyc, u nas będzie fajnie, nie pożałujesz. No, tych, których nam się udało ściągnąć w tamtym roku, to w tym roku ściągnij następnych, bo stwierdzili, że faktycznie jest wow. Chcieliśmy zrobić ten zlot inaczej, bo zlotów na Podkarpaciu jest mnóstwo. Ja sam uczestniczę w wielu zlotach. Niektóre mi się bardziej podobają, niektóre mniej, ale dzięki tym obserwacjom i dzięki temu, że jestem na tych zlotach, widzę, co mogę u siebie poprawić i chcielibyśmy zrobić to najlepiej i dążymy do tego, żeby to nasze małe miasteczko raz do roku było takim Detroit podkarpackim. Wiem, że może nam się to nie udać, ale dążymy do tego sukcesywnie i co roku to będzie coraz lepiej.
0: No okej. Okay. Wyczytałem jeszcze, że w programie pojawią się także rekonstrukcje historyczne przygotowane przez Stowarzyszenie Pąsowa Róża. Co to za rekonstrukcje? Jakby pan mógł coś więcej powiedzieć?
1: Poznaliśmy fajne dziewczyny. Mhm. No i tam chłopaków oczywiście. Jest to stowarzyszenie z Jarosławia, które przebiera się w stroje z epoki. My akurat tworzymy lata 20, więc oni przyjeżdżają przebrani na styl lat 20. Ale wiem, że mają jeszcze inne epoki, od renesansu po nie wiadomo jeszcze jakie. I te osoby będą tworzyć nam taki klimat, będą tworzyć gry i zabawy. A że poznaliśmy się już kilka razy i wiem, że ognia i energii w nich jest tyle, że trochę się tego boję, żebyśmy...
0: A, czyli oni działają trochę tak jak Damy i Huzary z Przemyśla, bo
1: tak,
0: oni też tak, przebierają się w różne stroje z poszczególnych epok. No dobrze, ważną rolę podczas zlotu będzie odgrywała również muzyka i oprawa artystyczna. Kogo zobaczymy na scenie? Bo rozumiem, że jakaś scena będzie ustawiona na tym rynku.
1: Tak. Na naszej scenie tak naprawdę będą zespoły mało znane, będą zespoły lokalne, ponieważ ściągnięcie zespołu znanego niestety wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla nas, więc będzie kilka zespołów, dwa zespoły z Jarosławia, jeden zespół z Lubaczowa, oczywiście DJ, no i prowadząca Basia Wilk, która ma tyle energii, że potrafi rozkręcić każdą imprezę.
0: Okej. Okay. Dla dzieciaków przygotowaliście też konkursy różnego rodzaju.
1: Tak.
0: Co się pojawi?
1: Mamy oczywiście standardowo zjeżdżalnię buchaną, no ale mamy z ciekawostek ciuchcie. Ciuchcia została zbudowana w tamtym roku specjalnie na nasz zlot. Jest to taka ciuchcia, gdzie ma 4 wagoniki wykonane z beczek po oleju. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone, nie ma ostrych krawędzi. I tam nasze dzieciaczki po prostu podróżują dookoła naszego rynku. Z ciekawostek powiem tak, że w tamtym roku ciuchcia zrobiła nie wiem ile kółek, ale pod koniec imprezy się kółka rozjechały, bo chętnych było tak dużo. My to oczywiście tą ciuchcię za darmo wozimy tych dzieciaki, nie pobieramy żadnych opłat. Wszystkie nasze atrakcje dla dzieci są za darmo. Także czy zjeżdżalnie, czy ta ciuchcia.
0: No to jest bardzo fajne, bo na wielu imprezach jest tak, że trzeba płacić za to dodatkowo.
1: No tak, bo ja już jestem na tyle w życiu poukładany, że moje dzieciaki już mają kilkanaście lat i ja wiem, że jak ze swoim synem czy córką odwiedzałem takie imprezy, zawsze było tato zjeżdżalnia, tu 5, tu 10 zł.
0: Tato, kup mi loda, tato, kup mi zapiekankę, tak. I potem się zbiera i to jest już
1: jedzenie trzeba kupić, bo ci ludzie po prostu tego, ale wszystkie atrakcje dla dzieci są darmowe. Z ciekawostek powiem tak, że zbudowaliśmy na podstawie radzieckiej gierki, takiej elektronicznej, zbudowaliśmy taką makietę, gdzie dziecko będzie z koszyczkiem zbierało takie jajeczka. Jest to mega fajna zabawa i na początku myślałem sobie, że to jest łatwe, ale jak zobaczyłem, jaką trzeba mieć koordynację i zmysł, żeby te jajka łapać, wydaje mi się, że każdemu się to spodoba, bo jak się z daleka popatrzymy na to, to jest taka duża 2x2 gierka, którą kiedyś trzymaliśmy w rękach. Ja jestem rocznik 80, ja to pamiętam, jak się tym bawiliśmy. No i tak wróciliśmy trochę do korzeni, żeby pokazać tym naszym dzieciakom, że te kiedyś czasy, te lata 90, no nie były takie szare i

0: ciemne, ale też sobie dawaliśmy radę.
1: Okej. Okay. Jakie jeszcze inne atrakcje przygotowaliście dla odwiedzających?
0: Chcielibyśmy też trochę nawiązać do bezpieczeństwa i chcielibyśmy też pokazać, że ta motoryzacja to jest jakiś też obowiązek dla każdego, żeby zachować troszkę bezpieczeństwa i uzmysłowić, że podczas wypadku no może być różnie. Więc w tym roku zamówiliśmy symulator dachowania. Oczywiście też będzie za darmo. Każdy, kto stanie sobie w kolejce, będzie mógł sobie usiąść za kierownicą samochodu, który będzie się kręcił. I ja na pewno tam nie siadam, bo się boję, ale myślę, że to zrobi dużą robotę. I chcielibyśmy też pokazać, że ta cała motoryzacja to nie tylko jest, to nie tylko samochody, ale z ciekawostek mamy też silniki spalinowe. W tamtym roku furorę robiły S-y. W tym roku mamy silnik Deutscha, mamy silniki z S-a, mamy różnego silniki, małe silniczki, na przykład z motopomp, który będzie każdy mógł podejść, zakręcić korbą, zapalić, zobaczyć jak to było 20-30 lat temu, że to było powszechne. Dzisiaj to jest taka ciekawostka, my ją na pewno będziemy mieli, bo motoryzacja to nie tylko cztery koła, ale też stacjonarne silniczki, które kiedyś napędzały mucarnie i różne inne maszyny rolnicze.
1: Rozumiem, że przy organizacji tej imprezy współpracujecie oczywiście z miastem. Z jakimi jeszcze instytucjami kultury? Tutaj ze Strażą Pożarną pan wspomniał,
0: tak.
1: Ale co jeszcze?
0: Tak naprawdę mówiliśmy o wszystkim, ale chyba zapomnieliśmy najważniejszym. My w tym roku budowaliśmy taką ściankę pamięci. Jest to ściana, na której jest ponad 200 zdjęć, gdzie są umieszczone sytuacje, w których ludzie sobie robili zdjęcia na traktorach, na WS-kach. Od począwszy od lat 20. do współczesnych i jest to bardzo ciekawe, bo są to zdjęcia Lubaczowa, Oleszyc i okolic, gdzie już tych ludzi z nami nie ma, a ci ludzie się chętnie fotografowali na przykład, nie wiem, z bizonem, bądź z jakimś kombajnem Wistula, bądź z jakąś mucarnią, albo dzieci, które pozowały na WS-ce, SHL-ce, Junaku, gdzie mamy zdjęcia starych karetek pogotowia z Lubaczowa, gdzie były archaiczne. No i to wszystko po prostu będzie wyeksponowane. Współpracuje z nami Muzeum Kresów w Lubaczowie, które objęło taki patronat nad tą ścianką, bo nie ukrywam, że część zdjęć dostaliśmy od nich. Mamy też taką ciekawą historię, ponieważ niedaleko na Rola mieliśmy szlachcica, który sprzedał część majątku, żeby sobie kupić Bugatti i ścigał się tym Bugatti przed wojną w Europie i się okazuje, że my mamy te zdjęcia. Z tych starych zdjęć zrobiliśmy też jedną ciekawostkę, ponieważ znaleźliśmy zdjęcie z Oleszyc, to jest zdjęcie Forda T. W środku siedzi kierowca Mikołaj Siryk, który pochodził z naszego miasteczka, który był kierowcą księcia Sapiehy. I stwierdziliśmy, że znajdziemy gdzieś w Polsce takiego Forda, który by był identyczny jak na tym zdjęciu. Sprowadziliśmy tego Forda i ten Ford T z 920 chyba drugiego bądź trzeciego roku przyjedzie do Oleszyc i będzie z nami podróżował, będzie jeździł wokół rynku. My oczywiście będziemy siedzieć w środku przebrani za tych szlachciców albo coś podobnego i będziemy pokazywać jak to kiedyś było, że te lata 20 nie były takie tylko zwierzęta, powozy, ale pojawiały się porządne samochody. No bo sprzedać 1/3 majątku, żeby sobie kupić samochód, to coś niesamowitego. I dzięki muzeum udało nam się te zdjęcia pozyskać. Na tych zdjęciach widać, jak te samochody stoją równo. Wiem, że na jednym z zdjęć jest też chyba samochód hrabiego Potockiego z Łańcuta. Więc jak ja je zobaczyłem, to byłem takim pod wrażeniem, że ja się kręcę, ale to się kiedyś działo. Czyli wiadomo, że ci, co mieli pieniądze, to się bawili, ale jednak ta motoryzacja była. To nie było tak, że kamień łupany i dorożki. Jeździły samochody, wzbudzały wtedy niesamowitą fascynację, bo mój dziadzio już nieżyjący opowiadał mi, jak był jeszcze takim brzdącem i biegł za tym samochodem ileś kilometrów. Teraz tak to jest, wiadomo, śmieszne, no ale takie były czasy.
1: No kiedyś tak, kiedyś to czasy, robiło wrażenie. Tak, no.
0: Myśmy te czasy, tą pamięć znaleźli w postaci tych zdjęć i te zdjęcia są wyeksponowane w naszym ratuszu i myślę, że zrobią ładną furorę po prostu.
1: Każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć, tak. Ale to tylko podczas imprezy, czy też będzie dłużej ta wystawa?
0: Wystawa będzie ile się da, czyli po prostu chcemy ją zostawić do końca roku. Zapomniałem jeszcze jedno. W bibliotece w Oleszycach, Biblioteka Miejska, odbędzie się spotkanie z grupą, która nazywa się Czarna Brygada. Jest

0: grupa motocyklistów, która półtora roku temu wyjechała w Himalaje i tam zwiedziła najwyższe przełęcze dachu świata i będzie opowiadać, jak oni tam dojechali, jak oni zwiedzali Indie, co się wiązało z tą przygodą. Będzie puszczany film, który nigdzie nie był publikowany i te osoby będą opowiadać już w zamkniętym pomieszczeniu, żeby był cisza i spokój. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby posłuchać, jak to się organizuje taką wyprawę, a może całe życie marzy o takiej wyprawie, bo ja trochę marzę o tym, żeby kiedyś się wybrać w coś szalonego, to z chęcią można po prostu przyjść, usiąść sobie, wypić kawkę, bo nasza biblioteka w Oleszycach to jest taka biblioteka ciągle otwarta. Tam są te panie, które tam pracują, to są niesamowite, bo one po prostu można przyjść sobie kawę wypić za darmo i porozmawiać i wziąć książkę. Także polecam, mega klimatyczne pomieszczenie z łukami, bo to wiadomo, jest kilkusetletni budynek. No i tam po prostu Rysiek Krawczyk z swoją grupą, czyli Czarną Brygadą, będzie opowiadał historię swojego życia.
1: Powiedzieliśmy o różnych punktach tej imprezy, a gdybym pana zapytał, co jest najmocniejszym elementem tego zlotu, to co by to było?
0: Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przychodzą.
1: Okej.
0: Bo wiadomo, że można stworzyć zlot, można stworzyć imprezę, można stworzyć to wszystko, ale jak widzimy, że do takiego małego miasteczka zjeżdża tysiące ludzi, wszystkie parkingi są zablokowane, samochody się ustawiają gdzie tylko mogą, przychodzą całe rodziny, przez ten cały dzień podają mi rękę ludzie, których nie znam, a którzy mi po prostu gratulują, nie tylko mi, bo ja jestem jakby tylko jednym z organizatorów, ale wszyscy nasi organizatorzy są mega szczęśliwi w tym dniu, bo każdy klepie nas po ramieniu i mówi, słuchajcie, zrobiliście niesamowitą robotę. Jest to coś niesamowitego. I tak naprawdę my to robimy społecznie. My nie zarabiamy na tym. Tracimy mnóstwo wolnego czasu, prywatnego czasu. A ten jeden dzień jakby tak nam to po prostu wszystko jest jakby zapłacone tym uściskiem dłoni, tym dobrym słowem i tak naprawdę to nas motywuje. Bo tak naprawdę my już jesteśmy ludźmi, którzy jakby mamy swoje prace, swoje firmy, swoje domy. Jesteśmy spełnieni. Ale to jest jakby taką wisienką na torcie, gdzie te tłumy ludzi, jak ja widzę po prostu, co się tam dzieje i widzę, że wszyscy są mega uśmiechnięci, wszyscy są zadowoleni. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym całym zlecie. Ludzie.
1: No dobrze, to już tak przy końcu naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, kiedy ta impreza startuje, o której godzinie. Właśnie godzinowo, jakbyśmy tą rozpiskę przedstawili, to by było fajnie. Tak, żeby już nikt nie miał wątpliwości po prostu.
0: Tak, powiem tak, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać jako wystawca, mamy tam może z 10-15 miejsc, pewnie z 2-3 dni już będzie koniec, to na zlot.eoleszyce.pl są zapisy. Wjazd samochodami, pojazdami jest od godziny 9, a o 12 oficjalne otwarcie całej imprezy. Impreza mniej więcej będzie do 18-19, ale ja mam takie powiedzenie, że impreza to jest organizm żywy i kończy się wtedy, kiedy przestają ludzie chodzić i myślę, że w tamtym roku było chyba do 21, ale tak naprawdę jest do 18, do 19 i przez ten czas intensywnego tego biesiadowania motoryzacyjnego, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także mamy na swojej stronie Oleszyckie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji na Facebooku mnóstwo informacji, także zapraszam Was, żebyście tam zaglądnęli, zobaczyli i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Impreza startuje 24.
0: Właśnie, 24 maj, jest to niedziela. Niedziela dlatego, że to jest niedziela, jest dniem wolnym.
1: Więc każdy ma więcej trochę czasu.
0: Oczywiście.
1: Więc warto przyjechać do Oleszyc i po prostu pobyć z Wami.
0: Myślę, że jest to niezapomniane przeżycie, bo do nas przyjeżdżają ludzie z całego regionu. W tamtym roku widziałem ludzi z Przemyśla, z Leżańska, z Łańcuta, z Przeworska, z Jarosławia, więc można powiedzieć, że ta część naszego Podkarpacia odwiedza nas.
1: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, no i oczywiście zapraszamy na imprezę.
0: Tak, zapraszamy Was wszystkich.
1: Dzięki.
2: SK Przemyśl.
1: Teraz jeszcze zaglądamy na przemyskie drogi. Sprawdzamy dla Was

0: Zacznijmy sobie od ulicy Radosnej. Na jakim etapie są obecnie prace przy przebudowie czy też modernizacji tego odcinka?
1: Ulica Radosna jest jedną z wielu ulic, która była przez mieszkańców przez wiele lat wcześniej monitorowana. Doczekała się w roku ubiegłym wprowadzenia tego zadania do budżetu. Opracowaliśmy dokumentację techniczną i w tej chwili jesteśmy praktycznie gotowi do wszczęcia procedury przetargowej. Zostały również w tym roku zabezpieczone stosowne środki finansowe i taki przetarg praktycznie na dniach będziemy ogłaszać. Zakres przebudowy tej ulicy, to jest ten najgorszy odcinek, najwęższy, to jest około 180 metrów, będzie polegał na poszerzeniu wejść nieco w teren działek prywatnych, które zostały, czy są na etapie już w tej chwili wykupu. Będzie wykonana ściana oporowa wzdłuż drogi, bo ta droga przebiega, jest ciek wodny, który tą drogę, można powiedzieć, skutecznie przez wiele lat podmywał. W tej chwili zostanie to wykonane zabezpieczenie w postaci muru oporowego, który pozwoli nam również na to, żeby tą jezdnię poszerzyć, zrealizować chodnik i będzie to już odcinek naprawdę bezpieczny, nie będzie stwarzał zagrożenia dla jej użytkowników.
0: Ile tak szacujecie, że potrwa cała przebudowa, cała modernizacja tego odcinka?
1: Myślę, że do końca roku powinniśmy się zmieścić.
0: Ile pieniędzy planujecie przeznaczyć na remont wspomnianej ulicy Radosnej? Bo wiem, że jesteście przed przetargami, więc to jeszcze wszystko przed Wami, ale tak mniej więcej, plus minus?
1: To znaczy kosztorys inwestorski, jaki mamy opracowany z dokumentacją, to jest około 2 miliony 350. Jest to dość spora kwota, jak na taki niewielki odcinek ulicy, ale tutaj lwią częścią to jest wykonanie tej ściany oporowej oraz przekładka wszystkich urządzeń, które w tej chwili w tej jezdni już się znajdują.
0: Zamykamy temat ulicy Radosnej. Przechodzimy do kolejnej inwestycji, tylko właśnie nowych zasad parkowania dla osób niepełnosprawnych. Jakiś czas temu, na początku maja, weszły te nowe zasady. Jak one wyglądają? Tak czysto teoretycznie, tak? Jakby ktoś chciał z tego skorzystać, to co musi zrobić?
1: Została podjęta, tak jak wcześniej Pan wspomniał, uchwała Rady Miejskiej dająca dodatkowe ulgi dla osób posiadających karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do tej pory zasady parkowania dla osób niepełnosprawnych odbywało się na zasadach ogólnych. Osoby posiadające tą kartę, do dzisiaj tak samo to obowiązuje, mogą korzystać z miejsc do tego przeznaczonych, czyli wszystkich tych miejsc pomalowanych na niebiesko. I korzystając z tych miejsc, oczywiście nie ponoszą żadnej opłaty, mogą parkować w strefach płatnego parkowania bezpłatnie. Wspomniana przed chwilą uchwała wprowadziła dodatkową możliwość dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca, że będą w stanie wykupić dodatkowy abonament na 2 godziny parkowania za stawkę zero każdego jednego dnia. I to 2 godziny dziennie. Jakie są warunki? Trzeba być posiadaczem przemyskiej karty mieszkańca, trzeba posiadać kartę osoby niepełnosprawnej, pod kartę mieszkańca mieć przypisany konkretny numer rejestracyjny samochodu i do nas należy się już udać po wykupienie abonamentu takiego dodatkowego za 15 zł dla właśnie osób uprzywilejowanych.
0: Dopytam jeszcze na koniec o jedną kwestię. Czy przymierzacie się teraz do przebudowy lub modernizacji jakiegoś większego odcinka drogowego jeszcze?
1: Jesteśmy na etapie projektowania 2 dużych inwestycji, przebudowy ulicy Przekopanej i Piaskowej oraz ulicy Jasińskiego i Topolowej. Jesteśmy na etapie w tej chwili uzyskiwania decyzji środowiskowej. Oba zadania będą realizowane na podstawie specustawy, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W tym roku wykonawca już przewiduje rozpoczęcie na niektórych odcinkach robót budowlanych, już takich stricte robót w terenie.
2: Polska Przemyśl News.
3: No to zaczynamy. Kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Kontrolują ogródki restauracyjne, lokale gastronomiczne i food trucki. A wszystko w trosce o bezpieczeństwo. To pracownicy podkarpackiego i przemyskiego sanepidu, którzy prowadzą właśnie akcję Lato. W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzają, czy w lokalach gastronomicznych są przestrzegane podstawowe warunki.

0: higieny. A o szczegółach tej akcji opowiedziała mi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z podkarpackiego sanepidu. Posłuchajcie.
1: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Podkarpackiego co roku prowadzi zintensyfikowane działania kontrolne w ramach akcji LATO, tak jak wspomniał pan redaktor. Celem tych działań jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z nieprawidłowym przygotowywaniem czy przechowywaniem oraz serwowaniem żywności. Akcja LATO jest wraz z rozpoczęciem weekendu majowego i potrwa do końca września. Podczas trwania akcji LATO chcemy, żeby ta inicjatywa miała taki charakter prewencyjny, ponieważ reagujemy na ewentualne nieprawidłowości, ale przede wszystkim nasza rola polega na tym, żeby zapobiegać potencjalnym zatruciom bądź zakażeniom pokarmowym.
0: Czy latem rzeczywiście rośnie liczba zagrożeń związanych z jedzeniem, z produktami spożywczymi?
1: Szanowni Państwo, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 1434 kontrole. Liczba tych kontroli systematycznie wzrasta. Wzrasta też liczba nakładanych mandatów. W porównaniu do 2024 roku liczba nałożonych mandatów wzrosła o 7%. Widzimy, że ten stan sanitarno-higieniczny, te takie bieżące zaniedbania wciąż się pojawiają w lokalach gastronomicznych. Niemniej jednak żywi mi nadzieję, że nasze akcje edukacyjne zapobiegną temu i wyszliśmy z inicjatywą takiego webinaru dla przedsiębiorców, żeby przygotowali się jeszcze przed sezonem do tego, aby te lokale były już odpowiednio urządzone, przygotowane na ewentualne kontrole inspekcji sanitarnej.
0: Mówi Pani ogólnie o lokalach gastronomicznych, ale to ja dopytam o szczegóły. Jakie miejsca są najczęściej kontrolowane przez podkarpacki sanepid?
1: Przede wszystkim zwracamy uwagę na zakłady żywienia zbiorowego, tam gdzie najwięcej osób się stołuje, czyli restauracje, ale też zakłady małej gastronomii. Kontrolujemy także obiekty ruchome, tak zwane food trucki, które przyjeżdżają na różnego rodzaju pikniki, eventy czy imprezy plenerowe, ale również takie stoiska regionalne, gdzie tutaj może dochodzić do jakiegoś przerwania łańcucha chłodniczego albo niezachowania właśnie tych reżimów sanitarnych z uwagi na to, że dostęp wody tutaj jest utrudniony. Kontrolujemy też automaty do lodów, wytwórnie ciast i lodów, ponieważ to jest asortyment taki wrażliwy mikrobiologicznie. Szczególnie skupiamy się na tych lodach. W tym roku planujemy pobrać aż o 230 próbek więcej ponad plan, z racji tego, że widzimy faktycznie, że lody z automatu są takim wrażliwym asortymentem, ponieważ odnotowujemy skażenia enterobakteriace takimi patogenami, które świadczą o niezachowaniu warunków i reżimu sanitarnego właśnie w tych automatach.
0: Czyli jest ryzyko salmonelli, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Niemniej jednak mam nadzieję, że kontrole wzmożone, zintensyfikowane Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyczynią się do tego, żeby przedsiębiorcy dokładali należytej staranności właśnie w ten stan sanitarno-higieniczny. No wiadomo, że to też renoma lokalu i przedsiębiorcom też zależy, żeby klient wyszedł zadowolony i ten klient wrócił ponownie.
0: Czy kontrole są jakoś wcześniej zapowiadane? Czy przedsiębiorcy mogą zostać ostrzeżeni wizytą inspektorów sanepidu?
1: Jeżeli chodzi o kontrolę w ramach prawa żywnościowego, tutaj chcę wszystkich przedsiębiorców uczulić na to, ale też naszych słuchaczy poinformować, że te kontrole są niezapowiedziane. Nie miałoby to sensu, ale też są unormowania prawne. Tutaj mamy przepisy Unii Europejskiej, które wprost statują, że kontrole w ramach prawa żywnościowego mają być niezapowiedziane. Więc te kontrole przeprowadzają inspektorzy całego województwa, również w dni wolne od pracy, tak jak mieliśmy teraz weekend majowy od 1 do 3 maja. Również te działania kontrolne były podejmowane. Przeprowadziliśmy 56 kontroli sanitarnych w ramach właśnie takich wzmożonych działań i akcji LATO. Więc widzimy, że nie tylko w godzinach pracy, urzędowania Inspekcji Sanitarnej, ale też po godzinach czy w dni wolne od pracy. Też, szanowni Państwo, kontrolujemy takie lokale, gdzie są różne przyjęcia komunikacji.

0: czy przyjęcia wesela organizowane, bo wiemy dobrze, że tutaj no, dużo jest właśnie tych osób, które potencjalnie mogłyby być narażone na jakieś zakażenie czy zatrucie pokarmowe.
1: No to skoro już jesteśmy przy tych kontrolach, to wejdźmy w nie trochę głębiej. Chciałem zapytać, co kontrolerzy sprawdzają jako pierwsze po wejściu do lokalu gastronomicznego?
0: Przede wszystkim kontrolerzy zwracają uwagę na warunki higieniczno-sanitarne, na takie bieżące, czy są zaniedbania, czy to jest bieżący nieporządek, czy też jakieś takie zaszłości i niesprzątanie lokalu

0: Sprawdzamy również dokumentację potwierdzającą stan zdrowia personelu, żeby to personel nie był źródłem zakażenia właśnie przygotowywanej żywności, ale też warunki przechowywania żywności czy już przygotowanych potraw, ponieważ no, te warunki przechowywania są niezmiernie istotne, ponieważ mamy taką strefę zagrożenia właśnie, gdzie patogeny najlepiej się rozwijają, czyli jest to zakres temperatur od 4 do 63 stopni. Stąd jest właśnie takie istotne, żeby żywność przechowywać albo w niskich temperaturach, albo odpowiednio obrabiać ją termicznie.
1: A czy sprawdzacie również pochodzenie produktów?
0: Tak, jak najbardziej. Jest to tak zwana zasada traceability, śledzenia produktu. Inspektorzy sanitarni sprawdzają, skąd przedsiębiorca ma dany asortyment. Czy dajmy na to, mięso nie pochodzi z jakichś nielegalnych ubojni, skąd dajmy na to ma grzyby, czy te grzyby na przykład mają atest odpowiedni, więc tutaj jak najbardziej źródło pochodzenia surowców jest kontrolowane.
1: Jakie błędy najczęściej popełniają właściciele lokali?
0: Najczęściej są to takie bieżące zaniedbania sanitarno-higieniczne, ale też obserwujemy, że jest żywność przeterminowana, wprowadzanie do obrotu środków właśnie spożywczych po upływie czy terminu przydatności do spożycia, czy daty minimalnej trwałości, no i takie bieżące zaniedbania, ale też no, zaniedbywanie obowiązków w zakresie dokumentowania i monitorowania temperatur, czyli tutaj system HACCP, czyli system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
1: Czy zdarzają się sytuacje naprawdę niebezpieczne dla zdrowia klientów?
0: Czasami tak, niemniej jednak teraz coraz bardziej są przedsiębiorcy uwrażliwiani na to, że są jakby elementem tego łańcucha w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Podnosimy tą świadomość, edukujemy przedsiębiorców, żywimy nadzieję, że właśnie ta świadomość będzie wzrastała. Niemniej jednak, szanowni państwo, bezpieczeństwo żywności to nie tylko kwestia przedsiębiorców, to bezpieczeństwo żywności też jest w naszym interesie jako klientów.

0: Czystość rąk jest niezwykle istotna, a taka błaha i podstawowa czynność. No i odpowiednie przechowywanie, czy to środków spożywczych, nawet gdy idziemy na zakupy do sklepu spożywczego, żeby te zakupy nie były przechowywane w nagrzanym samochodzie. Jeżeli nawet na wynos zamawiamy jakieś danie, żeby to danie też nie było przechowywane w nagrzanym samochodzie. No tutaj odpowiedzialne decyzje zaczynają się i od konsumentów, i od przedsiębiorców.
1: Wspomniała Pani chwileczkę wcześniej o food truckach, że również je kontrolujecie. Czy one są trudniejsze do skontrolowania niż na przykład tradycyjne restauracje?
0: Te food trucki przede wszystkim są na imprezach plenerowych, więc no tutaj jeżeli inspekcja sanitarna jest obecna na jakiejś imprezie plenerowej, w związku z tym ma możliwość skontrolowania no większą liczbę tych obiektów gastronomicznych. Niemniej jednak te food trucki, no to widzimy, że jest to mała powierzchnia. Na tej małej powierzchni też muszą być odpowiednie warunki temperaturowe zachowane. Personel musi też mieć możliwość umycia rąk czy skorzystania z toalety, więc tutaj musi organizator takiego eventu też zapewnić właśnie toalety dla tych przedsiębiorców, dla tych sprzedających. Tutaj nie ma za bardzo różnicy, czy jest to kontrola właśnie food trucku czy restauracji. Wiadomo, że tu jest mniejsza powierzchnia, restauracja z uwagi na to, że jest to większy lokal, więcej pomieszczeń, no też jest więcej zagrożeń.
1: Wspomniała Pani wcześniej o lodach, że to jest taki dosyć wrażliwy produkt, na niego zwracacie szczególną uwagę. Skąd bierze się w ogóle ryzyko salmonelli w lodach? Z czego to może wynikać?
0: Jest to produkt tego wysokiego ryzyka mikrobiologicznego, ponieważ lody zawierają wodę, białko, cukry, czyli jest to idealne środowisko do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Proces produkcji obejmuje wiele etapów, w których no, może właśnie dojść do skażenia. A więc tutaj istotna jest właściwa jakość surowców, na przykład mleka. Determinantem jest to, żeby utrzymywać cały proces produkcyjny w należytej higienie i właściwych warunkach sanitarnych, żeby to przebiegało. Ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, gdzie odnotowujemy właśnie brak higieny tych urządzeń, czy nieprawidłowe mycie automatów do lodów, ale też zdarza się przerwanie łańcucha chłodniczego. Istotne jest też, aby przedsiębiorcy pamiętali, że w razie jakichś zdarzeń typu brak prądu, żeby te urządzenia chłodnicze monitorować, bo istotne jest to, aby te lody nie były powtórnie zamrożone, ponieważ to naprawdę jest wysokie ryzyko zatrucia pokarmowego.
1: Czyli lody gałkowe są bezpieczniejsze niż te lody z automatu?
0: To zależy od przedsiębiorców, jak dbają o te maszyny do produkcji lodów, o te automaty. Więc no tutaj myślę, że dołożą należytej staranności przedsiębiorcy, aby w tym roku sytuacja uległa poprawie. Mamy nadzieję, że nie będzie aż tylu zakwestionowanych próbek lodów, co w ubiegłym roku, ponieważ w ubiegłym roku zakwestionowaliśmy 11% z pobranych próbek. Także mam nadzieję, że wczesne wykrywanie zagrożeń spowoduje wyeliminowanie właśnie tego ryzyka.
1: 11%, no to całkiem sporo. To proszę mi powiedzieć, jak taki konsument zwykły jak ja na przykład może zauważyć coś niepokojącego w lodach? Da się w ogóle to jakoś wychwycić?
0: Nie no, patogenów nie widzimy gołym okiem,
1: prawda? Wiadomo, no właśnie, więc jak sobie z tym poradzić ewentualnie, żeby
0: zwracajmy przede wszystkim uwagę na czystość danego lokalu i to nie chodzi, czy to jest jakiś punkt właśnie, gdzie jest automat z lodami, czy to jest restauracja. Zwracajmy uwagę na otoczenie zakładu, zwracajmy uwagę też na czystość personelu, czy ten personel nam podaje lód w wafelku przez odpowiednie zabezpieczenie, jakiś papierek, żebyś nie podawał bezpośrednio gołą ręką, gdzie za chwilę przyjmie na przykład pieniądze od klienta, więc na takie drobne szczegóły zwróćmy uwagę. I pierwsza zasada. Jeżeli widzimy, że pod danym lokalem jest naprawdę duża kolejka, jeżeli tam jest częsta rotacja, to naprawdę taki lokal jest godny polecenia, bo wiemy, że ta rotacja środków spożywczych tego asortymentu jest częsta i wtedy jest mniejsze ryzyko, że jest ten

0: środek spożywczy, czy to konkretne danie przechowywane przez długi czas, co oczywiście sprzyjałoby namnażaniu się drobnoustrojów.
1: Jak pani mówiła o tych pieniądzach i o tych rodach, to sobie przypomniałem kilka sytuacji ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa. Jak pani podawała rody, potem tą samą ręką brała te pieniądze i potem kolejnemu klientowi znowu podawała lody.
0: Dokładnie
1: tą samą ręką.
0: Tak.
1: No i tutaj te bakterie tak krążą, przemieszczają się i to rzeczywiście stwarza duże zagrożenie. A jak często pobierane są próbki lodów do badań?
0: W ciągu tej całej akcji pobierzemy dodatkowo 230 próbek. No tutaj tej częstotliwości tak nie możemy wskazać, więc no kontrole są niezapowiedziane, ale myślę, że przedsiębiorcy, którzy działają w branży spożywczej, powinni być przygotowani na taką ewentualność. Oczywiście no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie u wszystkich przedsiębiorców te lody pobrać. Przedsiębiorcy w ramach takiej kontroli wewnętrznej i własnych działań systemu HACCP, dobrze zarządzanego i prowadzonego, powinni sami też legitymować się przed sezonem, aby takie badania laboratoryjne posiadać. Więc no tutaj przedsiębiorcy, mam nadzieję, że też dołożą należytej staranności, żeby faktycznie zadbać o to, żeby ta partia taka pilotażowa, żeby te lody były zbadane jeszcze przed sezonem.
1: No dobrze, to teraz odejdźmy troszeczkę od lodów i przejdźmy do ubiegłorocznej edycji waszej akcji. Wspomniała pani już o danych, ile tam było tych kontroli i tak dalej, a ja chciałem zapytać, jakie były najpoważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas ubiegłorocznej akcji LATO prowadzonej przez Podkarpacki Sanepid?
0: Najczęstsze uchybienia to nieprzestrzeganie warunków sanitarno-higienicznych, jak zawsze i corocznie podczas każdej naszej akcji. Tutaj najwięcej tych nieprawidłowości odnotujemy i uchybień, jednak widzimy też kwestie związane właśnie z dokumentacją, że jednak pośpiech i rotacja klientów no, nie sprzyja temu, żeby pracownik zadbał o odpowiednie zapisy. Więc jeśli możemy tutaj doradzić, to warto jeszcze przed otwarciem dla klientów w lokalu, żeby personel zadbał o to, żeby spisać te temperatury. Są one naprawdę niezwykle istotne z racji tego, że to przedsiębiorca jest w stanie wtedy udowodnić nam, że jego asortyment, jego produkt był przechowywany w odpowiednich warunkach temperaturowych. Jeżeli będzie jakiekolwiek zatrucie, bo przecież dobrze widzimy nawet, że klient to tu zje lody, tutaj pójdzie na pizzę, w innym lokalu pójdzie na obiad i teraz nagle poczuje się źle pod wieczór. I teraz kwestia, co mu zaszkodziło.
1: No właśnie.
0: W którym lokalu się zatruł. Więc no tak jak mówię, to jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, żeby mieli tą świadomość, że te zapisy to są na ich obronę i oni będą mogli się wylegitymować tymi zapisami, że faktycznie dochowali tej należytej staranności przy produkcji żywności, żeby była ona bezpieczna dla konsumentów.
1: Czy w ubiegłym roku zdarzały się jakieś przypadki zamknięcia lokali?
0: Tak, zamknięcia lokali były, niemniej jednak było to podyktowane tym, że wykryliśmy właśnie w lodach bakterie enterobakteriace, które stanowią o zaniedbaniach właśnie takich higienicznych w procesie produkcji. Z racji tego były właśnie lokale unieruchamiane i przedsiębiorcy byli zobligowani do tego, żeby przeprowadzić proces mycia dezynfekcji. Później oczywiście no już po badaniach lodów kolejnych, jeżeli ta partia wyszła już dobrze bez tych chorobotwórczych patogenów, wówczas lokal już ponownie mógł działać.
1: Okej, Podkarpacki Sanepid nie tylko zamyka lokale, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale również nakłada kary finansowe na tych, którzy no, nie stosują się do tych przepisów, którzy je łamią. Proszę powiedzieć, w ubiegłym roku jaka była najwyższa kara? Ma pani takie dane?
0: To znaczy się, jeżeli chodzi o mandaty, to mandaty wynoszą do 500 zł za jedno przewinienie. Jeżeli tych przewinień oczywiście więcej będzie, no to za każde przewinienie wiadomo, że można adekwatną karę pieniężną w postaci grzywny i mandatu nałożyć. Niemniej jednak, oprócz takich bieżących zaniedbań, za które jest nakładany mandat, czyli te zaniedbania sanitarno-higieniczne czy wprowadzanie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych, również ma inspekcja sanitarna, a zwłaszcza wojewódzki inspektor sanitarny, możliwość nałożenia kar finansowych.

0: Niemniej jednak jest to już w drodze postępowania administracyjnego prowadzone i tutaj tak zwane delikty administracyjne, czyli takie zaniedbania, które faktycznie mają wyższą rangę i te zaniedbania to przykładowo działanie bez decyzji takiej zezwalającej, bez decyzji zatwierdzającej właściwego miejscowo inspektora sanitarnego, bo wtedy lokal nie jest oceniony pod kątem spełnienia warunków sanitarno-higienicznych, które obligują go do tego, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo żywności i wtedy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia takiej kary finansowej. Tutaj już te kary finansowe to są nakładane w wyższych kwotach, więc tutaj no, dolegliwość może być naprawdę dotkliwa, ponad 200 tysięcy, taki maksymalny wymiar kary nawet może być za faktycznie jakieś zaniedbania typu utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli inspekcji sanitarnej, więc tutaj w przypadkach takich już faktycznie uniemożliwienia kontroli, oprócz tego, że będzie mogła być taka wysoka kara nałożona, również możemy sporządzić wniosek do sądu i wówczas już sąd też może tutaj ukarać takiego przedsiębiorcę, więc no niewpuszczenie sanepidu przede wszystkim jest nieopłacalne dla przedsiębiorców.
1: No tak, no 200 tysięcy, no to jest kupa kasy, że tak powiem.
0: Tak, no tutaj wiadomo, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, są zaznajomieni z przepisami prawnymi i nawet lepiej jest, prawda, ten mandat zapłacić, aniżeli no nie wpuścić inspekcji sanitarnej na kontrolę, czy opierać się przed wydaniem próbek do badań laboratoryjnych, więc tutaj też za niewydanie próbek do badań laboratoryjnych również można to potraktować jako utrudnianie kontroli i może być też nałożona kara finansowa. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, ale takie ewentualność przewiduje ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
1: A były takie sytuacje na Podkarpaciu?
0: Były, oczywiście, że się zdarzały.
1: A tak, że ktoś zapłacił 200 tysięcy?
0: Aż 200 tysięcy nie. Najwyższą karę, jaką żeśmy nałożyli, było 50 tysięcy.
1: Okej, okay, czyli to jeszcze nie jest ten taki najwyższy...
0: Tak, nie, oczywiście, no, Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest zobowiązany do tego, prowadząc postępowanie administracyjne, żeby rozważyć wszelkie okoliczności, prawda, tego popełnionego deliktu administracyjnego, ale i też okoliczności prowadzenia przez danego przedsiębiorcę jego działalności gospodarczej. Czy, dajmy na to, był to incydentalny przypadek, czy to jest już recydywa, czy dajmy na to, posiada więcej lokali gastronomicznych i w tych lokalach też są zaniedbania, więc no tutaj musimy miarkować tą karę.
1: A gdyby Pani miała tak powiedzieć ze swoich własnych obserwacji, czy sytuacja z roku na rok poprawia się, czy pogarsza, jeżeli chodzi o tą świadomość restauratorów, o te kontrole?
0: Mam nadzieję, że w tym roku będzie większa świadomość, dlatego wyszliśmy z inicjatywą i w ubiegłym roku i w tym roku właśnie z tym bezpłatnym webinarem, który miał miejsce 27 kwietnia, więc tak tuż przed właśnie tą majówką, żeby uczulić przedsiębiorców, jakie są ryzyka, jakie zagrożenia, ale też jak się uchronić przed potencjalnym właśnie zatruciem pokarmowym, więc mam nadzieję, że w tym roku naprawdę przedsiębiorcy postarają się i tutaj żadnych kar finansowych nie będzie, a jakieś drobne zaniedbania oczywiście zawsze się zdarzają, więc no tutaj to oczywiście no jest jakby wliczone w to, że taka kontrola może się faktycznie skończyć jakimś mandatem, ponieważ no przy dużej rotacji, prawda, klientów no i przy małej ilości personelu obsługującego, no takie zaniedbania wiemy, że się zdarzają i czasem no niestety są nieuniknione, bo widzimy, że przedsiębiorca też sam nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć w danym lokalu, ale też no przede wszystkim musi tutaj taką kadrę mieć profesjonalistów i przeszkolić ich odpowiednio, żeby nie musiał tych kar finansowych płacić.
1: Okej, okay, to teraz załóżmy, że jest taka sytuacja. Jesteśmy na wakacjach w Przemyślu, w Bieszczadach, nie wiem, pod Rzeszowem czy w Starowej Woli, wszystko jedno gdzie, na Podkarpaciu. No i widzimy, że jakiś lokal według nas łamie pewne zasady, nie spełnia tych norm.

0: Czy możemy o tym jakoś powiadomić Sanepid?
1: Tak, jak najbardziej, niezależnie od tego, gdzie będziemy, czy gdzieś na wakacjach na Pomorzu, czy jak pan redaktor wspomniał, w Stalowej Woli, w Przemyślu, czy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, czy w Bieszczadach, zawsze wszelkie nieprawidłowości proszę zgłaszać, ponieważ jeżeli będziemy milczeć i no, nie będziemy chcieli tego zgłosić, może ktoś inny się rozchorować, dziecko czy osoba starsza, a wiadomo, że to jest taka grupa klientów bardziej wrażliwa na wszelkiego rodzaju właśnie takie dolegliwości. W związku z tym no, u takich osób może się zwykłe zatrucie pokarmowe skończyć w szpitalu. Więc nie przymykajmy oczu na jakieś zaniedbania, zgłaszajmy wszelkie nieprawidłowości do inspekcji sanitarnej. Na naszych stronach internetowych dane kontaktowe są. Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie możemy dane kontaktowe do wszystkich 20 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, czyli naszych jednostek takich podległych na terenie całego województwa znaleźć. Ponadto mamy taką dedykowaną platformę e-Sanepid, gdzie również można anonimowo, co też dla większości klientów jest ważne, anonimowo można zgłosić wszelkie uchybienia i to nie musimy się teraz obawiać, prawda, gdzie muszę zgłosić, czy do właściwego powiatowego zgłoszę te zaniedbania. Wtedy już na tej platformie już te zgłoszenia są przypisywane do danej jednostki organizacyjnej, która powinna dane zgłoszenie podjąć i się nim zająć.
0: Jak szybko Sanepid reaguje na takie zgłoszenia?
1: Oceniamy ryzyko potencjalnych zagrożeń. Wiadomo, jeżeli ktoś nam zgłosi zaniedbania w lokalu, gdzie faktycznie jest żywienie zbiorowe otwarte, więc wtedy dobrze wiemy, że skala tego potencjalnego zatrucia może być większa, w związku z tym no, działania podejmujemy od razu. Gdy są to błahe jakieś zaniedbania, możemy to zweryfikować podczas bieżących kontroli. Niemniej jednak istotne jest to skala, prawda, oraz kwestia tego, czy to zagrożenie wpłynie na potencjalnych konsumentów i może wywołać zatrucie bądź zakażenie pokarmowe.
0: To już pytanie na koniec takie bardziej rajtowe mam. Czy po latach pracy kontroler Sanepidu jest w stanie spokojnie zjeść na mieście?
1: Tak, jak najbardziej, oczywiście. Także spokojnie. Tutaj no, inspekcja sanitarna w województwie podkarpackim działa skrupulatnie. Szanowni Państwo, no, mamy tutaj przecież Bieszczady, rejony turystyczne, Zamek w Łańcucie, więc wiemy dobrze, że tutaj dużo mamy turystów. Przyjeżdżają również grupy zorganizowane. Teraz nawet jeszcze rok szkolny się nie skończył, więc Iwonicz, Zdrój, Rymanów, Zdrój, różne zielone szkoły są, przecież dzieci wyjeżdżają na zorganizowane wycieczki, więc tutaj no, inspekcja sanitarna jest uczulona, aby właśnie w tych miejscowościach turystycznych działać prężnie i nie tylko karać przedsiębiorców, ale też edukować, występować z takimi działaniami profilaktycznymi, żeby po prostu do tych potencjalnych nieprawidłowości, a również ewentualnych zatrut czy zakażeń pokarmowych po prostu nie dochodziło.
0: A jak reagują na Was właściciele lokali gastronomicznych czy też punktów z przekąskami? Raczej współpracują z Wami, czy zdarzają się tak, jakieś incydenty, że na przykład ktoś na Was wyjdzie i z pięściami chce się rzucać?
1: Nie, no aż takich incydentów nie było. Niemniej jednak mamy też przedsiębiorców, którzy sezonowo działają, zwłaszcza prawda w Bieszczadach, Solina, Polańczyk. Są przedsiębiorcy z całego kraju, którzy tą działalność sezonową prowadzą w tamtych rejonach. Niemniej jednak no, nasi rodzimi przedsiębiorcy już wiedzą, że inspekcja sanitarna

0: kości, a również ewentualnych zatruć czy zakażeń pokarmowych po prostu nie dochodziło. Mhm.
1: A jak reagują na Was właściciele lokali gastronomicznych czy też punktów z przekąskami? Raczej współpracują z Wami, czy zdarzają się tak, jakieś incydenty, że na przykład ktoś na Was wyjdzie i z pięściami chce się rzucać?
0: Nie, no aż takich incydentów nie było. Niemniej jednak mamy też przedsiębiorców, którzy sezonowo działają, zwłaszcza prawda w Bieszczadach, Solina, Polańczyk. Są przedsiębiorcy w dniu czy w dni wolne od pracy, właśnie jak było podczas tego weekendu majowego. I już wiedzą, że inspekcja sanitarna dokłada wszelkiej staranności, żeby nie tylko skontrolować ich zakład, ale żeby im też pomóc, wskazać na co zwrócić uwagę. Więc no nie tylko jesteśmy policją sanitarną i tutaj odchodzimy już od takiego wizerunku, ale bardziej wychodzimy naprzeciw właśnie z takimi działaniami edukacyjnymi, żeby uświadomić właśnie nie tylko przedsiębiorcom, ale zwykłym konsumentom, jak się ustrzec tym zakażeniom, prawda, i nie zachorować na salmonellozę, czy uchronić się przed WZW typu A, czyli wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Jest to tak zwana żółtaczka pokarmowa, potocznie zwana również chorobą brudnych rąk, więc tutaj apelujemy o przede wszystkim o to, żeby zachowywać takie standardy zwane 5 kroków do bezpiecznej żywności. I to nie tylko chodzi o przedsiębiorców, ale nas jako potencjalnych właśnie konsumentów, ale też przecież przygotowujemy żywność również w naszych domach, różne imprezy okolicznościowe, imieniny, urodziny. No nie wszyscy organizują jakiś catering, czy w lokalach typu restauracje te przyjęcia, więc kierujmy się właśnie tą zasadą 5 kroków do bezpiecznej żywności. Przede wszystkim zachowujmy czystość, oddzielajmy żywność surową od ugotowanej, dokładnie gotujmy potrawy, przechowujmy żywność w odpowiedniej temperaturze oraz używajmy bezpiecznej wody i surowców do wyprodukowania potraw.
2: SK Przemyśl News.
1: Zapinamy pasy i zaczynamy kolejny magazyn lokalny. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztelce. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to opowieść o współistnieniu, pracy i budowaniu wspólnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
3: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
4: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Moguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
3: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
4: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju.

0: bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
1: Co to znaczy?
0: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków, często żydowskich, ale też z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejszym. Bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, można powiedzieć, śmiało, możemy być z niej dumni.
1: Czy wiemy może, w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią. I w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy, miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. No i też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
1: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
0: Generalnie i tak, i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej obojga narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili...
1: A czy swoje własne władze również?
0: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasem się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, mówię o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób. Prawnie otrzymywano pozwolenie na tworzenie cmentarzy,

0: odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
0: Oczywiście z jednej strony musimy

0: zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, którym teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego, też jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, no, którą pamiętajmy, no, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse, pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką no, bogatszą od Polaków.
0: To jest akurat mit, jeśli chodzi o to kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków.

0: raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki, albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze, no znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
0: No oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
0: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta po prostu, gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że większość w Rzeszowie stanowili Żydzi, no to między innymi był zakaz handlu w sobotę. Także to wynikało z tego, że rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda, często musieli się liczyć ze zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że no generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, no a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne i ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym, także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy w

0: naprawdę wymieniać bez linku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite. Bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi, są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska i gdzie obecnie, tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
0: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcane w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa, akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakiś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno w sklepie tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki, no i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przeszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no, one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu. A czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście. No, wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich, datowałbym to XVII wiek. Wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem, a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ten

0: Racja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu, czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli, polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast później w momencie inwazji

0: bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego, stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, get. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. Między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No, w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak między innymi Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć między innymi Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywały się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy między innymi o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej, czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, też trudno się dziwić.
1: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca,

0: miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim. I tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze. A czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
1: Oczywiście, tak naprawdę, mówię w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie ze swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
0: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
1: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza, lecz pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, którym mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
2: SK Przemyśl News.
3: Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zróbcie sobie herbatę, czy co tam chcecie i słuchajcie, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Na początek zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Bogusławem Sławickim, wójtem podprzemyskiej gminy Orły. Rozmawiałem z nim o fortach twierdzy Przemyśl, ale też o inwestycjach, jakie są obecnie realizowane na terenie gminy. Posłuchajcie.
4: Panie wójcie, jesteśmy na terenie fortów twierdzy Przemyśl, dokładnie w Dujkowiczkach. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie te forty mają dla Was, dla gminy?
5: No jest to wartość historyczna na pewno bardzo duża i na tej wartości historycznej chcemy zbudować produkt turystyczny. Zaczęło się z takim większym rozmachem, może nie, mniejszy rozmach to był modernizacja wszystkich cmentarzy z I wojny światowej. No i w końcu pojawił się ten program Polski Ład. Dzięki to staraniom i pomocy wielu parlamentarzystów tutaj kluczową rolę pan Marek Kuciński odegrał też wtedy, kiedy staraliśmy się o te środki. Udało się ściągnąć duże pieniądze i zaczęliśmy od właśnie fortu w Dujkowiczkach i tak naprawdę całej Rokady Północnej, żeby stworzyć ten produkt historyczny. Najpierw to jest w takiej pigułce, bo nowoczesne muzeum, coś na wzór muzeów Europy Zachodniej. Oni to już mają dawno. Byliśmy nawet na takiej wycieczce studyjnej, gdzie można było podpatrzeć, jak oni to robią. No i chcieliśmy zrobić to trochę lepiej. Dzisiaj technologie idą do przodu, więc wydaje się, że można próbować przeskoczyć z racji tej właśnie postępu tego technicznego. I z tego co wiem, co już udało nam się zrobić w Dynkowiczkach, w Żurawicy i w Przemyślu, tutaj w tej Rokadzie Północnej, to dość ciekawie to wygląda. Ilość turystów nas odwiedzających ciągle rośnie. Chcemy tą ofertę jeszcze poszerzać, no i oczywiście dokładać kolejne forty. Tutaj będzie kwestia kolejnego finansowania, czy się uda ściągnąć, więc za chwilę Rokada Południowa. Można już zaczynać, czyli ten produkt historyczny dla praktycznie całej Europy się rozpoczął. Jak się to pojawi, piszemy to do UNESCO, może się uda w końcu, no to jeszcze większy wymiar i tak naprawdę wydaje się, że to coś, o czym się od dawna mówiło, pewnie się zaczyna ziszczać.
4: Panie wójcie, no to tak z perspektywy roku, co udało się zrobić tu

0: dostępny dla praktycznie całej Europy się rozpoczął. Jak się to pojawi, piszemy to do UNESCO, może się uda w końcu, no to jeszcze większy wymiar i tak naprawdę wydaje się, że to coś, o czym się od dawna mówiło, pewnie się zaczyna ziszczać.
1: Panie wójcie, no to tak z perspektywy roku, co udało się zrobić tutaj na terenie tych fortów? Jakie inwestycje

0: później na samym końcu kończy to się tarasem widokowym. Można pooglądać panoramę za pola, przed pola, poszczególnych fortów, bo daleko widać, wysoko to jest. Jakby wprowadzenie tych technologii, tych informatycznych dało możliwość rozpoczęcia takiej wizualizacji tego, co się działo ponad 100 lat temu tutaj na tych terenach.
1: No to dobrze, no to powiedzieliśmy, co było w perspektywie ostatniego roku. No to zapytam pana o to, co jest planowane na najbliższe miesiące. No bo rozumiem, że macie jakieś plany. Jeżeli mówimy cały czas o forcie.
0: Tak, ponieważ Mirek jest osobą taką charyzmatyczną, my się uzupełniamy, pracujemy razem w związku powiatowo-gminnym. Jest więcej tych osób oczywiście, ale z racji tej, że to się dzieje akurat na terenie Fortu Dunkowiczki, więc mówię o tym fragmencie. Więc tak się mocno ciągniemy. On ma szereg pomysłów, które później jak dogadamy, dopracujemy, to się ziszczają, bo ja muszę zadbać o to, żeby się środki też gdzieś pojawiły. Raz ze strony gminy, a drugi raz gdzieś może na szczeblu tam rządowym czy samorządowym województwa, na przykład podkarpackiego. Tam już Mirek bardziej teraz działa. Więc potrzebne są oczywiście pieniądze. Natomiast nie siedzimy z rękami założonymi, bo te pieniądze też już w postaci tych turystów, którzy nas odwiedzają, są w pewnym sensie już zostawiane. I za każdym razem coś chcemy dodatkowo dodać do tego, co tu jest. Więc wystartowaliśmy z jakąś tam pozycją wyjściową i dzisiaj już są kolejne pomysły, co do tego można dołożyć, tak żeby ten turysta, jak tu już raz będzie, żeby nie było tak, że jemu się już nie będzie chciał jechać, bo on już to widział. Nie, za każdym razem, jak się pojawi w perspektywach jakichś tam przerw, nie wiem, półrocznych, okazuje się, że będzie mógł zobaczyć coś nowego, co się tu pojawi. Mamy takie pomysły. Na razie nie będę zdradzał, bo co to będzie? Oczywiście znowu techniki informacyjno-techniczne zastosowane, więc pojawią się nowe rzeczy, natomiast w pierwszej kolejności trzeba zobaczyć to, co już przygotowaliśmy.
1: A widzę, że pan nie chce zdradzić. Co przygotowujecie?
0: Specjalne takie efekty będą dodatkowe dołożone, sala studyjna, a co jeszcze, to się okaże, nie?
1: No, ale to będzie w perspektywie pół roku najbliższego, czy trochę dłużej?
0: Nie, to są już takie elementy mniej finansowo chłonne, więc tutaj jak się uda ściągnąć finansowanie, no to prędzej, jak nie, myślę, że do roku czasu pewnie się to powinno pojawić.
1: No, większą modernizację Fort Duńkowiczki przeszedł w zeszłym roku, w 2025. We wrześniu było z kolei otwarcie tutaj tych nowych atrakcji. To w takim razie powiedzmy, co nowego się pojawiło?
0: To całość tych prac, która właśnie się wtedy zaczęła, to jest jeden wniosek. Tak naprawdę dwa, bo jeden napisaliśmy jako związek, a drugi ja napisałem jako gmina. I ten wniosek jako gmina to jest uzupełnienie jakby drugiej części koszar. Tutaj w tej drugiej części tych koszar pojawi się hotel. Będzie można się przespać w takiej perspektywie, jak 100 lat temu żołnierze mieszkali, bo są i prycze te wojskowe, są te w tych kazamatach postawiane mniej więcej na wzór tego, jak to było wtedy, kiedy tutaj wojsko stacjonowało, ale też troszkę współczesności, bo jest jakiś prysznic, można się wykąpać, łazienki też są, nie trzeba korzystać z takich ubikacji, jak to było wtedy, tylko to akurat jest współczesny temat w starym forcie, więc ta część tego wniosku, który w tej chwili robimy, to jest wniosek złożony przez gminę, kończy się w czerwcu i będzie ta część hotelowa, myślę, że za chwilę też i cateringowa, bo tutaj się kilka firm cateringowych jakby przymierza do tego, żeby któraś z nich, oczywiście jedna wejdzie, bo aż takiego obłożenia nie ma, żeby kilka weszło, ale któraś z firm cateringowych wejdzie też, myślę, z jakimiś dobrymi poczęstunkami, typu obiad, śniadanie, może przystawki, żeby można było się też posilić.
1: Okay. Czyli Fort cały czas się rozwija, cały czas inwestujecie w niego pieniądze, czyli to nie tylko gminne fundusze, ale to również pewnie fundusze ogólnopolskie z budżetu pewnie i fundusze europejskie, tak?
0: Pierwszy ten duży zaszczyt taki to Fort Dunkowiczki, akurat ponad 5 milionów, prawie 6 z wkładem gminy. Ale cały wniosek to był ponad 20 milionów na tą Orkadę Północną. To było z Polskiego Ładu. Natomiast w tej chwili różne miejsca, bo to będzie i od marszałka, i od konserwatora zabytków, i z Ministerstwa Kultury coś tam próbujemy zaglądać, czy będzie jakieś dofinansowanie. Wszędzie Interreg, czyli Euroregion, tak, Karpaty też liczymy na to, że coś się uda tutaj napisać i dostać pieniądze, więc będziemy próbowali wszędzie, gdzie jest to możliwe. W Nadchowicach jeszcze, jeżeli chodzi o gminę Orły, w tym roku odrestaurujemy świetnie położony, naprawdę bardzo ładnie położony, żony, cmentarz z tamtego okresu. Pierwszy już, od pierwszego zaczęliśmy w ogóle w całej twierdzy, jeżeli chodzi o cmentarze w Drohojowie. On jest zrobiony, ale tam żołnierzy dużo nie ma, poniżej 100. Natomiast jeżeli chodzi o Chnatkowice, tam jest już z tymi ekshumacjami, które się pojawiły, bo tam byli żołnierze przynoszeni też w to miejsce, to jest ponad 1200 chyba żołnierzy. No to dokładną liczbę Mirek może podać, więc w tym roku będzie on odrestaurowany i takie podejście będzie bardzo taką stromą ścianą. Ja bym to porównał do Monte Cassino, tylko oczywiście ileś razy mniej, nie? Jeżeli chodzi o podejście. Bardzo ładnie położone jest na takim wzgórzu, no i podejście od dołu. Myślę, że jak to skończymy, będzie to robiło

0: Nie, to koniec tego roku kolejna atrakcja taka, żeby zobaczyć też, jak sama też była wśród cmentarzy, bo to też wizytówka nasza, nie? A przy okazji ludzie z Europy będą mogli swoich bliskich poszukać.
1: Panie wójcie, zanim jeszcze do tych inwestycji innych przejdę, które realizujecie w gminie, to zapytam jeszcze o turystów i o sam fort. Czy prowadzicie jakieś dane statystyczne, czy tych turystów przybywa z roku na rok? Macie coś takiego?
0: No, przy tym produkcie w tej chwili bardzo mocno wzrosła ilość osób odwiedzających. Tam ten majowy było więcej ludzi niż w styczniu i w lutym. No, okres zimowy taki trochę był, nie powiem, że uśpiony, ale mniejszy ruch. Ale zaraz po otwarciu, we wrześniu tamtego roku, zaczął się ten ruch intensywnie zwiększać. W okresie zimowym lekki niż, no i oczywiście koniec kwietnia, majówka, przełom, tu już jest naprawdę bardzo duży ruch. Liczymy na jeszcze większe, bo się zapowiadają jakby autokary kolejnych chętnych. Główny kierunek to pewnie Węgry, ale nie tylko Węgry, bo przecież mamy tutaj całą Europę pochowaną na cmentarzach okolicznych z tego okresu, więc myślę, że więcej tych turystów się pojawi z innych państw.
1: No dobrze, to już odchodząc tak od fortów twierdzy Przemyśl, zapytam, jakie inwestycje obecnie realizuje gmina Orły? Co takiego robicie dla mieszkańców? Nie wiem, czy to, nie wiem, inwestycja w nowe żłobki, przedszkola, szkoły? Może zacznijmy od oświaty.
0: Tak, szkół mamy dużo. Podejrzewam, że jak większość gmin, trochę problemy ze względu na niż demograficzny, bo tak mniej więcej co dwa kilometry jest szkoła, bardzo dobrze wyposażona, świetna kadra, natomiast mamy coraz mniej uczniów. Zaczynają nam się pojawiać już 2-3 osobowe klasy. To jest naprawdę bardzo mało i w związku z powyższym te dofinansowania do funkcjonowania szkół zaczynają być takie mocne. My przeciwdziałamy temu problemowi, bo mówię finansowo przeciwdziałamy, bo się przygotowujemy i rozbudowujemy strefę ekonomiczną. I pierwsza część tej strefy, myślę tak w całości, gdzieś do 2 lat już będzie działać, czyli 40 hektarów takiego pełnego terenu, bo chwilę było przez wybuch wojny zastoju, jeśli chodzi o budowanie zakładów pracy. Ale uruchamiamy kolejny duży projekt 70 hektarów, to jest teren kowrowski, a pomiędzy 70 a 40 hektarami jeszcze jest teren prywatny, który też w planie ogólnym jest przewidziany do rozwoju strefy i my ten teren teraz dozbrajamy. Jest to największa inwestycja, jeżeli chodzi o gminę w jej historii. Nie było takiego dużego dofinansowania. Dostaliśmy na to dofinansowanie 46 milionów. Cały projekt kosztuje, bo tam i drogi, i rury wodno-kanalizacyjne, i oczyszczalnia ścieków, która oprócz tego, że nam się przyda do obsługi gminy, to wiadomo, chodzi właśnie o obsługę tych terenów inwestycyjnych. I to ma być ten zaszczyt taki właśnie, żeby gmina miała z czego żyć i coraz lepiej zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców, bo koszty cały czas rosną. Więc musimy szukać źródeł dochodów.
1: Czyli będziecie ściągać jakieś firmy, żeby robić tą strefę, tak?
0: To znaczy my nawet, to tak nawet nie jest, że my ich musimy za bardzo ściągać. Jakoś tam się pojawiają i przyznam, że z tym jakiegoś większego problemu nie mam. Dość dobrze ta strefa nasza się rozwija. Mało tego, jest zapotrzebowanie już na pewno 70 hektarów. Czekają tylko w blokach startowych niektórzy, żebyśmy mogli oddać ten grunt już uzbrojony do użytkowania i wtedy pewnie będziemy mogli już to powiększać. A jak się powiększy, pojawią się kolejne zakłady, trochę nam ta wojna przeszkadza w tym, bo gdyby nie wojna, no to już mieliśmy tutaj takie bardzo duże firmy, które pokupiły w naszym pierwszym terenie działki, no i nie wybudowali zakładów ze względu na wojnę, bo mi się wydawało, że to u nas, właściciel na przykład z Poznania, to dla niego Przemyśl to był miejsce, gdzie się toczy wojna i odsprzedał to naszym lokalnym przedsiębiorcom i takich kilka odsprzedaży właśnie było, co spowodowało, że musimy liczyć bardziej chyba na swoich, bo ci swoi zabudują to i zacznie to, bo gmina poniosła pieniądze oczywiście, żeby to przygotować. No i w tej chwili w połowie mniej więcej to daje już dochody, a myślę do 2 lat już w całości ten pierwszy teren, natomiast ten drugi pewnie kwestia jakichś 5 lat, 6, żeby się wpływy w budżecie pojawiły.
1: Okej, to pytam o tą strefę. Jakie firmy, z jakich branż, może bez wymieniania nazw tych firm, bo nie możemy tego podawać, ale z jakiej firmy, z jakich branż właśnie chcą zainwestować i chcą wybudować swoje siedziby na terenie właśnie waszej gminy?
0: Jest 2 szkoły jazdy, jeżeli chodzi o tę kwestię. Jest firma potężna, która chce, ale nie chcę mówić właśnie o czym, bo to po pierwsze temat jest o tyle trudny, że takiego dużego terenu bez zgody rządu nie kupią, bo chcieliby wziąć całość i tam są takie 3 rodzaje działalności wymienione. Zobaczymy, jak do tego rząd podejdzie i czy to zyska aprobatę. A jeśli nie to, no to wtedy możemy mówić o prawie wszystkich rodzajach firm, dlatego że oprócz takich uciążliwych bardzo mocno, bo i takie się trafiają, a uciążliwe to na przykład biogazownia, czy jakieś tam, nie wiem, chemiczne sprawy, to są rzeczy, które mogłyby ludziom przeszkadzać, mimo że jest to od nich odsunięte, no to tutaj się będziemy przed tym wystrzegać, nie? Będziemy próbowali się przed tym wystrzegać, żeby tak

0: rzeczy nie było. Wszystko, co jest na rynku, jakie zapotrzebowanie będzie się pojawiać, pytali z różnych branż, wodnych, energetycznych, no wszystkie, w zasadzie nawet sam przemysł samochodowy, nie? Także, że i wojskowy też. Także, że są takie jakby plany, tylko musimy poczekać do momentu, jak już będziemy gotowi, że to już teraz teren jest przygotowany, zaczynamy, to wtedy będzie dopiero można powiedzieć, jaki jest finał rozmów. Czy duży przedsiębiorca, który, on mówił o trzech rodzajach branż, to nie będę na razie zdradzał jakie, czy po prostu większość mniejszych firm, tak jak zrobiliśmy to na pierwszym terenie i tam wtedy się może pojawić prawie wszystko.
1: Wrócę jeszcze na moment do tych szkół, bo pan powiedział, że teraz są klasy zgłoszone z dwóch, trzech uczniów. No to jest rzeczywiście dramat. Na przykład w Przemyślu pojawił się jakiś czas temu pomysł, taka koncepcja, żeby łączyć szkoły i przedszkola w zespoły szkolno-przedszkolne. Gmina, z kolei Przemyśl, rozmawiałem z wójtem jakiś czas temu, mówił, że no, chcą wybudować jedną większą szkołę i w przyszłości może łączyć jakoś te szkoły. Jak jest u was? Jaką wy macie strategię na te 3 lata? Czy jest jakaś koncepcja?
0: Myśmy próbowali kilka lat temu, to już będzie ponad 4, zrobić taką reformę, która miała polegać na tym, że tam, gdzie nie ma sal gimnastycznych, mieliśmy zostawić 0,3, a tam, gdzie te sale gimnastyczne, to dokładnie po połowie jest 4 takie szkoły, 4 takie, miały się pojawić szkoły 0,8. No i w którymś tam momencie, bo to tak, tutaj mocno zadziałali nauczyciele, wiadomo, bo to trata miejsc pracy jest, rodzice, którzy chcą, żeby, wydawało mi się, że to jest likwidacja szkoły i bardzo mocno opór był, to wtedy nie wyszło. I na razie, oczywiście wraca ten temat co jakiś czas, patrząc na wydatki, które musimy ponosić tak trochę nieracjonalnie. Jeżeli patrzymy pod kątem ekonomicznym, to nieracjonalne są te wydatki, bo lepiej by było 2-3 km dziecko przewieźć dalej i zrobić to w jednej większej klasie, to nawet kwestia samej edukacji lepiej wpływa na dzieci, bo jest większa rywalizacja. Ta klasa powinna być tak między minimum jakieś, myślę, 12 osób, to wtedy mówimy o jakimś takim normalnym procesie uczenia. No maksima są oczywiście określone w klasach, więc przynajmniej te 10-12 osób, żeby było, to wtedy tak jest normalnie. Jak jest mniej, to trochę dla tych dzieci jest ten proces edukacyjny gorszy, jeżeli chodzi o rywalizację, o współpracę w grupie. Oczywiście nauczyciele sobie radzą, mają większy dostęp do tych dzieci, tym się bronią, że jakby więcej do każdemu dziecku mogą czasu poświęcić. I te efekty, jeśli chodzi o testy, one są niezłe, nawet bym powiedział bardzo dobre. Natomiast nieskończoność tego się nie da robić. I kiedyś przyjdzie taki moment, nie wiemy kiedy, że coś będzie się musiało wydarzyć. Czy to będzie taki pomysł, jak był teraz, czy jakiś inny, trudno wyrokować, bo to co 5 lat się zmienia rada gminy i może mieć inny pomysł na sytuację, ale no, w tamtym roku dołożyliśmy prawie 8 milionów, więc na naszą gminę jest to bardzo dużo, nie? Wystarczy tylko sobie wyobrazić, gdybyśmy, nie wiem, połowę z tego udało się zaoszczędzić i przeznaczyć 4 miliony na jeszcze lepszą edukację niż jest w tej chwili, czyli jeszcze lepsze dosprzętowienie, jeszcze lepsze warunki, no to nie wydawalibyśmy a 4 miliony na przykład na rozwój gminy, to wtedy prawie nie pisząc wniosków jesteśmy w stanie się bardzo mocno rozwijać, a tak to jednak trochę mamy przeblokowane. Ludzie tego nie odczuwają, bo tak się jakoś poukładało, że udało mi się ściągnąć bardzo duże pieniądze i w zasadzie te inwestycje jeszcze idą, więc tego nie widać, nie odczuwamy, ale jak się skończą nabory, a widać powolutku już koniec tych naborów, to wtedy może zaczniemy odczuwać ten taki dynamiczny rozwój. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie nikt tego nie odczuł, poza tym, że my się trochę gimnastykujemy.
1: Czyli na razie jakby czekacie na rozwój sytuacji.
0: Tak, no może będzie taka sytuacja, że strefa spowoduje, że będzie duże, i to też kwestia do planu ogólnego, że będzie duże zapotrzebowanie, nie wiem, na mieszkania, na to, żeby zamieszkać blisko miejsc pracy, to wtedy ilość osób tutaj, może młodych, zamieszka, więc jest szansa, że się jakieś rodziny pojawią z dziećmi i może się ta sytuacja poprawić wtedy. Na razie cały czas idziemy w dół, jeśli chodzi o demografię.
1: Panie wójcie, dopytam jeszcze o takie kwestie inwestycyjne, bo gmina Przemyśl inwestuje bardzo dużo teraz w wodociągi i kanalizacje. Z kolei miasto Przemyśl inwestuje na przykład w baseny, bo teraz budują duży kompleks basenowy. Gmina Fredropol ostatnio wybudowała duży kompleks. A czy wy macie jakąś taką inwestycję dużą albo mniejszą, którą możecie się pochwalić, że na przykład nie rozpisaliście przetarg w najbliższym czasie, albo że przymierzacie się do czegoś?
0: Tak, jeżeli mówimy o basenie, to już nieraz nad tym się zastanawiałem, ale ciągle są, wydaje się, że ważniejsze tematy, te takie, które bardziej potrzebne są całemu społeczeństwu, więc na razie jest to odsunięte na drugi plan. Natomiast jeżeli mówimy o wodzie, o kanalizacji, my mamy 100% już od 2014 roku. Sens oczu nam spędzały cztery miejscowości, gdzie były rury azbestowe. Jeżeli mówimy o wodzie pitnej, to wymieniliśmy właśnie, skończyliśmy to w tamtym roku, więc w tej chwili już mamy 100% tego, tak jak to powinno wyglądać. Więc ta sprawa, drogi dojazdowe, jesteśmy naprawdę tutaj bardzo dobrze skomunikowani, te drogi są porobione. Warunki dla ludzi stworzyliśmy już dobre. Teraz musimy tylko zadbać o to, żeby się wpływy pojawiły, to o czym mówiłem, ze strefy, żeby stać nas było utrzymywać pułap ten życiowy na tym odpowiednim poziomie, no i oczywiście jeszcze się rozwijać. I tu troszkę nam w tym zakresie szkoły to ograniczają, jeśli by patrzył pod względem ekonomicznym, natomiast inne względy na razie przemawiają za tym, że trzeba dopłacać, póki jeszcze możemy i mamy z czego. I jak nie będziemy mieli, no to wtedy trzeba będzie szukać rozwiązań, żeby sobie dać radę, ale póki co na razie jeszcze dajemy. Także tak, kanalizacja, woda 100%, drogi porobione, zaczynamy już poprawiać to, co kiedyś było robione, więc tutaj naprawdę jest bardzo dobrze. No i cały czas, teraz na przykład jesteśmy w projekcie takim unijnym ścieżek rowerowych wspólnie z powiatem, za prawie 12 milionów złotych porobimy pomiędzy miejscowościami, bo miejscowości na razie nie będziemy dotykać. To taki pierwszy etap budowania ścieżek rowerowych.
1: To dopytam o te ścieżki rowerowe, gdzie one powstaną i jakiej długości będą te ścieżki?
0: To będą przestrzenie pomiędzy miejscowościami, czyli w miejscowościach będziemy ten ruch sprowadzać na drogę powiatową, bo mówimy głównie tu o drogach powiatowych, choć nie tylko, drogi gminne też. I później poza miejscowością, tam gdzie jest przestrzeń wolna, tam będziemy schodzić na pas trasy takiej pieszo-rowerowej. Będzie to ta trasa miała szerokość 2,5 metra, tak jak standardowo się robi. Będzie można jechać rowerem i przejść nogami. Po kolei z powiatem, a więc tutaj Ciemiężowice, Kaszyce, przestrzeń pomiędzy tymi dwiema miejscowościami, Olszynka, Wacławice, Trójczyce, Chnatkowice, mówimy o drogach powiatowych teraz, Małkowice, Walawa, Walawa, Niziny, Zadąbrowie jest skomunikowana, a jak skończymy budować drogi, bo tym jakby mało temu czasu poświęciłem, ale strefę bardzo dobrze komunikujemy drogowo, łącznie z rondem na drodze krajowej. Powstanie takie bardzo dobra komunikacja. To rondo będzie między Orłami i Zadąbrowiem, więc Zadąbrowie będzie i Drohojów będą skomunikowane dzięki tym połączeniom też z tą trasą. Próbujemy to robić tak, żeby do Greenvelo się dostać do Nizin, nie?
1: Będzie się łączyć to z Greenvelo?
0: To będzie właśnie kierunek i zamysł tych tras rowerowych i tego dofinansowania jest taki, żeby tak zbudować ścieżki rowerowe, żeby połączyć się z Greenvelo.
1: Jakieś programy jeszcze realizujecie dla mieszkańców, o których warto by było powiedzieć?
0: Co chwilę coś się pojawia, naprawdę z tego dużo. Teraz informatycznie założyliśmy zdalne liczniki wszystkim, próbujemy sobie usprawniać życie, jak to jest możliwe. To wiadomo, od razu kosztuje. Jak się podniesie poprzeczkę, to od razu to kosztuje, ale radzimy sobie jakoś z tym. No i ciągle coś nowego. Straż pożarna bardzo dobrze wyposażona, ona jest teraz na takim poziomie, myślę, że porównywalna jak państwowa. Jeśli chodzi o sprzęt, tutaj w tym zakresie dobrze, więc można się czuć bezpiecznie w miarę i mamy oddanych strażaków, więc dobrze to robią. Sprzęt kurna kółka.
1: To jaki sprzęt otrzymali?
0: No, my kupiliśmy ostatnio 3 nowe samochody, a wcześniej był też tam nowy. Znaczy on już teraz nie jest taki nowy, choć w straży tych przebiegów dużych nie ma, bo pierwszy z takich aut pojawił się w Nizinach i to był 2010 rok, to jeszcze mój poprzednik załatwił, natomiast te kolejne auta to już dwa do Orłów, jeszcze kolejne do Nizin, do Ciemiężowic, do Wacławic. Ta flota rośnie, w tej chwili przemierzamy się jeszcze, żeby Kaszycom kupić. No i zobaczymy, co pozostałe dwie straże, czy jeszcze wcześniej Walawa była taka, tylko że to auto się już teraz nam troszkę zestarzało, bo to używane było i zobaczymy, co tam. Natomiast na razie taki kierunek. Kaszyce są jakby w kolejce. No i zobaczymy, czy jeszcze Drohojów i Walawa, czy się załapią, czy się nie załapią. Teraz trzeba by musiały trochę poczekać. Nie?
1: Bardzo dziękuję, panie wójcie, za rozmowę.
0: Było miło, dziękuję bardzo również. Do widzenia.
2: SK Przemyśl.
1: Forty twierdzy Przemyśl, ale są jedną z najpiękniejszych prałek Podkarpacia. Powoli odzyskują też swój dawny blask, a wszystko dzięki prowadzonym modernizacjom. O znaczeniu fortów rozmawiałem z historykiem i posłem na Sejm Andrzejem Zapałowskim. Posłuchajcie. Jakie znaczenie ma twierdza Przemyśl dzisiaj?
3: Przede wszystkim to jest jedna z największych monumentalnych twierdz z okresu I wojny światowej. Jest olbrzymim dziedzictwem kultury militarnej. Dzisiaj te pozostałości, bo poszczególne forty są w różnym stanie, one z jednej strony świadczą o historii tego regionu, gdzie walki trwały przez kilka lat. Z drugiej strony są dziedzictwem, tak jak mówię, kultury materialnej, bo przede wszystkim dla mieszkańców Przemyśla. Jest to dziedzictwo wielowiekowe, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że sam Przemyśl był w okresie średniowiecza jedną z fortec, obwarowany. Zostały tylko szczątki

0: murów Przemyśla z okresu XVI-XVII wieku, a trzeba pamiętać, że pod koniec XVIII wieku Austriacy, nie chcąc, żeby wybuchły jakieś powstania, zburzyli te mury, zniszczyli po prostu, tak samo jak w późniejszym okresie rozebrali przepiękny ratusz, prawda? Czyli Przemyśl, no, można powiedzieć już, no, pierwsze zapisy przed 1000 lat właśnie mówiły, że był jedną z głównych fortec wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza. No i ze względu na ukształtowanie terenu Austriacy to wykorzystali. Do dzisiaj jednym z takich kierunków, przez które nacierano na Rzeczpospolitą, to była właśnie Brama Przemyska. Jedna z pięciu bram w Polsce, przez którą wlewały się obce wojska. I tutaj ziemia przemyska, ziemia sanocka przez 200-300 lat stawiała taki opór, że czy to Turcy, Tatarzy, czy Kozacy nie przechodzili. I po prostu przede wszystkim bardzo liczne dwory, dworki, pospolite ruszenie, które tutaj walczyło na tych terenach, jest po prostu takim jakby tradycją, prawda? Zresztą oblężenia przez Tatarów z Przemyśla też o tym mówią, że po prostu bardzo rzadko się zdarzało im przejść właśnie ten teren. Więc to jest tysiącletnie dziedzictwo, te forty w innej formie, w formie po prostu już, można powiedzieć, epoki nowożytnej, ale dobrze, że są zagospodarowywane, że ludzie odwiedzają, że są elementem życia miejscowej ludności i wielu turystów.
1: Ja bym chciał wrócić do I wojny światowej. Jakby pan ocenił, jako historyk, podczas tych wszystkich oblężeń, czy te forty były dobrze wyposażone i jak na te swoje czasy?
0: Przede wszystkim twierdza Przemyśl upadła nie z braku żołnierzy, którzy by to walczyli, tylko z głodu. Po prostu głód dobił. Nikt nie przewidywał, że przez kilka miesięcy twierdza będzie okrążona. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, w samej załoga twierdzy Przemyśl, pierścień to jest, o ile się nie mylę, około 45 kilometrów. W tej twierdzy było prawie tyle żołnierzy, ile liczy cała polska armia, czyli około 140-150 tysięcy. Czyli to pokazuje, jaka potężna machina tutaj była. Główne forty były samodzielnymi jednostkami, które broniły. Twierdza nie była zdobyta, twierdza wysadzona, poddana z głodu, prawda? Więc jak na ówczesne czasy, na ówczesną kulturę inżynieryjną, po prostu było to jedno z najlepszych form umocnień na świecie, więc ponieważ była nie do zdobycia i nie została zdobyta w formie wojskowej, zanim nie została wysadzona, prawda? Później, jak już Rosjanie się bronili w tych resztkach tej twierdzy wysadzonej i Austriacy ją szturmowali, to już była zupełnie inna sytuacja, bo większość infrastruktury była już zniszczona.
1: Jak dzisiaj wspieracie tutaj odnawianie tych fortów twierdzy Przemyśl? No bo rozumiem, że pan jako polityk ma taką moc sprawczą, żeby tutaj dołożyć trochę pieniędzy i żeby to się jakoś rozwijało. Jak zatem wspieracie tą twierdzę?
0: Ja mam bardzo ograniczoną jako polityk możliwość. Oczywiście wspieram wszelkie działania Stowarzyszenia Twierdzy Przemyśl i Mirka Majkowskiego, bo to oni są jakby głównym motorem, ale takie wsparcie samorządowców, polityków jest bardzo ważne z tego względu, że tutaj nie ma podziałów politycznych. Tu jest po prostu kwestia zagospodarowania, wsparcia. Każda osoba, która działa na rzecz właśnie odnowienia, poprawy twierdzy, jest mile widziana i po prostu dobrze, że to robią.
1: Czy w ostatnim czasie udało się pozyskać jakieś środki na tą twierdzę Przemyśl? Albo czy planujecie może jakoś w najbliższym czasie pozyskiwać?
0: Przede wszystkim oczywiście tutaj cały czas trwa pozyskiwanie. Jedne projekty wychodzą, inne nie. Tu przede wszystkim Mirek Majkowski jest najbardziej kompetentny, ale w twierdzę Przemyśl poszły już w ostatnich latach miliony. dziesiątki milionów złotych, które się udało pozyskać z różnych instytucji i ten proces cały czas trwa. To jakby ktoś zobaczył twierdzę Przemyśl, jak ona wyglądała 10 lat temu, a jak niektóre forty wyglądają dzisiaj, to po prostu jest drastycznie pozytywna różnica.
1: Co dla Pana, jako dla historyka, jest najciekawsze w twierdzy Przemyśl? Co warto zobaczyć, co by Pan polecił? Zobaczyć komuś, kto nigdy tych fortów nie oglądał. Od czego zacząć?
0: Przede wszystkim od tych fortów, które się w znacznej części zachowały, bo one pokazują, jak naprawdę to wyglądało. Forty, które są wyburzone, zniszczone, one tylko pokazują skalę inżynieryjną, ale jak w Dońkowiczkach wchodzi się do fortu, czy do Żurawicy, czy w Bolestraszycach, czy też w innych miejscach, to pokazuje tą nieprawdopodobną kulturę inżynieryjną, która sposób zorganizowania, a przede wszystkim, tak jak mówię, każdy fort był swoistym garnizonem, gdzie miał swoje

czy też w innych miejscach, to pokazuje tą nieprawdopodobną kulturę inżynieryjną, która sposób zorganizowania, a przede wszystkim, tak jak mówię, każdy fort był swoistym garnizonem, gdzie miał swoim, tak jak mówię, każdy fort był swoistym garnizonem, gdzie miał swoim.

0: Te forty budowano prawie 40 lat i tą twierdzę budowano mniej więcej tyle lat, ile my mamy od odzyskania niepodległości w 90 roku. To pokazuje skalę prac, robót i zakres tego.
1: Jeszcze pewnie dużo przed nami, bo tutaj rzeczywiście te forty ładnie się rozwijają. Przed chwilą Mirek mnie oprowadzał po całym obiekcie, ale rzeczywiście jest jeszcze takich wiele elementów, które wymagają uzupełnienia, które wymagają gdzieś zasięgnięcia źródeł i żeby zobaczyć, jak to wyglądało i żeby to odwiernie odwzorować.
0: Tak, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że na odzyskanie dawnej świetności to nie stać państwa polskiego, nie mówiąc o tym, o lokalnych samorządów, ale można punktowo pokazać po prostu, jak to wszystko wyglądało i warto to robić, bo to jest i tradycja, i po prostu taka nowinka turystyczna.
2: SK Przemyśl News.
3: Cześć, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
2: SK Przemyśl.
3: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie każdego dnia dba o to, by w szpitalach nie zabrakło cennego daru, jakim jest krew. Instytucja działa na terenie całego regionu. Na Podkarpaciu funkcjonuje 8 oddziałów terenowych. Jeden z nich działa m.in. w Przemyślu, a jej siedziba główna mieści się w Rzeszowie. Do zadań RCKiK należy nie tylko pobieranie i dystrybucja krwi, ale także szkolenie personelu medycznego, kontrola procedur oraz współpraca z honorowymi dawcami. O tym, jak wygląda ta odpowiedzialna praca i dlaczego rola krwiodawców jest dziś tak ważna, nasza reporterka Agnieszka Gazda pytała o to Ewę Zawilińską, dyrektor RCKiK w Rzeszowie.
4: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W studiu jest ze mną Ewa Zawilińska, dyrektor RCKiK w Rzeszowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
4: Dobrze, no to może zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
5: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, no obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia i obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze, stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tą krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową, weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami, określonymi itd.

Jakimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur, SOP-ów, i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie Biblię dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie, już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi. Tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzeby

o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzeby

związane z leczeniem krwią jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec, i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. No i kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No, najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy, akurat mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie i to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwom przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie

0: i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się na płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane, a jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości, ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka, ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni. I też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy, a dawcy oddając krew nie wiedzą, kto otrzyma tą krew, biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
0: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia, ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
0: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa, i tu poddawana jest procesowi preparatyki.

0: Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy dwa krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą, nawiązując właśnie też nowe kontakty. Dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? Na przykład w szkołach, zakładach pracy.
0: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje. Po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa. Albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzywienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzewienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi. Albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne? Żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie różnych części ciała, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych, po nawet zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta 1 doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. No, czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, no, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzyka, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no, suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi, na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmować.

0: przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
1: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
0: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończone 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie. I jeśli lekarz, ale to już każdorazowo, byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. I poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi. I teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary. Jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No, lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
0: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany. Ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony, natomiast to ma być procedura bezpieczna zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś zapomniał, zestresował się albo zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas, może są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się. Nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stan zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak

0: się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie ASECO, Developress, wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają, i to zarówno z osób trenujących, ale też i z zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce. Są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która walczy o życie, poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski, i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami. Każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra. Jak gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować, ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, to nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych. Na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów, u nas nie ma na Podkarpaciu. Są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzymają, i tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa Wola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza. I jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach. I staramy się, tak jak mówię, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie, przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze, bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia. Czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
0: Tak, oprócz wieku, słusznie pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale tu też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskwalifikowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być zdyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji.

0: bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale za każdym razem, kiedy przyjdą, to jest bardzo rzadko, ale są takie osoby, niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne sprawy związane z między innymi skrzywieniem idei honorowego dawstwa, dlatego że czasem taka jest reakcja jakiejś osoby. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale też mówiłam o przeciwwskazaniach, więc ta samodyskwalifikacja, jeśli ktoś nie spełnia tych wymagań, też należy wziąć tą część medyczną, wyjazdy, ale jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów, najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru. No i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
1: SK Przemyśl News.
2: Rozsiadamy się wygodnie na fotelu czy kanapie i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Już 24 maja rynek w Oleszycach, niedaleko Przemyśla, zabierze Was w podróż do czasów międzywojnia. Wszystko za sprawą drugiego zlotu pojazdów zabytkowych, który w tym roku wpisze się w obchody 450-lecia miasta. Na uczestników czekać będzie wiele klasycznych samochodów i motocykli, rekonstrukcje historyczne, inspirowane klimatem przedwojennego Lwowa, koncerty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. O tym, co przygotowano na tegoroczną edycję wydarzenia, opowiedział mi Andrzej Bogusz z Oleszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji. Posłuchajcie. Przed nami drugi zlot pojazdów zabytkowych w Oleszycach, w powiecie lubaczowskim, niedaleko Przemyśla. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 450-lecia miasta, tak?
3: Tak, nadania praw miejskich Oleszyc.
2: I to w ramach tego 450-lecia miasta organizujecie tę imprezę. Tak?
3: Tak, ale w tamtym roku zorganizowaliśmy to pierwszy raz. W tym roku się nadarzyła okrągła rocznica 450-lecia nadania praw miejskich Oleszycom, więc podpięliśmy się pod to całą imprezę i ruszamy z jednym z najciekawszych wydarzeń w powiecie lubaczowskim. A że nasi wystawcy są nie tylko z Lubaczowa, ale mamy mnóstwo wystawców z Przemyśla, z Jarosławia, z Łańcuta, z Leżańska. Także cała okolica zjeżdża do nas.
2: Całe Podkarpacie, okej. Okay. Skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie tego zlotu? Bo w tamtym roku była pierwsza edycja, tak. W tym roku już druga, więc skąd pomysł, żeby to właśnie w tym miejscu zorganizować taki zlot?
3: Ciekawa była historia, bo wybraliśmy się z żoną, moim zabytkowym porszakiem, do Biłgoraja. I okazało się, że spotkaliśmy tam mnóstwo ludzi z Podkarpacia. I stwierdziliśmy, tak nie może być, żebyśmy nie mieli fajnej imprezy u nas. I tak z dnia na dzień urosło to do takiej fajnej imprezy, która tak naprawdę gromadzi tysiące ludzi odwiedzających nas, bo nasze takie lubaczowskie tereny były troszkę zapomniane, jeżeli chodzi o motoryzację, ale to się skończyło w tamtym roku.
2: No okej. Okay. W tym roku takim motywem przewodnim tego zlotu są lata 20 XX wieku, tak?
3: Tak. Chcieliśmy troszkę nawiązać do historii, bo jak wiadomo, historia jest wszędzie związana z naszym Lwowem.
2: Kultura baciarska.
3: Taka baciarska, taka lat 20, takich trochę cwaniaków lwowskich. Okay. Troszkę nawiązujemy do starych filmów, do Szczepcia i Tomcia. No i chcielibyśmy zrobić coś inaczej, zrobić coś ciekawego, a każdy trochę sentymentalnie ma coś takiego, że lubi te czasy.
2: Taką przestrzenią, na której organizujecie tą imprezę, jest rynek, zabytkowy rynek z 1727 roku i on będzie tłem tego wydarzenia. Jak bardzo ta historyczna przestrzeń wpłynie na klimat całej tej imprezy?
3: Rynek mamy bardzo fajny. Można powiedzieć, że jeden z najciekawszych rynków na Podkarpaciu, ponieważ ma kształt kwadratu z dziedzińcem w środku. W tym dziedzińcu mamy strefę gastronomiczną, a dookoła jest mnóstwo motoryzacji, mnóstwo samochodów i motocykli. 24 maja zamykamy całe miasto, czyli wraz z Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce zamykamy cały obszar i można bezpiecznie się poruszać. Więc to jest taki ewenement, można powiedzieć, w historii naszego miasta, bo do tej pory nigdy nie było takich imprez, gdzie zamykaliśmy główną

0: drogę i nie można by było przyjechać, ale już mamy wszystko ogarnięte, formalnie, prawnie, więc będzie mnóstwo, mnóstwo ludzi, mamy wyznaczone parkingi. Wszystko zorganizowane i dopięte na ostatni guzik.
1: Okej, okay, to skoro już jesteśmy przy rynku, to powiedzmy, jak ten rynek będzie podzielony podczas tej imprezy, bo to będą jakieś strefy, rozumiem.
0: Tak, my jako organizatorzy stwierdziliśmy, że musimy jakoś ogarnąć tą motoryzację, bo przy normalnych zlotach to jest tak, że jest duży chaos, a u nas to wszystko jest tak, wydaje mi się, po szwajcarsku zrobione, więc mamy strefę PRL, gdzie pojawiają się nasze maluszki, fiaciki, polonezy i ta nasza wspaniała motoryzacja. Okay. Mamy też strefę amerykańską, gdzie pojawiają się Cadillaki, Lincolny i inne wielkie, potężne maszyny. I oczywiście strefa zachodnia, a ta strefa zachodnia jest trochę taka podzielona, bo są lata 80. i 90. Także jak ktoś do nas przyjedzie, to ma trochę tak tematycznie, że nie musi wyszukiwać sobie tego, co lubi. A jeżeli na przykład lubisz BMW E30 z 90. roku, to tych E30, E36 jest mnóstwo koło siebie. Nie musimy tego szukać. Jest wszystko jakby w kupie, jest takie poukładane. Staramy się nawet motocykle poukładać tematycznie, chociaż ich jest bardzo dużo i robi się troszkę taki bałagan, ale suma jest taka, że wszystko jest tak fajnie ogarnięte.
1: To z motocykli, jakie maszyny zobaczymy? Bo wiem, że będą junaki.
0: Tak, z motocykli to jest w ogóle historia, że jest mnóstwo WS-ek. Polska była kiedyś największym producentem motocykli na świecie. Jednym z największych producentów. W tych WS-ek wyprodukowano miliony. No i oczywiście WS-ek króluje. Ale mamy mnóstwo Ormetów, WFM-ek, oczywiście Junaków, MZ-ek, Simpsonów, BM-ek. No jest tego tak dużo, że no chyba nie jestem w stanie...
1: Trudno zliczyć, nie? Tak. No właśnie. A ilu spodziewacie się wystawców?
0: My mamy ograniczenia, bo rynek ma swoją pojemność, więc ograniczyliśmy się do 150 pojazdów, jeżeli chodzi o samochody, i 150 motocykli. I więcej nie przyjmujemy. Dzięki firmie PGNet z Oleszyc, która napisała fajną aplikację zgłoszeniową, wszyscy możemy się tam zgłaszać. Dodatkowo z ciekawostek, każdy, kto do nas przyjedzie i przyjdzie do biura zlotu, dostaje kod QR. Ten kod QR służy do tego, że każdy, kto obserwuje ten zlot, czyli widz, może później zagłosować na to, co lubi. Jeżeli ja jestem, na przykład, tak jak wspomniałem o tych BM-kach, fanem BM-ek, to mogę zrobić zdjęcie kodu QR i zagłosować na przykład na ten pojazd, który mi się podoba. Potem system to sam zlicza i przyznaje nagrody.
1: Czyli jakby przyznawanie nagród będzie na koniec tej imprezy, tak?
0: No tak, 3/4 imprezy minie i chcemy po prostu te nagrody rozdać. Nagrody są też bardzo ciekawe, ręcznie robione. To są takie statuetki.
1: No właśnie, co to będzie? Miałem
0: to są takie statuetki, które sam zrobiłem, bo ja jestem troszkę taki spawacz, ślusarz, ale nie z wykształcenia, tylko z zamiłowania. I zrobiliśmy z części silników z Komara. Czyli wszystko, co tam było w środku, żeśmy zrobili fajne statuetki, bardzo ciekawe i takie, jak ktoś je dostanie i postawi sobie w swoim biurze albo na jakiejś półce, to będzie fajny gadżet.
1: A to przetopiliście jakoś, czy jak to?
0: Bardziej powiązaliśmy różnego rodzaju tryby z drutem odgromowym.
1: A, okay.
0: I z bawarką i powstały fajne takie rowery, które naprawdę są śmieszne też.
1: Okej, okay. Czy będą jakieś takie wyjątkowe perełki motoryzacji, które na miejscu będzie można zobaczyć?
0: Będzie Jeep Willys, oryginalny Jeep Willys wojenny. Będzie piękny Mercedes z lat 50., który po prostu tak się świeci i po prostu no, aż miło popatrzeć. Mnóstwo fajnych amerykańskich pick-upów. Oczywiście będzie też i strona radziecka, czyli jakieś gazy, które są odrestaurowane, oczywiście Warszawy, Syrenki. Wszystko, co jest ciekawe, to na pewno u nas będzie. W dzisiejszych czasach mamy o tyle szczęścia, że jednak nasze społeczeństwo jest, można powiedzieć, bogate i ci pasjonaci mają coraz piękniejsze te pojazdy. Nawet motory, nawet te WS-ki są tak odrestaurowane, że wydaje mi się, że z fabryki tak nie wychodziły, jak teraz są.
1: Jak ktoś jest takim pasjonatem prawdziwym, no to jak kolekcjonuje te wszystkie pojazdy, no to potrafi też o nie zadbać
0: potrafi.
1: Wrzucić naprawdę dużo pieniędzy. Sam mam w rodzinie taką osobę, która kolekcjonuje motocykle i wiem, jaką ma pasję, zamiłowanie, jak o tym opowiada, jak oczywiście lubi potem przy tym podłubać sobie nawet trochę.
0: Z ciekawostek powiem Państwu, że motoryzacja to jest taka forma spędzania czasu, że każdy ją lubi. My nie mamy hejtu, my nie mamy osób, które nas hejtują w ten sposób, że a to kopci, tu się ucieknie olej i tak dalej, no bo wiadomo, że te pojazdy z lat 50., 60., one nie były idealne.
1: No wiadomo.
0: Ale jest mnóstwo sentymentu, jest mnóstwo wspomnień. Ja jestem takim, można powiedzieć, początkującym kolekcjonerem. Mam jakieś tam motorynki, komarki i inne jakieś wariactwa. I jak się pojawiam na przykład na zlocie Harleyów, motorynko z 80. roku i jeszcze na niej jadę, a mam ponad 100 kg wagi i to jest śmieszne, ale dzięki temu mojemu takiemu zaparciu to ja przyciągam mnóstwo ciekawych ludzi. Przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, ja to dostałem na komunię, ja tu mi to tata kupił, ja tym jeździłem u kuzyna, a ja tu sobie nos obdarłem, jak uderzyłem w płot. I no nie da się nie pojechać tym byle jakim motocyklem, gdzie jest, bo te motorynki, no nie ukrywajmy, to są taki sprzęt, no słaby. Ale wspomnienia i radości przy nich jest mnóstwo.
1: No wyobrażam sobie. Dobrze, poza tymi perełkami motoryzacji, na miejscu będą też strefy dla dzieci, będzie też strefa z jedzeniem. Powiedzmy coś o tym więcej, jak to będzie wyglądało.
0: Sam dziedziniec rynku to jest jedna wielka strefa gastronomiczna, czyli każdy będzie mógł sobie tam spokojnie wejść. Są stoliki, są niesamowite dania, bo te dania to nie są z żarciowozów, tylko to są dania od kobiet z kół gospodyń wiejskich z okolicy.
1: Czyli lokalne przysmaki, nie tak, food trucki.
0: Nie. Są gołąbki, pierogi, bigos. Ojej, tam jest naprawdę, można spokojnie przyjść w niedzielę, zjeść obiad. Mamy oczywiście dla dzieciaków lody, watę, no i takie po prostu rarytasy typowo dziecięce, gdzie chyba rodzice pozwolą swoim dzieciakom się trochę tego cukru obieść. Ale o to chodzi, nie? Że festyn jest i taka biesiada powinna tak wyglądać.
1: Okej. Okay. No dobrze, to dopytam jeszcze o tą motoryzację. Czy trudno było zebrać właścicieli tych zabytkowych pojazdów? Czy oni chętnie się zgłaszają? Czy to jest raczej tak, że musicie niektórych namawiać do przyjazdu na taki zlot?
0: Pierwsze wydanie było najtrudniejsze, ponieważ...
1: No bo nikt nie wiedział, co to za impreza, nie?
0: W powiecie lubaczowskim jest impreza motoryzacyjna, nasz znajomy to prowadzi, ale to jest impreza mała. I teraz, żeby zgromadzić taką wielką ilość uczestników, no to ja, moja żona, moi znajomi musieliśmy po prostu

0: tym roku ściągli następnych, bo stwierdzili, że faktycznie jest wow. Chcieliśmy zrobić ten zlot inaczej, bo zlotów na Podkarpaciu jest mnóstwo. Ja sam uczestniczę w wielu zlotach. Niektóre mi się bardziej podobają, niektóre mniej, ale dzięki tym obserwacjom i dzięki temu, że jestem na tych zlotach, widzę, co mogę u siebie poprawić i chcielibyśmy zrobić to najlepiej i dążymy do tego, żeby ten nasze małe miasteczko raz do roku było takim Detroit podkarpackim. Wiem, że może nam się to nie udać, ale dążymy do tego sukcesywnie i co roku chyba będzie coraz lepiej.
1: No okej. Okay. Wyczytałem jeszcze, że w programie pojawią się także rekonstrukcje historyczne przygotowane przez Stowarzyszenie Pąsowa Róża. Co to za rekonstrukcje? Jakby pan mógł coś więcej powiedzieć?
0: Poznaliśmy fajne dziewczyny. Mhm. No i tam chłopaków oczywiście. Jest to stowarzyszenie z Jarosławia, które przebiera się w stroje z epoki. My akurat tworzymy lata 20, więc oni przyjeżdżają przebrani na styl lat 20. Ale wiem, że mają jeszcze inne epoki, od renesansu po nie wiadomo jeszcze jakie. I te osoby będą tworzyć nam taki klimat, będą tworzyć gry i zabawy. A że poznaliśmy się już kilka razy i wiem, że ognia i energii w nich jest tyle, że trochę się tego boję, żebyśmy...
1: A, czyli oni działają trochę tak jak Damy i Huzary z Przemyśla, bo tak, oni też tak, przebierają się w różne stroje z poszczególnych epok. No dobrze, ważną rolę podczas zlotu będzie odgrywała również muzyka i oprawa artystyczna. Kogo zobaczymy na scenie? Bo rozumiem, że jakaś scena będzie ustawiona na tym rynku.
0: Tak. Na naszej scenie tak naprawdę będą zespoły mało znane, będą zespoły lokalne, ponieważ ściągnięcie zespołu znanego niestety wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla nas, więc będzie kilka zespołów, dwa zespoły z Jarosławia, jeden zespół z Lubaczowa, oczywiście DJ, no i prowadząca Basia Wilk, która ma tyle energii, że potrafi rozkręcić każdą imprezę.
1: Okej. Okay. Dla dzieciaków przygotowaliście też konkursy różnego rodzaju.
0: Tak.
1: Co się pojawi?
0: Mamy oczywiście standardowo zjeżdżalnię buchaną, no ale mamy z ciekawostek ciuchcie. Ciuchcia została zbudowana w tamtym roku specjalnie na nasz zlot. Jest to taka ciuchcia, gdzie ma 4 wagoniki wykonane z beczek po oleju. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone, nie ma ostrych krawędzi. I tam nasze dzieciaczki po prostu podróżują dookoła naszego rynku. Z ciekawostek powiem tak, że w tamtym roku ciuchcia zrobiła nie wiem ile kółek, ale pod koniec imprezy się kółka rozjechały, bo chętnych było tak dużo. My to oczywiście tą ciuchcię za darmo wozimy tych dzieciaki, nie pobieramy żadnych opłat. Wszystkie nasze atrakcje dla dzieci są za darmo. Także czy zjeżdżalnie, czy ta ciuchcia.
1: No to jest bardzo fajne, bo na wielu imprezach jest tak, że trzeba płacić za to dodatkowo.
0: No tak, bo ja już jestem na tyle w życiu poukładany, że moje dzieciaki już mają kilkanaście lat i ja wiem, że jak ze swoim synem czy córką odwiedzałem takie imprezy, zawsze było tato zjeżdżalnia, tu 5, tu 10 zł.
1: Tato, kup mi loda, tato, kup mi zapiekankę, tak. I potem się zbiera i to jest już setki.
0: Jedzenie trzeba kupić, bo ci ludzie po prostu...
1: No wiadomo. Tego,
0: ale wszystkie atrakcje dla dzieci są darmowe. Z ciekawostek powiem tak, że zbudowaliśmy na podstawie radzieckiej gierki, takiej elektronicznej, zbudowaliśmy taką makietę, gdzie dziecko będzie z koszyczkiem zbierało takie jajeczka. Jest to mega fajna zabawa i na początku myślałem sobie, że to jest łatwe, ale jak zobaczyłem, jaką trzeba mieć koordynację i zmysł, żeby te jajka łapać, wydaje mi się, że każdemu się to spodoba, bo jak się z daleka popatrzymy na to, to jest taka duża 2x2 gierka, którą kiedyś trzymaliśmy w rękach. Ja jestem rocznik 80, ja to pamiętam, jak się tym bawiliśmy. No i tak wróciliśmy trochę do korzeni, żeby pokazać tym naszym dzieciakom, że te kiedyś czasy, te lata 90, no nie były takie szare i ciemne, ale też sobie dawaliśmy radę.
1: Okej. Okay. Jakie jeszcze inne atrakcje przygotowaliście dla odwiedzających?
0: Chcieliśmy też trochę nawiązać do bezpieczeństwa i chcielibyśmy też pokazać, że ta motoryzacja to jest jakiś też obowiązek dla każdego, żeby zachować troszkę bezpieczeństwa i uzmysłowić, że podczas wypadku no może być różnie. Więc w tym roku zamówiliśmy symulator dachowania. Oczywiście też będzie za darmo. Każdy, kto stanie sobie w kolejce, będzie mógł sobie usiąść za kierownicą samochodu, który będzie się kręcił. I ja na pewno tam nie siadam, bo się boję, ale myślę, że to zrobi dużą robotę. I

0: chcielibyśmy też pokazać, że ta cała motoryzacja to nie tylko jest, to nie tylko samochody, ale z ciekawostek mamy też silniki spalinowe. W tamtym roku furorę robiły S-y. W tym roku mamy silnik Deutsche, mamy silniki z S-a, mamy różnego silniki, małe silniczki, na przykład z motopomp, który będzie każdy mógł podejść, zakręcić korbą, zapalić, zobaczyć jak to było 20-30 lat temu, że to było powszechne. Dzisiaj to jest taka ciekawostka, my ją na pewno będziemy mieli, bo motoryzacja to nie tylko cztery koła, ale też stacjonarne silniczki, które kiedyś napędzały mucarnie i różne inne maszyny rolnicze.
1: Rozumiem, że przy organizacji tej imprezy współpracujecie oczywiście z miastem. Z jakimi jeszcze instytucjami kultury? Tutaj ze Strażą Pożarną pan wspomniał.
0: Tak.
1: Ale co jeszcze?
0: Tak naprawdę mówiliśmy o wszystkim, ale chyba zapomnieliśmy najważniejszym. My w tym roku budowaliśmy taką ściankę pamięci. Jest to ściana, na której jest ponad 200 zdjęć, gdzie są umieszczone sytuacje, w których ludzie sobie robili zdjęcia na traktorach, na WS-kach. Od począwszy od lat 20. do współczesnych i jest to bardzo ciekawe, bo są to zdjęcia Lubaczowa, Oleszyc i okolic, gdzie już tych ludzi z nami nie ma, a ci ludzie się chętnie fotografowali na przykład, nie wiem, z bizonem, bądź z jakimś kombajnem Wistula, bądź z jakąś mucarnią, albo dzieci, które pozowały na WS-ce, SHL-ce, Junaku, gdzie mamy zdjęcia starych karetek pogotowia z Lubaczowa, gdzie były archaiczne. No i to wszystko po prostu będzie wyeksponowane. Współpracuje z nami Muzeum Kresów w Lubaczowie, które objęło taki patronat nad tą ścianką, bo nie ukrywam, że część zdjęć dostaliśmy od nich. Mamy też taką ciekawą historię, ponieważ niedaleko na Rola mieliśmy szlachcica, który sprzedał część majątku, żeby sobie kupić Bugatti i ścigał się tym Bugatti przed wojną w Europie i się okazuje, że my mamy te zdjęcia. Z tych starych zdjęć zrobiliśmy też jedną ciekawostkę, ponieważ znaleźliśmy zdjęcie z Oleszyc, to jest zdjęcie Forda T. W środku siedzi kierowca Mikołaj Siryk, który pochodził z naszego miasteczka, który był kierowcą księcia Sapiehy. I stwierdziliśmy, że znajdziemy gdzieś w Polsce takiego Forda, który by był identyczny jak na tym zdjęciu. Sprowadziliśmy tego Forda i ten Ford T z 920 chyba 2 bądź 3 roku przyjedzie do Oleszyc i będzie z nami podróżował, będzie jeździł wokół rynku. My oczywiście będziemy siedzieć w środku przebrani za tych szlachciców albo coś podobnego i będziemy pokazywać jak to kiedyś było, że te lata 20 to nie były takie tylko zwierzęta, powozy, ale pojawiały się porządne samochody. No bo sprzedać 1/3 majątku, żeby sobie kupić samochód, to coś niesamowitego. I dzięki muzeum udało nam się te zdjęcia pozyskać. Na tych zdjęciach widać, jak te samochody stoją równo. Wiem, że na jednym z zdjęć jest też chyba samochód hrabiego Potockiego z Łańcuta, więc jak ja je zobaczyłem, to byłem takim pod wrażeniem, że ja się kręcę, ale to się kiedyś działo. Czyli wiadomo, że ci, co mieli pieniądze, to się bawili, ale jednak ta motoryzacja była. To nie było tak, że kamień łupany i dorożki. Jeździły samochody, wzbudzały wtedy niesamowitą fascynację, bo mój dziadzio już nieżyjący opowiadał mi, jak był jeszcze takim brzdącem i biegł za tym samochodem ileś kilometrów. Teraz tak to jest, wiadomo, śmieszne, no ale takie były czasy.
1: No kiedyś tak, kiedyś to czasy, robiło wrażenie. Tak, no.
0: Myśmy te czasy, tą pamięć znaleźli w postaci tych zdjęć i te zdjęcia są wyeksponowane w naszym ratuszu i myślę, że zrobią ładną furorę po prostu.
1: Każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć, tak. Ale to tylko podczas imprezy, czy też będzie dłużej ta wystawa?
0: Wystawa będzie ile się da, czyli po prostu chcemy ją zostawić do końca roku. Zapomniałem jeszcze o jednym. W bibliotece w Oleszycach, Biblioteka Miejska, odbędzie się spotkanie z grupą, która nazywa się Czarna Brygada. Jest to grupa motocyklistów, która 1,5 roku temu wyjechała w Himalaje i tam zwiedziła najwyższe przełęcze dachu świata. I będzie opowiadać, jak oni tam dojechali, jak oni zwiedzali Indie, co się wiązało z tą przygodą. Będzie puszczany film, który nigdzie nie był publikowany. I te osoby będą opowiadać już w zamkniętym pomieszczeniu, żeby był cisza i spokój. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby posłuchać, jak to się organizuje taką wyprawę, a może całe życie marzy o takiej wyprawie, bo ja trochę marzę o tym, żeby kiedyś się wybrać w coś szalonego, to z chęcią można po prostu przyjść, usiąść sobie, wypić kawkę, bo nasza biblioteka w Oleszycach to jest taka biblioteka,

0: fabryka ciągle otwarta, tam są te panie, które tam pracują, to są niesamowite, bo one po prostu można przyjść sobie kawę wypić za darmo i porozmawiać i wziąć książkę. Także polecam, mega klimatyczne pomieszczenie z łukami, bo to wiadomo, jest kilkusetletni budynek. No i tam po prostu Rysiek Krawczyk z swoją grupą, czyli Czarną Brygadą, będzie opowiadał historię swojego życia.
1: Powiedzieliśmy o różnych punktach tej imprezy, a gdybym pana zapytał, co jest najmocniejszym elementem tego zlotu, to co by to było?
0: Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przychodzą.
1: Okej.
0: Bo wiadomo, że można stworzyć zlot, można stworzyć imprezę, można stworzyć to wszystko, ale jak widzimy, że do takiego małego miasteczka zjeżdża tysiące ludzi, wszystkie parkingi są zablokowane, samochody się ustawiają gdzie tylko mogą, przychodzą całe rodziny, przez ten cały dzień podają mi rękę ludzie, których nie znam, a którzy mi po prostu gratulują, nie tylko mi, bo ja tworzę, ja jestem jakby tylko jednym z organizatorów, ale wszyscy nasi organizatorzy są mega szczęśliwi w tym dniu, bo każdy klepie nas po ramieniu i mówi: słuchajcie, zrobiliście niesamowitą robotę, jest to coś niesamowitego. Tak naprawdę my to robimy społecznie, my nie zarabiamy na tym, tracimy mnóstwo wolnego czasu, prywatnego czasu, a ten jeden dzień jakby tak nam to po prostu wszystko jest jakby zapłacone tym uściskiem dłoni, tym dobrym słowem i tak naprawdę to nas motywuje, bo tak naprawdę my już jesteśmy ludźmi, którzy jakby mamy swoje prace, swoje firmy, swoje domy, jesteśmy spełnieni, ale to jest jakby taką wisienką na torcie, gdzie te tłumy ludzi, jak ja widzę po prostu, co się tam dzieje i widzę, że wszyscy są mega uśmiechnięci, wszyscy są zadowoleni, to jest chyba najważniejsza rzecz w tym całym zlocie. Ludzie.
1: No dobrze, to już tak przy końcu naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, kiedy ta impreza startuje, o której godzinie, właśnie godzinowo, jakbyśmy tą rozpiskę przedstawili, to by było fajnie. Tak, żeby już nikt nie miał wątpliwości po prostu.
0: Tak, powiem tak, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać jako wystawca, mamy tam może z 10-15 miejsc, pewnie z 2-3 dni już będzie koniec, to na zlot.eoleszyce.pl są zapisy. Wjazd samochodami, pojazdami jest od godziny 9, a o 12 oficjalne otwarcie całej imprezy. Impreza mniej więcej będzie do 18-19, ale ja mam takie powiedzenie, że impreza to jest organizm żywy i kończy się wtedy, kiedy przestają ludzie chodzić i myślę, że w tamtym roku było chyba do 21, ale tak naprawdę jest do 18, do 19 i przez ten czas intensywnego tego biesiadowania motoryzacyjnego, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także mamy na swojej stronie Oleszyckie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji na Facebooku mnóstwo informacji, także zapraszam Was, żebyście tam zaglądnęli, zobaczyli i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Impreza startuje 24.
0: Właśnie, 24 maj, jest to niedziela. Niedziela dlatego, że to jest niedziela, jest dniem wolnym.
1: Więc każdy ma więcej trochę czasu.
0: Oczywiście.
1: Więc warto przyjechać do Oleszyc i po prostu pobyć z Wami.
0: Myślę, że jest to niezapomniane przeżycie, bo do nas przyjeżdżają ludzie z całego regionu. W tamtym roku widziałem ludzi z Przemyśla, z Leżańska, z Łańcuta, z Przeworska, z Jarosławia, więc można powiedzieć, że ta część naszego Podkarpacia odwiedza nas.
1: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, no i oczywiście zapraszamy na imprezę.
0: Tak, zapraszamy Was wszystkich.
1: Dzięki.
2: SK Przemyśl.
1: Teraz jeszcze zaglądamy na przemyskie drogi. Sprawdzamy dla Was, które odcinki czeka w najbliższym czasie kompleksowa modernizacja. Będzie m.in. o remoncie ulicy Radosnej oraz Przekopanej i Piaskowej. A o szczegóły podpytałem Jacka Cieleckiego, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.
3: Zacznijmy sobie od ulicy Radosnej. Na jakim etapie są obecnie prace przy przebudowie czy też modernizacji tego odcinka?
4: Ulica Radosna jest jedną z wielu ulic, która była przez mieszkańców przez wiele, wiele, wiele lat wcześniej monitorowana. Doczekała się w roku ubiegłym wprowadzenia tego zadania do budżetu. Opracowaliśmy dokumentację techniczną i w tej chwili jesteśmy praktycznie gotowi do wszczęcia procedury przetargowej. Zostały również w tym roku zabezpieczone stosowne środki finansowe i taki przetarg praktycznie na dniach będziemy ogłaszać. Zakres przebudowy tej ulicy, to jest ten najgorszy odcinek, najwęższy, to jest około 180 metrów, będzie polegał na poszerzeniu wejścia nieco w teren

0: działek prywatnych, które zostały, czy są na etapie już w tej chwili wykupu. Będzie wykonana ściana oporowa wzdłuż drogi, bo ta droga przebiega, przy drodze przebiega, jest ciek wodny, który tą drogę, można powiedzieć, skutecznie przez wiele lat podmywał. W tej chwili zostanie to wykonane zabezpieczenie w postaci muru oporowego, który pozwoli nam również na to, żeby tą jezdnię poszerzyć, zrealizować chodnik i będzie to już odcinek naprawdę bezpieczny, nie będzie stwarzał zagrożenia dla jej użytkowników.
1: Ile tak szacujecie, że potrwa cała przebudowa, cała modernizacja tego odcinka?
0: Myślę, że do końca roku powinniśmy się zmieścić.
1: Ile pieniędzy planujecie przeznaczyć na remont wspomnianej ulicy Radosnej? Bo wiem, że jesteście przed przetargami, więc to jeszcze wszystko przed Wami, ale tak mniej więcej, plus minus?
0: To znaczy kosztorys inwestorski, jaki mamy opracowany z dokumentacją, to jest około 2 miliony 350. Jest to dość spora kwota, jak na taki niewielki odcinek ulicy, ale tutaj lwią częścią to jest wykonanie tej ściany oporowej oraz przekładka wszystkich urządzeń, które w tej chwili w tej jezdni już się znajdują.
1: Zamykamy temat ulicy Radosnej. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnej inwestycji, tylko właśnie nowych zasad parkowania dla osób niepełnosprawnych. Jakiś czas temu, na początku maja weszły te nowe zasady. Jak one wyglądają? Tak czysto teoretycznie, tak? Jakby ktoś chciał z tego skorzystać, to co musi zrobić?
0: Została podjęta, tak jak wcześniej pan wspomniał, uchwała Rady Miejskiej dająca dodatkowe ulgi dla osób posiadających karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do tej pory zasady parkowania dla osób niepełnosprawnych odbywało się na zasadach ogólnych. Osoby posiadające tą kartę, do dzisiaj tak samo to obowiązuje, mogą korzystać z miejsc do tego przeznaczonych, czyli wszystkich tych miejsc pomalowanych na niebiesko. I korzystając z tych miejsc, oczywiście nie ponoszą żadnej opłaty, mogą parkować w strefach płatnego parkowania bezpłatnie. Wspomniana przed chwilą uchwała wprowadziła dodatkową możliwość dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca, że będą w stanie wykupić dodatkowy abonament na 2 godziny parkowania za stawkę zero każdego jednego dnia. I to 2 godziny dziennie. Jakie są warunki? Trzeba być posiadaczem przemyskiej karty mieszkańca, trzeba posiadać kartę osoby niepełnosprawnej, pod kartę mieszkańca mieć przypisany konkretny numer rejestracyjny samochodu i do nas należy się już udać po wykupienie abonamentu takiego dodatkowego za 15 zł dla właśnie osób uprzywilejowanych.
1: Dopytam jeszcze na koniec o jedną kwestię. Czy przymierzacie się teraz do przebudowy lub modernizacji jakiegoś większego odcinka drogowego jeszcze?
0: Jesteśmy na etapie projektowania 2 dużych inwestycji, przebudowy ulicy Przekopanej i Piaskowej oraz ulicy Jasińskiego i Topolowej. Jesteśmy na etapie w tej chwili uzyskiwania decyzji środowiskowej. Oba zadania będą realizowane na podstawie specustawy, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W tym roku wykonawca już przewiduje rozpoczęcie na niektórych odcinkach robót budowlanych, już takich stricte robót w terenie.
2: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Lidia Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami, a w przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment w razie, gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

motherfucker. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na jaskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą ze Zeskowego Poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale. Tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
4: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
5: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
4: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
5: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
4: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
6: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa. Też jest Tame Impala zaraz.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: I po reklamie.
9: Przemyśl na czasie.
10: Tomasz Wilek, przed nami Pancerna Piątka, czyli bieg uliczny po Żurawicy, organizowany przez Stowarzyszenie Aktywna Żurawica. Jak zapowiada Artur Machowski, organizator biegu, 5-kilometrowa trasa będzie się nadawała zarówno dla amatorów, jak i zawodowych biegaczy.
11: Jest to bieg z oficjalnym atestem PZLA, czyli Polskiego Związku Lekkoatletyki, co daje nam tak naprawdę taką przewagę pod kątem też innych biegów, bo do nas mogą przyjechać zawodnicy, którzy chcą starać się o swoje rekordy życiowe. I będą to ich oficjalne rekordy wbite w oficjalne czasy.
10: Pamiętajcie, bieg startuje w sobotę, 23 maja. Sprawdźcie koniecznie listy startowe i zapytajcie organizatorów, czy można się jeszcze zapisywać. Jeżeli chcecie to zrobić, zaglądajcie na stronę Stowarzyszenia Aktywna Żurawica.
12: Muzyką się żyje.
13: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców.

0: Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
1: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
0: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Eska Przemyśl.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Saw the Heat, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.
12: Esko.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, Talk to You. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze, no i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: SK.
1: Reklama.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
2: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
3: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
2: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
3: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
2: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims. On też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Więc kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33. kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. A więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

Marshmallow, Ellie Goulding, Ava Yoni, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj działo sportowo.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
9: I po reklamie.
10: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by some

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie

Escalife Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. miks bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza. Oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: I po reklamie.
8: Przemyśl na czasie.
9: Masz widać pokazy, fajkarze oraz plenerowe koncerty. Tak zapowiada się w wielkim skrócie kolejna odsłona Święta Fajki. Impreza odbędzie się już pod koniec czerwca w Przemyślu. W programie zaplanowano wiele atrakcji. Na miejscu odbędą się kiermasze z lokalnym rękodziełem. Nie zabraknie też bloku z koncertami. A kto wystąpi na scenie przed przemyską publicznością?
10: Zaprosiliśmy takie zespoły jak The Clover Hearts z Australii. Zagra dla nas również Dr. Misio z charyzmatycznym Arkiem Jakubiakiem. A na finał Big Cyc. Ten line-up jest taki mocniejszy, nawiązujący do tego stylu muzycznego wywodzącego się z Wielkiej Brytanii.
9: To był Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pamiętajcie, tegoroczna odsłona Święta Fajki rusza 28 czerwca na rynku Starego Miasta.
11: Muzyką się żyje.
12: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem, raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukamy, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Radio SK. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
0: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
1: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
0: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
1: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
0: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: I po reklamie.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i...
0: na niebiesko.
1: I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
11: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
10: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspominała o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć. Słuchajcie, jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na pedał.

0: Please don't stop the music.
1: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
2: Lecicie z nami na odlot, ściśle tajny!
1: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
3: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.

0: Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundary!
1: Kto?
2: Wundary!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
14: I Boreska.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian.

0: A gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak? To Allegro.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
20: I po reklamie.
21: Przemyśl na czasie.
22: Tomasz Widak, spotkania z nośnikami, strefa wiedzy oraz punkty z lokalnymi przysmakami. Tak zapowiada się festiwal Natchnieni Bieszczadem, przystanek Przemyśl. Na miejscu zaplanowano wiele atrakcji. Będą spływy kajakowe i spotkania z podróżnikami. Głównym punktem programu będą jednak plenerowe koncerty, mówi Maciej Polański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
23: Gwiazdą wieczoru będzie legenda polskiej sceny punkrockowej, czyli zespół KS-u. Wystąpi również Fiberler. Przez 2 dni Przemyśl stanie się takim prawdziwym przystankiem do Bieszczad, pełnym dobrej muzyki, dobrego jedzenia, wystaw fotograficznych, spotkań z ciekawymi ludźmi.
22: Pamiętajcie, festiwal Natchnieni Bieszczadem odbędzie się 13 i 14 czerwca w Przemyślu.
24: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15.

0: Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
1: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony.

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak. Tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17:00 zmierzy się z Iratem Bankas i Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Sponsor.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
10: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
11: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
10: Specjaliści Multiform pomogą do

0: drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
0: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
1: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
0: Specjaliści Multiform pomogą dobrać.

0: przed dniem na P. Ejnot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą

0: od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: I po reklamie.
8: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
9: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
8: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Copernicus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa, brązowy medal, gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
10: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce z remis Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce z remis

Rudimental i Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałaganem Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największy

Rudy Mentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największy

tej płyty nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOS, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam

0: Go faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Okna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: I po reklamie.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu.

0: Wielka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
15: I to tu?
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
1: I po reklamie.
10: Przemyśl na czasie.
7: Tomasz Widak to propozycja nie tylko dla najmłodszych, ale też dla wszystkich tych, którzy chcą wrócić do świata dziecięcej wyobraźni. Już od 29 do 31 maja w naszym mieście odbędzie się Przemyski Festiwal Misiowy. Trzydniowe wydarzenie przygotowane jest z myślą o całych rodzinach. W programie m.in. Parada Misiowa na Rynku Starego Miasta, bajkowy wieczór.

0: na Zamku Kazimierzowskim oraz Teatr Kamishibai w siedzibie Teatru San. Nie zabraknie też konkursów i atrakcji dla najmłodszych. Finał festiwalu zaplanowano z kolei na Zamku Kazimierzowskim, gdzie zostanie pokazana specjalna bajka o misiach, przygotowana przez Stowarzyszenie Młoda Kultura. Pamiętajcie, Przemyski Festiwal Misiowy rusza 29 maja. Szczegóły macie na stronie Centrum Kultury i Nauki Zamek.
1: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
1: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundery!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na Max.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2+1 na drzwi Ercado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
7: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
8: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
7: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
8: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
7: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: czas.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny.

0: Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: I po reklamie.

0: RMFFM.pl/RMFFM.pl Przemyśl News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
0: SK Przemyśl.
1: Miłośnicy motoryzacji i zabytkowych aut już wkrótce będziecie mogli podziwiać prawdziwe perełki sprzed lat na trasach Podkarpacia. To podczas czwartego rajdu pojazdów zabytkowych Doliny Sanu, który odbędzie się w dniach 21-24 maja. W rajdzie wystartuje blisko 30 załóg z całej Polski, w tym także z powiatu przemyskiego. A więcej o tym wydarzeniu już teraz nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła podpytuje organizatora i uczestniczkę rajdu. Posłuchajcie.
2: Marcin Ścipień, Automobil Klub Doliny Sanu.
3: Agnieszka Pierzchała, Automobil Klub Doliny Sanu.
4: Skąd wziął się pomysł właśnie organizacji tej rundy Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych właśnie w Jarosławiu i w regionie Doliny Sanu?
2: To było zupełnie naturalne, bo Jarosław ma przepiękny rynek zabytkowy, w który samochody zabytkowe pięknie się wpisują w tą scenerię, więc to była zupełnie naturalna sprawa, żeby rajd robić właśnie w Jarosławiu. A z drugiej strony Jarosław leży w środkowej części Doliny Sanu, więc rajd pojazdu zabytkowy Doliny Sanu, Jarosław, San.
4: Wszystko tutaj zagrało.
2: Tak, dokładnie, to wszystko zagrało i gdy pojawił się gdzieś tam w głowie taki pomysł na taką imprezę, to postanowiliśmy, że będziemy próbować ją organizować.
4: A już przechodząc do takich szczegółów, to jak właśnie będzie wyglądała trasa rajdu i ile kilometrów będzie liczyła?
2: Sam rajd, czy rywalizacja rajdu, będzie się składała z dwóch dni, gdzie te załogi będą pokonywać trasę w sposób sportowy. W piątek, 22 maja, zawodnicy mają do pokonania trasę z Jarosławia do Sanoka i z powrotem do Jarosławia, między innymi odwiedzając Dubiecko, Ulucz, Tyrawę Wołoską, Brzygód, no i sam Sanok, gdzie w Muzeum Budownictwa Ludowego załogi będą miały przerwę, a też z drugiej strony będą mogły zwiedzać w ogóle skansen właśnie w Sanoku, który jest też niesamowity i bardzo, bardzo piękny i bardzo urokliwy. Natomiast w sobotę, drugiego dnia, trasa będzie krótsza. Będą załogi miały do pokonania odcinek z Jarosławia do Radymna, później do Roźwienicy i z powrotem do Jarosławia. Przy czym w Roźwienicy przy Urzędzie Gminy będzie taki piknik motoryzacyjny, a w samym Jarosławiu właśnie na rynku będzie konkurs elegancji, no i później po południu parada ulicami miasta Jarosławia.
4: A na czym właśnie polega ten konkurs elegancji?
2: Konkurs elegancji polega na tym, że załogi prezentują przede wszystkim pojazd, w którym startują, ale też idea jest tego taka, żeby były te załogi ubrane w strój, ubiór z epoki tego samochodu, bo powiedzmy, że tak jak są załogi, startują na autach z lat 30., 40., no wiadomo, że ten ubiór jest taki bardziej retro niż tych załóg, które jadą samochodami z lat 80., powiedzmy, czy 90. To jest jedna sprawa. I druga rzecz, no zawsze na takim konkursie elegancji jest komisja, która rozpytuje poszczególne załogi. Skąd pomysł na taki samochód? Dlaczego właśnie takie auto? Jaka jest historia tego samochodu? Często są bardzo fajne, bardzo takie niesamowite rozmowy, czy też prezentacje, bardzo często takie osobiste, bo wtedy się nagle okazuje,

0: Jakich zabytkowych pojazdów możemy się spodziewać na trasie tegorocznej edycji? Generalnie skąd przyjadą ich właściciele?
1: No wiadomo, że mamy trochę załóg z Podkarpacia. Tu Stalowa Wola dosyć mocno stoi pod tym względem, ale są załogi z Krakowa, są załogi z Dolnego Śląska, są zgłoszone załogi z Kalisza, z Warszawy, więc no, jako runda Mistrzostw Polski śmiało można powiedzieć, że załogi są po prostu ogólnie z całego kraju właśnie.
0: A jeśli chodzi o same pojazdy, to jakich roczników możemy się spodziewać? Jakich marek?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to najstarszy samochód to jest 1936 rok i to jest Steyr. Mamy Triumfy, no oczywiście Mercedesy, chociaż teraz trochę jest mniej tych Mercedesów, bo zawsze na rundach MPTZ było bardzo dużo Mercedesów, ale też jest dużo włoskich pojazdów, bardzo też no, pięknych i niesamowitych, ale teraz coraz mocniej jest obsadzana klasa aut tych takich powiedzmy najnowszych, czyli grupa samochodów Post 90, gdzie tam już są samochody i też japońskie się trafiają, czy tak jak właśnie mówię, z naszych krajów tutaj bardziej europejskich, czy z dawnych krajów powiedzmy no, Demoludu, czy za czasów PRL-u, gdzie tych pojazdów było też no, ciekawych, nietuzinkowych i zaskakujących.
0: Ile załóg zgłosiło właśnie swój udział w rajdzie?
1: Załóg zgłoszonych mamy 26. Wynik powiedzmy, że jest dosyć średni, to nie, może nie jest bardzo słaby, no na pewno chcielibyśmy, żeby frekwencja była wyższa, ale z drugiej strony wiem, że te rajdy nie są łatwe, bo przede wszystkim
0: i kosztowne.
1: Są kosztowne, bo wpisowe kosztuje bardzo dużo, chociaż wiadomo, że jest pokryte tutaj pełne wyżywienie i nocleg. Natomiast no też rajd trwa 4 dni, więc tego czasu trzeba na to poświęcić dosyć sporo. Jeżeli ktoś jest na przykład chociażby z Kalisza czy z Dolnego Śląska, no to można sobie wyobrazić, że też jest kawał drogi do przyjechania do Jarosławia. Plus do tego trasa rajdu ma 300 km, więc jak ktoś się wybiera takim zabytkowym samochodem, jak my to mówimy kolokwialnie, na kołach, no to może mieć nawet grubo ponad 1000 km do przejechania, więc dla takiego auta to też nie jest proste i łatwe i oczywiste.
0: Tutaj wspominał Pan, że rajd będzie trwał 4 dni.
1: W sumie 4 dni samej sportowej...
0: Licząc ten czwartek taki organizacyjny.
1: Tak,
0: to proszę nam właśnie przybliżyć właśnie trasę piątkowego etapu rajdu i kolejnych.
1: W piątkowy poranek startujemy z Jarosławia, jedziemy do Dubiecka, gdzie będzie próba sportowa. Później kolejna próba sportowa będzie w Dynowie na placu targowym. I kolejny element rajdu to będzie przerwa w Dobrówce Starzeńskiej. Tam załogi będą miały taką

Później kolejna próba sportowa będzie w Dynowie na Placu Targowym i kolejny element rajdu to będzie przerwa w Dąbrówce Starzeńskiej i tam za załogiem będą miały taką

0: załogi jadą przez Ulucz i dalej przez Tyrawę Wołoską, gdzie tam też będą mieli chwilkę przerwy. I z Tyrawy Wołoski, przejeżdżając przez Góry Słonne, słynne serpentyny, gdzie z dawnych czasów, albo może z takich niedawnych czasów, odbywał się wyścig górski, załogi jadą do Sanoka. W Sanoku na parkingu przy Mosirze będzie próba sportowa i po tej próbie sportowej załogi jadą do skansenu, do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, tam już na dłuższą przerwę i taka atrakcja będzie turystyczna, będą zwiedzać właśnie sam skansen.
1: Czyli to był piątek, a co jeśli chodzi o sobotę i sobotnią trasę rajdu?
0: W sobotę zawodnicy startują, no może odrobinkę później w Jarosławiu, na trasę znacznie krótszą jak dzień piątkowy. No.
1: Czyli dłużej śpią i krócej jadą.
0: No, tak można powiedzieć, ale w piątek dostaną dobrze w kość, więc będą dziękować. No mają do pokonania trasę znacznie łatwiejszą. Pojadą do Radymna. W Radymnie będzie przy urzędzie gminy próba sportowa. Później pojadą do Rozwienicy, gdzie będzie taki właśnie, tak jak mówiliśmy, piknik motoryzacyjny. I po Rozwienicy jeszcze taką dosyć dłuższą dojazdówką przyjeżdżają do Jarosławia. W Jarosławiu, tak jak wspominaliśmy, będzie konkurs elegancji. I po konkursie elegancji parada ulicami miasta, żeby wszystkie załogi, wszystkie te samochody się pokazały właśnie mieszkańcom, ci, którzy może nie do końca mają czas, żeby mogli sobie zobaczyć, jakie te załogi właśnie przyjechały do Jarosławia z całego kraju na rajd.
1: No i przechodzimy do niedzieli, która, jak się domyślam, jest pewnie takim już podsumowaniem rajdu i wyłonieniem zwycięzców.
0: Rajd kończy się tą częścią sportową w sobotę. W sobotę tam już są podliczone wszystkie te punkty, punktacje i rozdane są nagrody i puchary dla wszystkich załóg. Natomiast w niedzielę już jest taki definitywny koniec rajdu i z hotelu Sanowa wszystkie załogi wracają już do domu. Także to będzie taki ostatni moment, kiedy jeszcze ewentualnie można przybyć i zobaczyć te samochody tak w ostatnim momencie przed powrotem do domu.
1: A na trasie rajdu, czy będą gdzieś jakieś takie właśnie miejsca, gdzie mieszkańcy właśnie tych okolicznych miejscowości będą mogli zobaczyć rajd?
0: Tak, jak najbardziej tak. To co mówiliśmy, czyli te próby sportowe w Dubiecku, w Dynowie, w Sanoku na Mosirze, czy te przerwy, które będą miały miejsce w Dąbrówce Starzeńskiej, w Sanoku, czy w Węgierce, to jak najbardziej tak, można tam wtedy przyjść, zobaczyć te startujące załogi, także i w Radymnie, i w Rozwienicy. Będzie chwila takiej przerwy, gdzie można i porozmawiać z tymi zawodnikami, z tymi załogami startującymi, ale i także no, przyjrzeć się tym samochodom, które biorą udział właśnie w rajdzie.
1: Jak Państwo myślą, jaką właśnie rolę pełni ten rajd w takiej no, promocji regionu i takich lokalnych atrakcji turystycznych?
0: Ja myślę, że to jest bardzo fajne i ciekawe wydarzenie, bo tak jak rozmawiamy z lokalnymi władzami, które wykazują ogromną przychylność i dużą, powiedziałbym, radość, że taki rajd się u nich odbywa, czy startujące załogi mogą właśnie do nich przybyć. Jest to duża frajda i dla mieszkańców i ciekawe nową, bo takich rajdów za dużo, w szczególności tutaj w tym regionie nie ma, więc tu przychylność władz jest bardzo, bardzo duża. Impreza jest pod patronatem województwa podkarpackiego. Także też się ogromnie cieszymy, że możemy tutaj właśnie gościć i pokazać te startujące załogi na tych pięknych samochodach.
1: Z tego, co mi wiadomo, to zapisy na rajd już się zakończyły, ale jest tutaj z nami zawodniczka, która właśnie będzie w najbliższym czasie właśnie startowała w tym rajdzie i tak się zastanawiam. Pani Agnieszko, w jaki sposób przygotowuje się Pani do tego rajdu i jaką rolę będzie Pani w nim pełniła?
2: Ja w naszym teamie pełnię rolę pilota. Przygotowania do rajdu obejmują całą załogę, czyli kierowcę, pilota i samochód. Przede wszystkim należy sprawdzić stan techniczny samochodu. No, chodzi o to, żeby samochód był sprawny. Natomiast jeśli chodzi o przygotowania kierowcy, to wiadomo, że są próby sportowe, więc musi być przygotowany technicznie, w sensie czasem są wymagane kaski, czasem potrzebne są rękawiczki, to z takich technicznych rzeczy. Natomiast pilot ma za zadanie przygotować wszystko, co będzie niezbędne na trasie rajdu, czyli tak naprawdę nigdy nie wiadomo co. Na pewno musi być zaopatrzony w różnego rodzaju długopisy, markery, zakreślacze, żeby wyznaczyć sobie właściwie trasę, ponieważ na starcie do rajdu otrzymujemy książkę drogową, która tak naprawdę prowadzi nas do celu.

0: którego nie znamy. Organizator powiedział mniej więcej, jakie to będą miejsca, w których się będziemy zatrzymywać i trzeba się przygotować, żeby się nie pomylić, bo to jest kwestia tego, że no, nie możemy zabłądzić, bo w rajdzie mamy różnego rodzaju zadania i zabłądzenie powoduje albo złe wykonanie zadania, albo spisanie niewłaściwych znaków, a to wiąże się z punktami karnymi.
1: Ja tak się zastanawiałam wcześniej, jak pan Marcin wspominał, że odbędą się próby sportowe, tylko nie wiem do końca, co to oznacza, na czym polegają takie próby sportowe, albo co to może być.
0: Próby sportowe to jest bardzo przyjemna część tego rajdu. To jest jazda określonym, wyrysowanym wcześniej torem, z którym należy się zapoznać i właśnie tu jest rola pilota taka, żeby ta próba sportowa była właściwie pokonana. Próba sportowa odbywa się zwykle na jakimś takim dużej powierzchni, typu duży parking, czy boisko, czy jakiś taki wybetonowany teren i ustawione są tam różnego rodzaju słupki. Przejechać trzeba tę trasę dookoła tych słupków w jakiś jasny, określony, wyrysowany sposób. No i tutaj nie ma miejsca na pomyłki, dlatego że błędne przejechanie trasy skutkuje bardzo dużą karą. To jest 150% najgorszego czasu, wyliczone z pomnożenia najgorszego czasu przez 150.
1: To jak na kartkówce czasami się miało takie punkty jakieś ujemne.
0: Dokładnie tak.
1: No i najważniejsze, czy stresuje się pani przed tym rajdem?
0: Stres jest zawsze. Każdy w rajdzie jedzie po wygraną. Dlatego też to trochę żart, ale bardzo poważnie podchodzimy do tego rajdu. Czasem żartujemy sobie z uczestnikami, że dorośli ludzie martwią się, czy mają jeden czy dwa punkty więcej i co im to daje w całym rajdzie. Zawsze jest stres, żeby przyjechać właściwie, żeby się nie pomylić, żeby spisać odpowiednio zadania, znaki, bo tak jak powiedziałam, rajd trzeba przejechać zgodnie z określonymi zasadami, nie tylko książka drogowa, ale także zadania organizatora. Organizator czasem nakazuje nam spisywanie jakichś określonych znaków, na przykład ograniczeń prędkości albo zwierząt gospodarskich, ile ich było na trasie, w którym miejscu. Po drodze, na trasie...
1: Czyli to trzeba czasami jakieś krowy liczyć na pastwisku?
0: Zgadza się. Są zadania różnego rodzaju, na przykład zadania związane z jakimiś miejscami historycznymi bądź z miejscami ważnymi dla danego regionu i to zadanie dostajemy na kartce i musimy znaleźć odpowiedź na to zadanie w jakiejś określonej sytuacji.
2: SK Przemyśl News.
3: Rozsiadamy się wygodnie na fotelu czy kanapie i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Już 24 maja rynek w Oleszycach, niedaleko Przemyśla, zabierze Was w podróż do czasów międzywojnia. Wszystko za sprawą drugiego zlotu pojazdów zabytkowych, który w tym roku wpisze się w obchody 450-lecia miasta. Na uczestników czekać będzie wiele klasycznych samochodów i motocykli, rekonstrukcje historyczne inspirowane klimatem przedwojennego Lwowa, koncerty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. O tym, co przygotowano na tegoroczną edycję wydarzenia, opowiedział mi Andrzej Bogusz z Oleszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji. Posłuchajcie. Przed nami drugi zlot pojazdów zabytkowych w Oleszycach, w powiecie lubaczowskim, niedaleko Przemyśla. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 450-lecia miasta, tak?
4: Tak, nadania praw miejskich Oleszyc.
3: I to w ramach tego 450-lecia miasta organizujecie tą imprezę, tak?
4: Tak, ale w tamtym roku zorganizowaliśmy to pierwszy raz. W tym roku się nadarzyła okrągła rocznica 450-lecia nadania praw miejskich Oleszycom, więc podpięliśmy się pod to całą imprezę i ruszamy z jednym z najciekawszych wydarzeń w powiecie lubaczowskim. A że nasi wystawcy są nie tylko z Lubaczowa, ale mamy mnóstwo wystawców z Przemyśla, z Jarosławia, z Łańcuta, z Leżańska. Także cała okolica zjeżdża do nas.
3: Całe Podkarpacie, okej. Okay. A skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie tego zlotu? Bo w tamtym roku była pierwsza edycja, tak. W tym roku już druga, więc skąd pomysł, żeby to właśnie w tym miejscu zorganizować taki zlot?
4: Ciekawa była historia, bo wybraliśmy się z żoną, moim zabytkowym poczlakiem do Biłgoraja. I okazało się, że spotkaliśmy tam mnóstwo ludzi z Podkarpacia. I stwierdziliśmy, no nie, no tak nie może być, żebyśmy nie mieli fajnej imprezy u nas. I tak z dnia na dzień urosło to do takiej fajnej imprezy, która tak naprawdę gromadzi tysiące ludzi odwiedzających nas, bo nasze takie lubaczowskie tereny no, były troszkę zapomniane, jeżeli chodzi o motoryzację, ale to się skończyło w tamtym roku.
3: No okej. Okay. W tym roku takim motywem przewodnim tego zlotu są lata 20 XX wieku, tak?
4: Tak. Chcieliśmy troszkę nawiązać do historii.

0: bo ja wiadomo, historia jest wszędzie związana z naszym Lwowem.
1: Kultura baciarska.
0: Taka baciarska, taka lat 20., takich trochę cwaniaków lwowskich. Okay. Troszkę nawiązujemy do starych filmów, do Szczepcia i Tomcia. No i chcielibyśmy zrobić coś inaczej, zrobić coś ciekawego, a każdy trochę sentymentalnie ma coś takiego, że lubi te czasy.
1: Mhm. Taką przestrzenią, na której organizujecie tę imprezę, jest rynek, zabytkowy rynek z 1727 roku, i on będzie tłem tego wydarzenia. Jak bardzo ta historyczna przestrzeń wpłynie na klimat całej tej imprezy?
0: Rynek mamy bardzo, bardzo, bardzo fajny. Można powiedzieć, że jeden z najciekawszych rynków na Podkarpaciu, ponieważ ma kształt kwadratu z dziedzińcem w środku. W tym dziedzińcu mamy strefę gastronomiczną, a dookoła jest mnóstwo motoryzacji, mnóstwo samochodów i motocykli. 24 maja zamykamy całe miasto, czyli wraz z Urzędem Miasta i Gminy Olszyce zamykamy cały obszar i można bezpiecznie się poruszać. Więc to jest taki ewenement, można powiedzieć, no, w historii naszego miasta, bo do tej pory nigdy nie było takich imprez, gdzie zamykaliśmy główną drogę i nie można by było przyjechać, ale już mamy wszystko ogarnięte formalnie, prawnie, więc będzie mnóstwo, mnóstwo ludzi, mamy wyznaczone parkingi. Wszystko zorganizowane i dopięte na ostatni guzik.
1: Okej, okay, to skoro już jesteśmy przy rynku, to powiedzmy, jak ten rynek będzie podzielony podczas tej imprezy, bo to będą jakieś strefy, rozumiem.
0: Tak, my jako organizatorzy stwierdziliśmy, że musimy jakoś ogarnąć tą motoryzację, bo przy normalnych zlotach to jest tak, że jest duży chaos, a u nas to wszystko jest tak, wydaje mi się, po szwajcarsku zrobione, więc mamy strefę PRL, gdzie pojawiają się nasze maluszki, fiaciki, polonezy i ta nasza wspaniała motoryzacja. Okay. Mamy też strefę amerykańską, gdzie pojawiają się Cadillaki, Lincolny i inne wielkie, potężne maszyny. I oczywiście strefa zachodnia, a ta strefa zachodnia jest trochę taka podzielona, bo są lata 80. i 90. Także jak ktoś do nas przyjedzie, to ma trochę tak tematycznie, że nie musisz wyszukiwać sobie tego, co lubi. A jeżeli na przykład lubisz BMW E30 z 90. roku, to tych E30, E36 jest mnóstwo koło siebie. Nie musimy tego szukać. Jest wszystko jakby w kupie, jest takie poukładane. Staramy się nawet motocykle poukładać tematycznie, chociaż ich jest bardzo dużo i robi się troszkę taki bałagan, ale suma jest taka, że wszystko jest tak fajnie ogarnięte.
1: To z motocykli, jakie maszyny zobaczymy? Bo wiem, że będą junaki.
0: Tak, z motocykli to jest w ogóle historia, że jest mnóstwo WS-ek. Polska była kiedyś największym producentem motocykli na świecie. Jednym z największych producentów. W tych WS-ek wyprodukowano miliony. No i oczywiście WS króluje, ale mamy mnóstwo Ormetów, WFM-ek, oczywiście Junaków, MZ-ek, Simpsonów, BM-ek. No jest tego tak dużo, że no chyba nie jestem w stanie.
1: Trudno zliczyć, nie? Tak. No właśnie. A ilu spodziewacie się wystawców?
0: My mamy ograniczenia, bo rynek ma swoją pojemność, więc ograniczyliśmy się do 150 pojazdów, jeżeli chodzi o samochody, i 150 motocykli. I więcej nie przyjmujemy. Dzięki firmie PGNet z Olszyc, która napisała fajną aplikację zgłoszeniową, wszyscy możemy się tam zgłaszać. Dodatkowo z ciekawostek, każdy, kto do nas przyjedzie i przyjdzie do biura zlotu, dostaje kod QR. Ten kod QR służy do tego, że każdy, kto obserwuje ten zlot, czyli widz, może później zagłosować na to, co lubi. Jeżeli ja jestem, na przykład, tak jak wspomniałem o tych BM-kach, fanem BM-ek, to mogę zrobić zdjęcie kodu QR i zagłosować na przykład na ten pojazd, który mi się podoba. Potem system to sam zlicza i przyznaje nagrody.
1: Czyli jakby przyznawanie nagród będzie na koniec tej imprezy, tak?
0: No tak, 3/4 imprezy minie i chcemy po prostu te nagrody rozdać. Nagrody są też bardzo ciekawe, ręcznie robione. To są takie statuetki.
1: No właśnie, co to będzie? Miałem
0: to są
1: dopytać.
0: Takie statuetki, które sam zrobiłem, bo ja jestem troszkę taki spawacz, ślusarz, ale nie z wykształcenia, tylko z zamiłowania. I zrobiliśmy z części silników z Komara. Czyli wszystko, co tam było w środku, żeśmy zrobili fajne statuetki, bardzo ciekawe i takie, jak ktoś je dostanie i postawi sobie w swoim biurze albo na jakiejś półce, to będzie fajny gadżet.
1: A to przetopiliście jakoś, czy jak to?
0: Bardziej powiązaliśmy różnego rodzaju tryby z drutem odgromowym.
1: A, okay.
0: I z pawarką i powstały fajne takie rowery, które naprawdę są śmieszne też.
1: Okej, okay. Czy będą jakieś takie wyjątkowe?

0: perełki motoryzacji, które oczywiście na miejscu będzie można zobaczyć.
1: Będzie Jeep Willys, oryginalny Jeep Willys wojenny. Będzie piękny Mercedes z lat 50., który po prostu tak się świeci i po prostu no, aż miło popatrzeć. Mnóstwo fajnych amerykańskich pick-upów. Oczywiście będzie też i strona radziecka, czyli jakieś gazy, które są odrestaurowane, oczywiście Warszawy, Syrenki. Wszystko, co jest ciekawe, to na pewno u nas będzie. W dzisiejszych czasach mamy o tyle szczęścia, że jednak to nasze społeczeństwo jest, można powiedzieć, bogate i ci pasjonaci mają coraz piękniejsze te pojazdy. Nawet motory, nawet te WS-ki są tak odrestaurowane, że wydaje mi się, że z fabryki tak nie wychodziły, jak teraz są.
0: Jak ktoś jest takim pasjonatem prawdziwym, no to jak kolekcjonuje te wszystkie pojazdy, no to potrafi też o nie zadbać
1: i
0: wrzucić naprawdę dużo pieniędzy. Sam mam w rodzinie taką osobę, która kolekcjonuje motocykle i wiem, jaką ma pasję, zamiłowanie, jak o tym opowiada, jak lubi potem przy tym podłubać sobie nawet trochę.
1: Z ciekawostek powiem Państwu, że motoryzacja to jest taka forma spędzania czasu, że każdy ją lubi. My nie mamy hejtu, my nie mamy osób, które nas hejtują w ten sposób, że to kopci, tu cieknie olej i tak dalej, no bo wiadomo, że te pojazdy z lat 50., 60., one nie były idealne.
0: No wiadomo.
1: Ale jest mnóstwo sentymentu, jest mnóstwo wspomnień. Ja jestem takim, można powiedzieć, początkującym kolekcjonerem. Mam jakieś tam motorynki, komarki i inne jakieś wariactwa. I jak się pojawiam na przykład na zlocie Harleyów, motoryn z 80 roku i jeszcze na niej jadę, a mam ponad 100 kg wagi i to jest śmieszne, ale dzięki temu mojemu takiemu zaparciu to ja przyciągam mnóstwo ciekawych ludzi. Przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, ja to dostałem na komunię, ja to mi to tata kupił, ja tym jeździłem u kuzyna, a ja tu sobie nos obdarłem, jak uderzyłem w płot. I no nie da się nie pojechać tym byle jakim motocyklem, gdzie jest, bo te motorynki, no nie ukrywajmy, to są taki sprzęt no słaby. Ale wspomnienia i radości przy nich jest mnóstwo.
0: No wyobrażam sobie. Dobrze, poza tymi perełkami motoryzacji, na miejscu będą też strefy dla dzieci, będzie też strefa z jedzeniem. Powiedzmy coś o tym więcej, jak to będzie wyglądało.
1: Sam dziedziniec rynku to jest jedna wielka strefa gastronomiczna, czyli każdy będzie mógł sobie tam spokojnie wejść. Są stoliki, są niesamowite dania, bo te dania to nie są z żarciowozów, tylko to są dania od kobiet z kół gospodarczych.
0: Czyli lokalne przysmaki, nie tak, food trucki.
1: Nie. Są gołąbki.

0: sprzęt no, słaby, ale wspomnienia i radości przy nich jest mnóstwo.
1: No wyobrażam sobie. Dobrze, poza tymi perełkami motoryzacji, na miejscu będą też strefy dla dzieci, będzie też strefa z jedzeniem. Powiedzmy coś o tym więcej, jak to będzie wyglądało.
0: Sam dziedziniec rynku to jest jedna wielka strefa gastronomiczna, czyli każdy będzie mógł sobie tam spokojnie wejść. Są stoliki, są niesamowite dania, bo te dania to nie są z żarciowozów, tylko to są dania od kobiet z kół gospodyń wiejskich z okolicy.
1: Czyli lokalne przysmaki, nie tak, food trucki.
0: Nie. Są gołąbki.

0: jakąś się trochę tego cukru obieść. Ale o to chodzi, nie? Że festyn jest i taka biesiada powinna tak wyglądać.
1: Okej. Okay. No dobrze, to dopytam jeszcze o tą motoryzację. Czy trudno było zebrać właścicieli tych zabytkowych pojazdów? Czy oni chętnie się zgłaszają? Czy to jest raczej tak, że musicie niektórych namawiać do przyjazdu na taki zwrot?
0: Pierwsze wydanie było najtrudniejsze, ponieważ...
1: No bo nikt nie wiedział, co to za impreza, nie?
0: W powiecie lubaczowskim jest impreza motoryzacyjna, nasz znajomy to prowadzi, ale to jest impreza mała. I teraz, żeby zgromadzić taką wielką ilość uczestników, no to ja, moja żona, moi znajomi musieliśmy po prostu odwiedzać te wszystkie zloty, zaczepiać tych wszystkich wystawców. Słuchaj, przyjedź do Oleszyc, u nas będzie fajnie, nie pożałujesz. No, tych, których nam się udało ściągnąć w tamtym roku, to w tym roku ściągnij następnych, bo stwierdzili, że faktycznie jest wow. Chcieliśmy zrobić ten zlot inaczej, bo zlotów na Podkarpaciu jest mnóstwo. Ja sam uczestniczę w wielu zlotach. Niektóre mi się bardziej podobają, niektóre mniej, ale dzięki tym obserwacjom i dzięki temu, że jestem na tych zlotach, widzę, co mogę u siebie poprawić i chcielibyśmy zrobić to najlepiej i dążymy do tego, żeby to nasze małe miasteczko raz do roku było takim Detroit podkarpackim. Wiem, że może nam się to nie udać, ale dążymy do tego sukcesywnie i co roku chyba będzie coraz lepiej.
1: No okej. Okay. Wyczytałem jeszcze, że w programie pojawią się także rekonstrukcje historyczne przygotowane przez Stowarzyszenie Pąsowa Róża. Co to za rekonstrukcja? Jakby pan mógł coś więcej powiedzieć?
0: Poznaliśmy fajne dziewczyny. Mhm. No i tam chłopaków oczywiście. Jest to stowarzyszenie z Jarosławia, które przebiera się w stroje z epoki. No akurat tworzymy lata 20, więc oni przyjeżdżają przebrani na styl lat 20. Ale wiem, że mają jeszcze inne epoki, od renesansu po nie wiadomo jeszcze jakie. I te osoby będą tworzyć nam taki klimat, będą tworzyć gry i zabawy. A że poznaliśmy się już kilka razy i wiem, że ognia i energii w nich jest tyle, że trochę się tego boję, żebyśmy...
1: A, czyli oni działają trochę tak jak Damy i Huzary z Przemyśla, bo
0: tak,
1: oni też tak, przebierają się
0: podobnie,
1: w różne stroje z poszczególnych epok. No dobrze, ważną rolę podczas zlotu będzie odgrywała również muzyka i oprawa artystyczna. Kogo zobaczymy na scenie? Bo rozumiem, że jakaś scena będzie ustawiona na tym rynku.
0: Tak. Na naszej scenie tak naprawdę będą zespoły mało znane, będą zespoły lokalne, ponieważ ściągnięcie zespołu znanego niestety wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla nas, więc będzie kilka zespołów, dwa zespoły z Jarosławia, jeden zespół z Lubaczowa, oczywiście DJ, no i prowadząca Basia Wilk, która ma tyle energii, że potrafi rozkręcić każdą imprezę.
1: Okej. Okay. Dla dzieciaków przygotowaliście też konkursy różnego rodzaju.
0: Tak.
1: Co się pojawi?
0: Mamy oczywiście standardowo zjeżdżalnię buchaną, no ale mamy z ciekawostek ciuchcia. Ciuchcia została zbudowana w tamtym roku specjalnie na nasz zlot. Jest to taka ciuchcia, gdzie ma 4 wagoniki wykonane z beczek po oleju. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone, nie ma ostrych krawędzi. I tam nasze dzieciaczki po prostu podróżują dookoła naszego rynku. Z ciekawostek powiem tak, że w tamtym roku ciuchcia zrobiła nie wiem ile kółek, ale pod koniec imprezy się kółka rozjechały, bo chętnych było tak dużo. My to oczywiście tą ciuchcię za darmo wozimy tych dzieciaki, nie pobieramy żadnych opłat. Wszystkie nasze atrakcje dla dzieci są za darmo. Także czy zjeżdżalnie, czy ta ciuchcia.
1: No to jest bardzo fajne, bo na wielu imprezach jest tak, że trzeba płacić za to dodatkowo.
0: No tak, bo ja już jestem na tyle w życiu poukładany, że moje dzieciaki już mają kilkanaście lat i ja wiem, że jak ze swoim synem czy córką odwiedzałem takie imprezy, zawsze było tato zjeżdżalnia, tu 5, tu 10 zł.
1: To tato, kup mi loda, tato, kup mi zapiekankę, tak. I potem się zbiera i to jest już
0: jedzenie trzeba kupić, bo ci ludzie po prostu...
1: No wiadomo. Tego,
0: ale wszystkie atrakcje dla dzieci są darmowe. Z ciekawostek powiem tak, że zbudowaliśmy na podstawie radzieckiej gierki, takiej elektronicznej, zbudowaliśmy taką makietę, gdzie dziecko będzie z koszyczkiem zbierało takie jajeczka. Jest to mega fajna zabawa i na początku myślałem sobie, że to jest łatwe, ale jak zobaczyłem, jaką trzeba mieć koordynację i zmysł, żeby te jajka łapać, wydaje mi się, że każdemu się to spodoba, bo jak się z daleka popatrzymy na to, to jest taka duża 2x2 gierka, którą kiedyś trzymaliśmy w rękach. Ja jestem rocznik 80, ja to pamiętam, jak się tym bawiliśmy.

0: No i tak wróciliśmy trochę do korzeni, żeby pokazać tym naszym dzieciakom, że te kiedyś czasy, te lata 90. no nie były takie szare i ciemne, ale też sobie dawaliśmy radę.
1: Okej. Okay. Jakie jeszcze inne atrakcje przygotowaliście dla odwiedzających?
0: Chcieliśmy też trochę nawiązać do bezpieczeństwa i chcielibyśmy też pokazać, że ta motoryzacja to jest jakiś też obowiązek dla każdego, żeby zachować troszkę bezpieczeństwa i uzmysłowić, że podczas wypadku no może być różnie. Więc w tym roku zamówiliśmy symulator dachowania. Oczywiście też będzie za darmo. Każdy, kto stanie sobie w kolejce, będzie mógł sobie usiąść za kierownicą samochodu, który będzie się kręcił. I ja na pewno tam nie siadam, bo się boję, ale myślę, że to zrobi dużą robotę. I chcielibyśmy też pokazać, że ta cała motoryzacja to nie tylko jest, to nie tylko samochody, ale z ciekawostek mamy też silniki spalinowe. W tamtym roku furorę robiły S-y. W tym roku mamy silnik Deutscha, mamy silniki z S-a, mamy różnego silniki, małe silniczki, na przykład z motopomp, który będzie każdy mógł podejść, zakręcić korbą, zapalić, zobaczyć jak to było 20-30 lat temu, że to było powszechne. Dzisiaj to jest taka ciekawostka, my ją na pewno będziemy mieli, bo motoryzacja to nie tylko cztery koła, ale też stacjonarne silniczki, które kiedyś napędzały mucarnie i różne inne maszyny rolnicze.
1: Rozumiem, że przy organizacji tej imprezy współpracujecie oczywiście z miastem. Z jakimi jeszcze instytucjami kultury? Tutaj ze Strażą Pożarną pan wspomniał.
0: Tak.
1: Ale co jeszcze?
0: Tak naprawdę mówiliśmy o wszystkim, ale chyba zapomnieliśmy o najważniejszym. My w tym roku budowaliśmy taką ściankę pamięci. Jest to ściana, na której jest ponad 200 zdjęć, gdzie są umieszczone sytuacje, w których ludzie sobie robili zdjęcia na traktorach, na WS-kach. Od począwszy od lat 20. do współczesnych i jest to bardzo ciekawe, bo są to zdjęcia Lubaczowa, Oleszyc i okolic, gdzie już tych ludzi z nami nie ma, a ci ludzie się chętnie fotografowali na przykład, nie wiem, z bizonem, bądź z jakimś kombajnem Wistula, bądź z jakąś mucarnią, albo dzieci, które pozowały na WS-ce, SHL-ce Junaku, gdzie mamy zdjęcia starych karetek pogotowia z Lubaczowa, gdzie były archaiczne. No i to wszystko po prostu będzie wyeksponowane. Współpracuje z nami Muzeum Kresów w Lubaczowie, które objęło taki patronat nad tą ścianką, bo nie ukrywam, że część zdjęć dostaliśmy od nich. Mamy też taką ciekawą historię, ponieważ niedaleko na Rola mieliśmy szlachcica, który sprzedał część majątku, żeby sobie kupić Bugatti i ścigał się tym Bugatti przed wojną w Europie i się okazuje, że my mamy te zdjęcia. Z tych starych zdjęć zrobiliśmy też jedną ciekawostkę, ponieważ znaleźliśmy zdjęcie z Oleszyc, to jest zdjęcie Forda T. W środku siedzi kierowca Mikołaj Siryk, który pochodził z naszego miasteczka, który był kierowcą księcia Sapiehy. I stwierdziliśmy, że znajdziemy gdzieś w Polsce takiego Forda, który by był identyczny jak na tym zdjęciu. Sprowadziliśmy tego Forda i ten Ford T z 920 chyba drugiego bądź trzeciego roku przyjedzie do Oleszyc i będzie z nami podróżował, będzie jeździł wokół rynku. My oczywiście będziemy siedzieć w środku przebrani za tych szlachciców albo coś podobnego i będziemy pokazywać jak to kiedyś było, że te lata 20 nie były takie tylko zwierzęta, powozy, ale pojawiały się porządne samochody. No bo sprzedać 1/3 majątku, żeby sobie kupić samochód, to coś niesamowitego. I dzięki muzeum udało nam się te zdjęcia pozyskać. Na tych zdjęciach widać, jak te samochody stoją równo. Wiem, że na jednym zdjęć jest też chyba samochód hrabiego Potockiego z Łańcuta, więc jak ja je zobaczyłem, to byłem takim pod wrażeniem, że ja się kręcę, ale to się kiedyś działo. Czyli wiadomo, że ci, co mieli pieniądze, to się bawili, ale jednak ta motoryzacja była. To nie było tak, że kamień łupany i dorożki. Jeździły samochody, wzbudzały wtedy niesamowitą fascynację, bo mój dziadzio już nieżyjący opowiadał mi, jak był jeszcze takim brzdącem i biegł za tym samochodem ileś kilometrów. Teraz tak to jest, wiadomo, śmieszne, no ale takie były czasy.
1: No kiedyś tak, kiedyś to czasy, robiło wrażenie. Tak, no.
0: Myśmy te czasy, tą pamięć znaleźli w postaci tych zdjęć i te zdjęcia są wyeksponowane w naszym ratuszu i myślę, że zrobią ładną furorę po prostu.
1: Każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć, ale to tylko podczas imprezy, czy też będzie dłużej ta wystawa?
0: Wystawa będzie ile się da, czyli po prostu chcemy ją zostawić do końca roku. Zapomniałem jeszcze o jednym.

0: bibliotece w Oloszycach, Biblioteka Miejska, odbędzie się spotkanie z grupą, która nazywa się Czarna Brygada. Jest to grupa motocyklistów, która półtora roku temu wyjechała w Himalaje i tam zwiedziła najwyższe przełęcze dachu świata. I będzie opowiadać, jak oni tam dojechali, jak oni zwiedzali Indie, co się wiązało z tą przygodą. Będzie puszczany film, który nigdzie nie był publikowany. I te osoby będą opowiadać już w zamkniętym pomieszczeniu, żeby były cisza i spokój. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby posłuchać, jak to się organizuje taką wyprawę, a może całe życie marzy o takiej wyprawie, bo ja trochę marzę o tym, żeby kiedyś się wybrać w coś szalonego, to z chęcią można po prostu przyjść, usiąść sobie, wypić kawkę, bo nasza biblioteka w Oleszycach to jest taka biblioteka ciągle otwarta. Tam są te panie, które tam pracują, to są niesamowite, bo one po prostu można przyjść sobie kawę wypić za darmo i porozmawiać i wziąć książkę. Także polecam, mega klimatyczne pomieszczenie z łukami, bo to wiadomo, jest kilkusetletni budynek. No i tam po prostu Rysiek Krawczyk z swoją grupą, czyli Czarną Brygadą, będzie opowiadał historię swojego życia.
1: Powiedzieliśmy o różnych punktach tej imprezy, a gdybym pana zapytał, co jest najmocniejszym elementem tego zlotu, to co by to było?
0: Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przychodzą.
1: Okej.
0: Bo wiadomo, że można stworzyć zlot, można stworzyć imprezę, można stworzyć to wszystko, ale jak widzimy, że do takiego małego miasteczka zjeżdża tysiące ludzi, wszystkie parkingi są zablokowane, samochody się ustawiają gdzie tylko mogą, przychodzą całe rodziny, przez ten cały dzień podają mi rękę ludzie, których nie znam, a którzy mi po prostu gratulują, nie tylko mi, bo ja jestem jakby tylko jednym z organizatorów, ale wszyscy nasi organizatorzy są mega szczęśliwi w tym dniu, bo każdy klepie nas po ramieniu i mówi: słuchajcie, zrobiliście niesamowitą robotę. Jest to coś niesamowitego. I tak naprawdę my to robimy społecznie. My nie zarabiamy na tym. Tracimy mnóstwo wolnego czasu, prywatnego czasu. A ten jeden dzień jakby tak nam to po prostu wszystko jest jakby zapłacone tym uściskiem dłoni, tym dobrym słowem i tak naprawdę to nas motywuje. Bo tak naprawdę my już jesteśmy ludźmi, którzy jakby mamy swoje prace, swoje firmy, swoje domy. Jesteśmy spełnieni. Ale to jest jakby taką wisienką na torcie, gdzie te tłumy ludzi, jak ja widzę po prostu, co się tam dzieje i widzę, że wszyscy są mega uśmiechnięci, wszyscy są zadowoleni. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym całym zlocie. Ludzie.
1: No dobrze, to już tak przy końcu naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, kiedy ta impreza startuje, o której godzinie. Właśnie godzinowo, jakbyśmy tą rozpiskę przedstawili, to by było fajnie. Tak, żeby już nikt nie miał wątpliwości po prostu.
0: Tak, powiem tak, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać jako wystawca, mamy tam może z 10-15 miejsc, pewnie z 2-3 dni już będzie koniec, to na zlot.eoleszyce.pl są zapisy. Wjazd samochodami, pojazdami jest od godziny 9, a o 12 oficjalne otwarcie całej imprezy. Impreza mniej więcej będzie do 18-19, ale ja mam takie powiedzenie, że impreza to jest organizm żywy i kończy się wtedy, kiedy przestają ludzie chodzić i myślę, że w tamtym roku było chyba do 21, ale tak naprawdę jest do 18, do 19 i przez ten czas intensywnego tego biesiadowania motoryzacyjnego, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także mamy na swojej stronie Oleszyckie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji na Facebooku mnóstwo informacji, także zapraszam Was, żebyście tam zaglądnęli, zobaczyli i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Impreza startuje 24.
0: Właśnie, 24 maj, jest to niedziela. Niedziela dlatego, że to jest niedziela, jest dniem wolnym.
1: Więc każdy ma więcej trochę czasu.
0: Oczywiście.
1: Więc warto przyjechać do Oleszyc i po prostu pobyć z Wami.
0: Myślę, że jest to niezapomniane przeżycie, bo do nas przyjeżdżają ludzie z całego regionu. W tamtym roku widziałem ludzi z Przemyśla, z Leżańska, z Łańcuta, z Przeworska, z Jarosławia, więc można powiedzieć, że ta część naszego Podkarpacia odwiedza nas.
1: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, no i oczywiście zapraszamy na imprezę.
0: Tak, zapraszamy Was wszystkich.
1: Dzięki.
2: SK Przemyśl.
1: Teraz jeszcze zaglądamy na przemyskie drogi. Sprawdzamy dla Was, które odcinki czeka w najbliższym czasie kompleksowa modernizacja. Będzie m.in. o remoncie ulicy Radosnej oraz Przekopanej i Piaskowej. A o szczegóły podpytałem Jacka Cieleckiego, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. Zacznijmy.

0: sobie od ulicy Radosnej. Na jakim etapie są obecnie prace przy przebudowie czy też modernizacji tego odcinka?
1: Ulica Radosna jest jedną z wielu ulic, która była przez mieszkańców przez wiele lat wcześniej monitorowana, bo doczekała się w roku ubiegłym wprowadzenia tego zadania do budżetu. Opracowaliśmy dokumentację techniczną i w tej chwili jesteśmy praktycznie gotowi do wszczęcia procedury przetargowej. Zostały również w tym roku zabezpieczone stosowne środki finansowe i taki przetarg praktycznie na dniach będziemy ogłaszać. Zakres przebudowy tej ulicy, to jest ten najgorszy odcinek, najwęższy, to jest około 180 metrów, będzie polegał na poszerzeniu wejście nieco w teren działek prywatnych, które zostały czy są na etapie już w tej chwili wykupu. Będzie wykonana ściana oporowa wzdłuż drogi, bo ta droga przebiega jest ciek wodny, który tą drogę, można powiedzieć, skutecznie przez wiele lat podmywał. W tej chwili zostanie to wykonane zabezpieczenie w postaci muru oporowego, który pozwoli nam również na to, żeby tą jezdnię poszerzyć, zrealizować chodnik i będzie to już odcinek naprawdę bezpieczny, nie będzie stwarzał zagrożenia dla jej użytkowników.
0: Ile tak szacujecie, że potrwa cała przebudowa, cała modernizacja tego odcinka?
1: Myślę, że do końca roku powinniśmy się zmieścić.
0: Ile pieniędzy planujecie przeznaczyć na remont wspomnianej ulicy Radosnej? Bo wiem, że jesteście przed przetargami, więc to jeszcze wszystko przed Wami, ale tak mniej więcej, plus minus?
1: To znaczy kosztorys inwestorski, jaki mamy opracowany z dokumentacją, to jest około 2 miliony 350. Jest to dość spora kwota, jak na taki niewielki odcinek ulicy, ale tutaj lwią częścią to jest wykonanie tej ściany oporowej oraz przekładka wszystkich urządzeń, które w tej chwili w tej jezdni już się znajdują.
0: Zamykamy temat ulicy Radosnej. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnej inwestycji, tylko właśnie nowych zasad parkowania dla osób niepełnosprawnych. Jakiś czas temu, na początku maja weszły te nowe zasady. Jak one wyglądają? Tak czysto teoretycznie, tak? Jakby ktoś chciał z tego skorzystać, to co musi zrobić?
1: Została podjęta, tak jak wcześniej pan wspomniał, uchwała Rady Miejskiej dająca dodatkowe ulgi dla osób posiadających karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do tej pory zasady parkowania dla osób niepełnosprawnych odbywało się na zasadach ogólnych. Osoby posiadające tą kartę, do dzisiaj tak samo to obowiązuje, mogą korzystać z miejsc do tego przeznaczonych, czyli wszystkich tych miejsc pomalowanych na niebiesko. I korzystając z tych miejsc, oczywiście nie ponoszą żadnej opłaty, mogą parkować w strefach płatnego parkowania bezpłatnie. Wspomniana przed chwilą uchwała wprowadziła dodatkową możliwość dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca, że będą w stanie wykupić dodatkowy abonament na 2 godziny parkowania za stawkę zero każdego jednego dnia. I to 2 godziny dziennie. Jakie są warunki? Trzeba być posiadaczem przemyskiej karty mieszkańca, trzeba posiadać kartę osoby niepełnosprawnej, pod kartę mieszkańca mieć przypisany konkretny numer rejestracyjny samochodu i do nas należy się już udać po wykupienie abonamentu takiego dodatkowego za 15 zł dla właśnie osób uprzywilejowanych.
0: Dopytam jeszcze na koniec o jedną kwestię. Czy przymierzacie się teraz do przebudowy lub modernizacji jakiegoś większego odcinka drogowego jeszcze?
1: Jesteśmy na etapie projektowania 2 dużych inwestycji, przebudowy ulicy Przekopanej i Piaskowej oraz ulicy Jasińskiego i Topolowej. Jesteśmy na etapie w tej chwili uzyskiwania decyzji środowiskowej. Oba zadania będą realizowane na podstawie specustawy, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W tym roku wykonawca już przewiduje rozpoczęcie na niektórych odcinkach robót budowlanych, już takich stricte robót w terenie.
2: SK Przemyśl News.
3: Cześć, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
2: SK Przemyśl.
3: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie każdego dnia dba o to, by w szpitalach nie zabrakło cennego daru, jakim jest krew. Instytucja działa na terenie całego regionu. Na Podkarpaciu funkcjonuje 8 oddziałów terenowych. Jeden z nich działa m.in. w Przemyślu, a jej siedziba główna...

0: się w Rzeszowie. Do zadań RCKiK należy nie tylko pobieranie i dystrybucja krwi, ale także szkolenie personelu medycznego, kontrola procedur oraz współpraca z honorowymi dawcami. O tym, jak wygląda ta odpowiedzialna praca i dlaczego rola krwiodawców jest dziś tak ważna, nasza reporterka Agnieszka Gazda pytała o to Ewę Zawilińską, dyrektor RCKiK w Rzeszowie.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W studiu jest ze mną Ewa Zawilińska, dyrektor RCKiK w Rzeszowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Dobrze, no to może zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
2: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, no, obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia i obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze, stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tą krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową, weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami określonymi i takimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur, SOP-ów i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblie dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi, tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę toczenia krwi i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko

efektów związanych z leczeniem krwią jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec, i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. No i kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No, najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy, akurat mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie. I to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwom przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie, oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane, a jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią.

0: w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości, ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka, ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni. I też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy, a dawcy oddając krew nie wiedzą, kto otrzyma tą krew, biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
0: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia, ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
0: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy 2 krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą, nawiązując właśnie też nowe kontakty. Dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas

0: z takich wyjazdowych zbiórek krwi? Na przykład w szkołach, zakładach pracy.
1: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje. Po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa. Albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzywienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzewienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne, żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie różnych części ciała, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych, po nawet zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta jedna doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. No, czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzykach, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi, na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
2: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
1: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończone 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani,

0: można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. No i poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi. I teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary. I jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie, co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, w których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No, lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
0: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany. Ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony, natomiast to ma być procedura bezpieczna zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś zapomniał, zestresował się albo zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas, może, są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się, nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stan zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie ASECO, Developers, wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają i to zarówno z osób trenujących, ale też i zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce. Są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która no, walczy

0: o życie poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami. Każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra. Jak gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować, ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, to nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych, na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów u nas nie ma na Podkarpaciu, są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzymają. Tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa Wola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza i jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach i staramy się, tak jak mówię, no, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie, przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze, bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, w których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia. Czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
0: Tak, oprócz wieku, słusznie pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale tu też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskwalifikowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być zdyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji, bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale za każdym razem, kiedy przyjdzie, jest bardzo rzadko, ale są takie osoby. Niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne sprawy związane z między innymi skrzywieniem idei honorowego dawstwa, dlatego że czasem taka jest reakcja jakiejś osoby. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale też mówiłam o przeciwwskazaniach, więc ta samodyskwalifikacja, jeśli ktoś nie spełnia tych wymagań, też należy wziąć tą część medyczną, wyjazdy. Ale jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić

0: robić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów, najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru. No i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
1: SK Przemyśl News.
2: Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zróbcie sobie herbatę, czy to tam chcecie i słuchajcie, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Na początek zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Bogusławem Sławickim, wójtem podprzemyskiej gminy Orły. Rozmawiałem z nim o portach twierdzy Przemyśl, ale też o inwestycjach, jakie są obecnie realizowane na terenie gminy. Posłuchajcie.
3: Panie wójcie, jesteśmy na terenie portów twierdzy Przemyśl, dokładnie w Dujkowiczkach. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie te porty mają dla Was, dla gminy?
4: No jest to wartość historyczna na pewno bardzo duża i na tej wartości historycznej chcemy zbudować produkt turystyczny. Zaczęło się z takim większym rozmachem, może nie, mniejszy rozmach to był modernizacja wszystkich cmentarzy z I wojny światowej. No i w końcu pojawił się ten program Polski Ład. Dzięki to staraniom i pomocy wielu parlamentarzystów tutaj kluczową rolę pan Marek Kuciński odegrał też wtedy, kiedy staraliśmy się o te środki. Udało się ściągnąć duże pieniądze i zaczęliśmy od właśnie portu w Dujkowiczkach i tak naprawdę całej Rokady Północnej, żeby stworzyć ten produkt historyczny. Najpierw to jest taki, w takiej pigułce, bo nowoczesnym muzeum, coś na wzór muzeów Europy Zachodniej. Oni to już mają dawno. Byliśmy nawet na takiej wycieczce studyjnej, gdzie można było podpatrzeć, jak oni to robią. No i chcieliśmy zrobić to trochę lepiej. Dzisiaj technologie idą do przodu, więc wydaje się, że można próbować przeskoczyć z racji tej właśnie postępu tego technicznego. I z tego co wiem, co już udało nam się zrobić w Dynkowiczkach, w Żurawicy i w Przemyślu tutaj w tej Rokadzie Północnej, to dość ciekawie to wygląda. Ilość turystów nas odwiedzających ciągle rośnie. Chcemy tą ofertę jeszcze poszerzać, no oczywiście dokładać kolejne forty. Tutaj będzie kwestia kolejnego finansowania, czy się uda ściągnąć, więc za chwilę Rokada Południowa. Można już zaczynać, czyli ten produkt historyczny dla praktycznie całej Europy się rozpoczął. Jak się to pojawi, piszemy to do UNESCO, może się uda w końcu, no to jeszcze większy wymiar i tak naprawdę wydaje się, że to coś, o czym się od dawna mówiło, pewnie się zaczyna ziszczać.
3: Panie wójcie, no to tak z perspektywy roku, co udało się zrobić tutaj na terenie tych fortów? Jakie inwestycje udało się zrealizować?
4: No on jest cały przemodernizowany na styl takiego muzeum nowoczesnego z technologiami informatycznymi po to, żeby jakby w pigułce całą twierdzę Przemyśl pokazać. Wiadomo, Żurawica, skansen pola bitwy, później na samym końcu kończy to się tarasem widokowym. Można pooglądać panoramę za pola, przed pola, poszczególnych fortów, bo daleko widać, wysoko to jest. Jakby wprowadzenie tych technologii, tych informatycznych dało możliwość rozpoczęcia takiej wizualizacji tego, co się działo ponad 100 lat temu tutaj na tych terenach.
3: No to dobrze, no to powiedzieliśmy, co było w perspektywie ostatniego roku. No to zapytam Pana o to, co jest planowane na najbliższe miesiące. No bo rozumiem, że macie jakieś plany.
4: Mówimy
3: jeżeli
4: o porcie, tak?
3: Mówimy cały czas o forcie.
4: Tak, ponieważ Mirek jest osobą taką charyzmatyczną, my się uzupełniamy, pracujemy razem w Związku Powiatowo-Gminnym. Jest więcej tych osób oczywiście, ale z racji tej, że to się dzieje akurat na terenie Fortu Dujkowiczki, więc mówię o tym fragmencie. Więc tak się mocno ciągniemy. On ma szereg pomysłów, które później jak dogadamy, dopracujemy, to się ziszczają, bo ja muszę zadbać o to, żeby się środki też gdzieś pojawiły. Raz ze strony gminy, a drugi raz gdzieś może na szczeblu tam rządowym czy samorządowym województwa, na przykład podkarpackiego, tam już Mirek bardziej teraz działa. Więc potrzebne są oczywiście pieniądze. Natomiast nie siedzimy z rękami założonymi, bo te pieniądze też już w postaci tych turystów, którzy nas odwiedzają, są w pewnym sensie już zostawiane. I za każdym razem coś chcemy dodatkowo dodać do tego, co tu jest. Więc wystartowaliśmy z jakąś tam pozycją wyjściową i dzisiaj już są kolejne pomysły, co do tego można dołożyć, tak żeby ten turysta, jak tu już raz będzie, żeby nie było tak, że jemu się już nie będzie chciał jechać, bo on już to widział. Nie, za każdym razem, jak się pojawi w perspektywach jakichś tam przerw, nie wiem, półrocznych, okazuje się, że będzie mógł zobaczyć coś nowego, co się tu pojawi. Mamy takie pomysły. Na razie nie będę zdradzał, bo co to będzie? Oczywiście znowu techniki informacyjno-techniczne zastosowane, więc pojawią się nowe rzeczy, natomiast w pierwszej kolejności trzeba zobaczyć to, co już przygotowaliśmy.
3: A widzę, że pan nie chce zdradzić. Co przygotowujecie?
4: Specjalne takie efekty będą dodatkowe dołożone, sala studyjna, a co jeszcze, to się okaże, nie?
3: No, ale to będzie w perspektywie

0: pół roku najbliższego, czy trochę dłużej?
1: Nie, to są już takie elementy mniej finansowo chłonne, więc tutaj jak się uda ściągnąć finansowanie, no to prędzej, jak nie, myślę, że do roku czasu pewnie się to powinno pojawić.
0: No, większą modernizację Ford Tuńkowiczki przeszedł w zeszłym roku, w 2025. We wrześniu było z kolei otwarcie tutaj tych nowych atrakcji. To w takim razie powiedzmy, co nowego się pojawiło?
1: To całość tych prac, która właśnie się wtedy zaczęła, to jest jeden wniosek. Tak naprawdę dwa, bo jeden napisaliśmy jako związek, a drugi ja napisałem jako gmina. I ten wniosek jako gmina to jest uzupełnienie jakby drugiej części koszar. Tutaj w tej drugiej części tych koszar pojawi się hotel, będzie można się przespać w takiej perspektywie, jak 100 lat temu żołnierze mieszkali, bo są i prycze te wojskowe, są te w tych kazamatach postawiane mniej więcej na wzór tego, jak to było wtedy, kiedy tutaj wojsko stacjonowało, ale też troszkę współczesności, bo jest jakiś prysznic, można się wykąpać, łazienki też są, nie trzeba korzystać z takich ubikacji, jak to było wtedy, tylko to akurat jest współczesny temat w starym forcie, więc ta część tego wniosku, który w tej chwili robimy, to jest wniosek złożony przez gminę, kończy się w czerwcu i będzie ta część hotelowa, myślę, że za chwilę też i cateringowa, bo tutaj się kilka firm cateringowych jakby przymierza do tego, żeby któraś z nich, oczywiście jedna wejdzie, bo aż takiego obłożenia nie ma, żeby kilka weszło, ale któraś z firm cateringowych wejdzie też, myślę, z jakimiś dobrymi poczęstunkami, typu obiad, śniadanie, może przystawki, żeby można było się też posilić.
0: Okay, czyli Ford cały czas się rozwija, cały czas inwestujecie w jego pieniądze, czyli to nie tylko gminne fundusze, ale to również pewnie fundusze ogólnopolskie z budżetu pewnie i fundusze europejskie, tak?
1: Pierwszy ten duży zaszczyt taki to Ford Tuńkowiczka, akurat ponad 5 milionów, prawie 6 z wkładem gminy, ale cały wniosek to był ponad 20 milionów na tą Rokadę Północną. To było z Polskiego Ładu. Natomiast w tej chwili różne miejsca, bo to będzie i od marszałka, i od konserwatora zabytków, i z Ministerstwa Kultury coś tam próbujemy zaglądać, czy będzie jakieś dofinansowanie. Wszędzie Interreg, czyli Euroregion, tak, Karpaty też liczymy na to, że coś się uda tutaj napisać i dostać pieniądze, więc będziemy próbowali wszędzie, gdzie jest to możliwe. W Nadchowicach jeszcze, jeżeli chodzi o gminę Orły, w tym roku odrestaurujemy świetnie położony, naprawdę bardzo ładnie położony cmentarz z tamtego okresu. Od pierwszego zaczęliśmy w ogóle w całej twierdzy, jeżeli chodzi o cmentarze w Drohojowie. On jest zrobiony, ale tam żołnierzy dużo nie ma, poniżej 100. Natomiast jeżeli chodzi o Chnatkowice, tam jest już z tymi ekshumacjami, które się pojawiły, bo tam byli żołnierze przynoszeni też w to miejsce, to jest ponad 1200 chyba żołnierzy. No to dokładną liczbę Mirek może podać, więc w tym roku będzie on odrestaurowany i to podejście będzie bardzo taką stromą ścianą. Ja bym to porównał do Monte Cassino, tylko oczywiście ileś razy mniej, nie? Jeżeli chodzi o podejście. Bardzo ładnie położone jest na takim wzgórzu, no i podejście od dołu. Myślę, że jak to skończymy, będzie to robiło stowarzyszenie, to koniec tego roku kolejna atrakcja taka, żeby zobaczyć też, jak chcemy też dbać o cmentarze, bo to też wizytówka nasza, nie? A przy okazji ludzie z Europy będą mogli swoich bliskich poszukać.
0: Panie wójcie, zanim jeszcze do tych inwestycji innych przejdę, które realizujecie w gminie, to zapytam jeszcze o turystów i o sam Ford. Czy prowadzicie jakieś dane statystyczne, czy tych turystów przybywa z roku na rok? Macie coś takiego?
1: No, przy tym produkcie w tej chwili bardzo mocno wzrosła ilość osób odwiedzających. Tam ten majowy było więcej ludzi niż w styczniu i w lutym. No, okres zimowy taki trochę był, nie powiem, że uśpiony, ale mniejszy ruch. Ale zaraz po otwarciu, we wrześniu tamtego roku, zaczął się ten ruch intensywnie zwiększać. W okresie zimowym lekki niż, no i oczywiście koniec kwietnia, majówka, przełom, tu już jest naprawdę bardzo duży ruch. Liczymy na jeszcze większe, bo się zapowiadają jakby autokary kolejnych chętnych. Główny kierunek to pewnie Węgry, ale nie tylko Węgry, bo przecież mamy tutaj całą Europę pochowaną na cmentarzach okolicznych z tego okresu, więc myślę, że więcej tych turystów się pojawi z innych państw.
0: No dobrze, to już odchodząc tak od Fortów Twierdzy Przemyśl, zapytam, jakie inwestycje obecnie realizuje gmina Orły? Co takiego robicie dla mieszkańców? Nie wiem, czy to, nie wiem, inwestycja w nowe żłobki, przedszkola, szkoły? Może zacznijmy od oświaty.
1: Tak, szkół mamy dużo. Podejrzewam, że jak większość gmin, trochę problemy ze względu na niż demograficzny, bo tak mniej więcej co dwa kilometry jest szkoła, bardzo dobrze wyposażona, świetna kadra, natomiast mamy coraz mniej uczniów. Zaczynają nam się pojawiać już 2-3 osobowe klasy. To jest naprawdę bardzo mało i w związku z powyższym te dofinansowania do funkcjonowania szkół zaczynają być takie mocne. My przeciwdziałamy temu problemowi, bo mówię finansowo przeciwdziałamy, bo się przygotowujemy i rozbudowujemy strefę ekonomiczną. I pierwsza część tej strefy, myślę, tak w całości gdzieś do 2 lat już będzie działać, czyli 40 hektarów takiego pełnego

0: terenu, bo chwilę było przez wybuch wojny zastoju, jeśli chodzi o budowanie zakładów pracy, ale uruchamiamy kolejny duży projekt 70 hektarów, to jest teren Kowrowski, a pomiędzy 70 a 40 hektarami jeszcze jest teren prywatny, który też w planie ogólnym jest przewidziany do rozwoju strefy i my ten teren teraz dozbrajamy. Jest to największa inwestycja, jeżeli chodzi o gminę w jej historii. Nie było takiego dużego dofinansowania. Dostaliśmy na to dofinansowanie 46 milionów. Cały projekt kosztuje, bo tam i drogi, i rury wodno-kanalizacyjne, i oczyszczalnia ścieków, która oprócz tego, że nam się przyda do obsługi gminy, to wiadomo, chodzi właśnie o obsługę tych terenów inwestycyjnych. I to ma być ten zaszczyt taki właśnie, żeby gmina miała z czego żyć i coraz lepiej zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców, bo te koszty cały czas rosną. Więc musimy szukać źródeł dochodów.
1: Czyli będziecie ściągać jakieś firmy, żeby robić tą strefę, tak?
0: To znaczy my nawet, to tak nawet nie jest, że my ich musimy za bardzo ściągać. Jakoś tam się pojawiają i przyznam, że z tym jakiegoś większego problemu nie mam. Dość dobrze ta strefa nasza się rozwija. Mało tego, jest zapotrzebowanie już na pewno 70 hektarów. Czekają tylko w blokach startowych niektórzy, żebyśmy mogli oddać ten grunt już uzbrojony do użytkowania i wtedy pewnie będziemy mogli już to powiększać. A jak się powiększy, pojawią się kolejne zakłady, trochę nam ta wojna przeszkadza w tym, bo gdyby nie wojna, no to już mieliśmy tutaj takie bardzo duże firmy, które pokupiły w naszym pierwszym terenie działki, no i nie wybudowali zakładów ze względu na wojnę, bo mi się wydawało, że to u nas, właściciel na przykład z Poznania, to dla niego Przemyśl to był miejsce, gdzie się toczy wojna i odsprzedał to naszym lokalnym przedsiębiorcom i takich kilka odsprzedaży właśnie było, co spowodowało, że musimy liczyć bardziej chyba na swoich, bo ci swoi zabudują to i zacznie to, bo gmina poniosła pieniądze oczywiście, żeby to przygotować. No i w tej chwili w połowie mniej więcej to daje już dochody, a myślę do 2 lat już w całości ten pierwszy teren, natomiast ten drugi pewnie kwestia jakichś 5 lat, 6, żeby się wpływy w budżecie pojawiły.
1: Okej, to pytam o tą strefę. Jakie firmy, z jakich branż, może bez wymieniania nazw tych firm, bo nie możemy tego podawać, ale z jakiej firmy, z jakich branż właśnie chcą zainwestować i chcą wybudować swoje siedziby na terenie właśnie waszej gminy?
0: Jest 2 szkoły jazdy, jeżeli chodzi o tą kwestię. Jest firma potężna, która chce, ale nie chcę mówić właśnie o czym, bo to po pierwsze temat jest o tyle trudny, że takiego dużego terenu bez zgody rządu nie kupią, bo chcieliby wziąć całość i tam są takie 3 rodzaje działalności wymienione. Zobaczymy, jak do tego rząd podejdzie i czy to zyska aprobatę. A jeśli nie to, no to wtedy możemy mówić o prawie wszystkich rodzajach firm, dlatego że oprócz takich uciążliwych bardzo mocno, bo i takie się trafiają, a uciążliwe to na przykład biogazownia, czy jakieś tam, nie wiem, chemiczne sprawy, to są rzeczy, które mogłyby ludziom przeszkadzać, mimo że jest to od nich odsunięte, no to tutaj się będziemy przed tym wystrzegać, nie? Będziemy próbowali się przed tym wystrzegać, żeby takich rzeczy nie było. Wszystko, co jest na rynku, jakie zapotrzebowanie będzie się pojawiać, pytali z różnych branż, wodnych, energetycznych, no wszystkie, w zasadzie nawet sam przemysł samochodowy, nie? Także, że i wojskowy też, także, że są takie jakby plany, tylko musimy poczekać do momentu, jak już będziemy gotowi, że to już teraz teren jest przygotowany, zaczynamy, to wtedy będzie dopiero można powiedzieć, jaki jest finał rozmów, czy duży przedsiębiorca, który, on mówił o 3 rodzajach branż, to nie będę na razie zdradzał jakie, czy po prostu większość mniejszych firm, tak jak zrobiliśmy to na pierwszym terenie i tam wtedy się może pojawić prawie wszystko.
1: Wrócę jeszcze na moment do tych szkół, bo pan powiedział, że teraz są klasy złożone z 2-3 uczniów. No to jest rzeczywiście dramat. Na przykład w Przemyślu pojawił się jakiś czas temu pomysł, taka koncepcja, żeby łączyć szkoły i przedszkola w zespoły szkolno-przedszkolne. Gmina, z kolei Przemyśl, rozmawiałem z wójtem jakiś czas temu, mówił, że no chcą wybudować jedną większą szkołę i w przyszłości może łączyć jakoś te szkoły. Jak jest u was? Jaką wy macie strategię na te 3 lata? Jest jakaś koncepcja?
0: Myśmy próbowali kilka lat temu, to już będzie ponad 4, zrobić taką reformę, która miała polegać na tym, że tam, gdzie nie ma sal gimnastycznych, mieliśmy zostawić 0,3, a tam, gdzie te sale gimnastyczne, to dokładnie po połowie jest 4 takie szkoły, 4 takie, miały się pojawić szkoły 0,8. No i w którymś tam momencie, bo to tak, tutaj mocno zadziałali nauczyciele, wiadomo, bo to trata miejsc pracy jest, rodzice, którzy chcą, żeby, wydawało mi się, że to jest likwidacja szkoły i bardzo mocno opór był i to wtedy nie wyszło. I na razie, oczywiście wraca ten temat co jakiś czas, patrząc na wydatki, które musimy ponosić tak trochę nieracjonalnie. Jeżeli patrzymy pod kątem ekonomicznym, to nieracjonalne są te wydatki, bo lepiej by było 2-3 km dziecko przewieźć dalej i zrobić to w jednej większej klasie. To nawet kwestia samej edukacji lepiej wpływa na dzieci, bo

0: jest większa rywalizacja. Ta klasa powinna być tak między minimum jakieś, myślę, 12 osób, to wtedy mówimy o jakimś takim normalnym procesie uczenia. No maksima są oczywiście określone w klasach, więc przynajmniej te 10-12 osób, żeby było, to wtedy tak jest normalnie. Jak jest mniej, to trochę dla tych dzieci jest ten proces edukacyjny gorszy, jeżeli chodzi o rywalizację, o współpracę w grupie. Oczywiście nauczyciele sobie radzą, mają większy dostęp do tych dzieci, tym się bronią, że jakby więcej to każdemu dziecku mogą czasu poświęcić. I te efekty, jeśli chodzi o testy, one są niezłe, nawet bym powiedział bardzo dobre. Natomiast nieskończoność tego się nie da robić. I kiedyś przyjdzie taki moment, nie wiemy kiedy, że coś będzie się musiało wydarzyć. Czy to będzie taki pomysł, jak był teraz, czy jakiś inny, trudno wyrokować, bo to co 5 lat się zmienia rada gminy i może mieć inny pomysł na sytuację, ale no, w tamtym roku dołożyliśmy prawie 8 milionów, więc na naszą gminę jest to bardzo dużo, nie? Wystarczy tylko sobie wyobrazić, gdybyśmy, nie wiem, połowę z tego udało się zaoszczędzić i przeznaczyć 4 miliony na jeszcze lepszą edukację niż jest w tej chwili, czyli jeszcze lepsze dosprzętowienie, jeszcze lepsze warunki, no to nie wydawalibyśmy a 4 miliony na przykład na rozwój gminy, to wtedy prawie nie pisząc wniosków jesteśmy w stanie się bardzo mocno rozwijać, a tak to jednak trochę mamy przeblokowane. Ludzie tego nie odczuwają, bo tak się jakoś poukładało, że udało mi się ściągnąć bardzo duże pieniądze i w zasadzie te inwestycje jeszcze idą, więc tego nie widać, nie odczuwamy, ale jak się skończą nabory, a widać powolutku już koniec tych naborów, to wtedy może zaczniemy odczuwać ten taki dynamiczny rozwój. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie nikt tego nie odczuł, poza tym, że my się trochę gimnastykujemy.
1: Czyli na razie jakby czekacie na rozwój sytuacji.
0: Tak, no może będzie taka sytuacja, że strefa spowoduje, że będzie duże, i to też kwestia do planu ogólnego, że będzie duże zapotrzebowanie, nie wiem, na mieszkania, na to, żeby zamieszkać blisko miejsc pracy, to wtedy ilość osób tutaj, może młodych, zamieszka, więc jest szansa, że się jakieś rodziny pojawią z dziećmi i może się ta sytuacja poprawić wtedy. Na razie cały czas idziemy w dół, jeśli chodzi o demografię.
1: Panie wójcie, dopytam jeszcze o takie kwestie inwestycyjne, bo gmina Przemyśl inwestuje bardzo dużo teraz w wodociągi, kanalizacje. Z kolei miasto Przemyśl inwestuje na przykład w baseny, bo teraz budują duży kompleks basenowy. Gmina Fredropol ostatnio wybudowała duży kompleks. A czy wy macie jakąś taką inwestycję dużą albo mniejszą, którą możecie się pochwalić, że na przykład nie rozpisaliście przetarg w najbliższym czasie, albo że przemierzacie się do czegoś?
0: Tak, jeżeli mówimy o basenie, to już nieraz nad tym się zastanawiałem, ale ciągle są, wydaje się, że ważniejsze tematy, te takie, które bardziej potrzebne są całemu społeczeństwu, więc na razie jest to odsunięte na drugi plan. Natomiast jeżeli mówimy o wodzie, o kanalizacji, my mamy 100% już od 2014 roku. Sens odczuł nam spędzały 4 miejscowości, gdzie były rury azbestowe. Jeżeli mówimy o wodzie pitnej, to wymieniliśmy właśnie, skończyliśmy to w tamtym roku, więc w tej chwili już mamy 100% tego, tak jak to powinno wyglądać. Więc ta sprawa, drogi dojazdowe, jesteśmy naprawdę tutaj bardzo dobrze skomunikowani, te drogi są porobione. Warunki dla ludzi stworzyliśmy już dobre. Teraz musimy tylko zadbać o to, żeby się wpływy pojawiły, to o czym mówiłem, ze strefy, żeby stać nas było utrzymywać pułap ten życiowy na tym odpowiednim poziomie, no i oczywiście jeszcze się rozwijać. I tu troszkę nam w tym zakresie szkoły to ograniczają, jeśli by patrzył pod względem ekonomicznym, natomiast inne względy na razie przemawiają za tym, że trzeba dopłacać, póki jeszcze możemy i mamy z czego. I jak nie będziemy mieli, no to wtedy trzeba będzie szukać rozwiązań, żeby sobie dać radę, ale póki co na razie jeszcze dajemy. Także tak, kanalizacja, woda 100%, drogi porobione, zaczynamy już poprawiać to, co kiedyś było robione, więc tutaj naprawdę jest bardzo dobrze. No i cały czas, teraz na przykład jesteśmy w projekcie takim unijnym, ścieżek rowerowych wspólnie z powiatem za prawie 12 milionów złotych porobimy pomiędzy miejscowościami, bo miejscowości na razie nie będziemy dotykać. To taki pierwszy etap budowania ścieżek rowerowych.
1: To dopytam o te ścieżki rowerowe, gdzie one powstaną i jakiej długości będą te ścieżki?
0: To będą przestrzenie pomiędzy miejscowościami, czyli w miejscowościach będziemy ten ruch sprowadzać na drogę powiatową, bo mówimy głównie tu o drogach powiatowych, choć nie tylko, drogi gminne też. I później poza miejscowością, tam gdzie jest przestrzeń wolna, tam będziemy schodzić na pas trasy takiej pieszo-rowerowej. Będzie to ta trasa miała szerokość 2,5 metra, tak jak standardowo się robi. Będzie można jechać rowerem i przejść nogami. Po kolei z powiatem, a więc tutaj Ciemiężowice, Kaszyce, przestrzeń pomiędzy tymi dwiema miejscowościami, Olszynka, Wacławice, Trójczyce, Chnatkowice, mówimy o drogach powiatowych teraz, Małkowice, Walawa, Niziny, Zadąbrowie jest skomunikowane, a jak skończymy budować drogi, bo o tym jakby mało temu czasu poświęciłem, ale strefę bardzo dobrze komunikujemy,

0: drogowo, łącznie z rondem na drodze krajowej. Powstanie takie bardzo, bardzo dobra komunikacja. To rondo będzie między Orłami i Zadąbrowiem, więc Zadąbrowie będzie i Drohoju będą skomunikowane dzięki tym połączeniom też z tą trasą. Próbujemy to robić tak, żeby do Greenvelo się dostać do Niziny, nie?
1: Będzie się łączyć to z Greenvelo?
0: To będzie, tak, to będzie właśnie kierunek tej, i zamysł tej, tych tras rowerowych i tego dofinansowania jest taki, żeby tak zbudować ścieżki rowerowe, żeby połączyć się z Greenvelo.
1: Jakieś programy jeszcze realizujecie dla mieszkańców, o których warto by było powiedzieć?
0: Co chwilę coś się pojawia, naprawdę z tego dużo. Teraz informatycznie założyliśmy zdalne liczniki wszystkim, próbujemy sobie usprawniać życie, jak to jest możliwe. To wiadomo, od razu kosztuje. Jak się podniesie poprzeczkę, to od razu to kosztuje, ale radzimy sobie jakoś z tym. No i ciągle coś nowego. Straż pożarna bardzo dobrze wyposażona, no jest teraz na takim poziomie, myślę, że porównywalna jak państwowa. Jeśli chodzi o sprzęt, tutaj w tym zakresie dobrze, więc można się czuć bezpiecznie w miarę i mamy oddanych strażaków, więc dobrze to robią. Sprzęt kurna kółka.
1: To jaki sprzęt otrzymali?
0: No, my kupiliśmy ostatnio 3 nowe samochody, a wcześniej był też tam nowy samochód. Znaczy on już teraz nie jest taki nowy, choć w straży tych przebiegów dużych nie ma, bo pierwszy z takich aut pojawił się w Nizinach i to był 2010 rok, to jeszcze mój poprzednik załatwił. Natomiast te kolejne auta to już 2 do Orłów, jeszcze kolejne do Nizin, do Ciemiężowic, do Wacławic. Ta flota rośnie, w tej chwili przemierzamy się jeszcze, żeby Kaszycą kupić. No i zobaczymy, co pozostałe 2 straże, czy jeszcze wcześniej Walawa była taka, tylko że to auto się już teraz troszkę zestarzało, bo to używane było i zobaczymy, co tam. Natomiast na razie taki kierunek. Kaszyce są jakby w kolejce. No i zobaczymy, czy jeszcze Drohojów i Walawa, czy się załapią, czy się nie załapią. Teraz czy będę musiał trochę poczekać. Nie?
1: Bardzo dziękuję, panie wójcie, za rozmowę.
0: Było miło, dziękuję bardzo również. Do widzenia.
2: SK Przemyśl.
3: Forty twierdzy Przemyśl są jedną z najpiękniejszych pałek Podkarpacia. Powoli odzyskują też swój dawny blask, a wszystko dzięki prowadzonym modernizacjom. O znaczeniu fortów rozmawiałem z historykiem i posłem na Sejm Andrzejem Zapałowskim. Posłuchajcie.
1: Jakie znaczenie ma twierdza Przemyśl dzisiaj?
4: Przede wszystkim to jest jedna z największych monumentalnych twierdz z okresu I wojny światowej. Jest olbrzymim dziedzictwem kultury militarnej. Dzisiaj te pozostałości, bo poszczególne forty są w różnym stanie, one z jednej strony świadczą o historii tego regionu, gdzie walki trwały przez kilka lat. Z drugiej strony są dziedzictwem, tak jak mówię, kultury materialnej, bo przede wszystkim dla mieszkańców Przemyśla jest to dziedzictwo wielowiekowe, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że sam Przemyśl był w okresie średniowiecza jedną z fortec, obwarowany. Zostały tylko szczątki murów Przemyśla z okresu XVI-XVII wieku, a trzeba pamiętać, że pod koniec XVIII wieku Austriacy, nie chcąc, żeby wybuchły jakieś powstania, zburzyli te mury, zniszczyli po prostu, tak samo jak w późniejszym okresie rozebrali przepiękny ratusz, prawda? Czyli Przemyśl, no, można powiedzieć już, no, pierwsze zapisy przed 1000 lat właśnie mówiły, że był jedną z głównych fortec wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza. No i ze względu na ukształtowanie terenu Austriacy to wykorzystali. Do dzisiaj jednym z takich kierunków, przez które nacierano na Rzeczpospolitą, to była właśnie Brama Przemyska. Jedna z 5 bram w Polsce, przez którą wlewały się obce wojska. I tutaj ziemia przemyska, ziemia sanocka przez 200-300 lat stawiała taki opór, że czy to Turcy, Tatarzy, czy Kozacy nie przechodzili. I po prostu przede wszystkim bardzo liczne dwory, dworki, pospolite ruszenie, które tutaj walczyło na tych terenach, jest po prostu takim jakby tradycją, prawda? Zresztą oblężenia przez Tatarów z Przemyśla też o tym mówią, że po prostu bardzo rzadko się zdarzało im przejść właśnie ten teren. Więc to jest tysiącletnie dziedzictwo, te forty w innej formie, w formie po prostu już, można powiedzieć, epoki nowożytnej, ale dobrze, że są zagospodarowywane, że ludzie odwiedzają, że są elementem życia miejscowej ludności i wielu turystów.
1: Ja bym chciał wrócić do I wojny światowej. Jakby pan ocenił, jako historyk, podczas tych wszystkich oblężeń, czy

0: te forty były dobrze wyposażone i jak na te swoje czasy?
1: Przede wszystkim twierdza Przemyśl upadła nie z braku żołnierzy, którzy by to walczyli, tylko z głodu. Po prostu głód dobił, nikt nie przewidywał, że przez kilka miesięcy twierdza będzie okrążona. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, sama załoga twierdzy Przemyśl, pierścień to jest, o ile się nie mylę, około 45 kilometrów. W tej twierdzy było prawie tyle żołnierzy, ile liczy cała polska armia, czyli około 140-150 tysięcy. Czyli to pokazuje, jaka potężna machina tutaj była. Główne forty były samodzielnymi jednostkami, które broniły. Twierdza nie była zdobyta, twierdzę wysadzono, poddano z głodu, prawda? Więc jak na ówczesne czasy, na ówczesną kulturę inżynieryjną, po prostu było to jedno z najlepszych form umocnień na świecie, więc ponieważ była nie do zdobycia i nie została zdobyta w formie wojskowej, zanim nie została wysadzona, prawda? Później, jak już Rosjanie się bronili w tych resztkach tej twierdzy wysadzonej i Austriacy ją szturmowali, to już była zupełnie inna sytuacja, bo większość infrastruktury była już zniszczona.
0: Jak dzisiaj wspieracie tutaj odnawianie tych fortów twierdzy Przemyśl? No bo rozumiem, że pan jako polityk ma taką moc sprawczą, żeby tutaj dołożyć trochę pieniędzy i żeby to się jakoś rozwijało. Jak zatem wspieracie tą twierdzę?
1: Ja mam bardzo ograniczoną jako polityk możliwość. Oczywiście wspieram wszelkie działania Stowarzyszenia Twierdzy Przemyśl Mirka Majkowskiego, bo to oni są jakby głównym motorem. Ale takie wsparcie samorządowców, polityków jest bardzo ważne z tego względu, że tutaj nie ma podziałów politycznych. Tu jest po prostu kwestia zagospodarowania, wsparcia. Każda osoba, która działa na rzecz właśnie odnowienia, poprawy twierdzy, jest mile widziana i po prostu dobrze, że to robią.
0: Czy w ostatnim czasie udało się pozyskać jakieś środki na tą twierdzę Przemyśl? Albo czy planujecie może jakoś w najbliższym czasie pozyskiwać?
1: Przede wszystkim oczywiście tutaj cały czas trwa pozyskiwanie. Jedne projekty wychodzą, inne nie. Tu przede wszystkim Mirek Majkowski jest najbardziej kompetentny, ale w twierdzę Przemyśl poszły już w ostatnich latach miliony. Dziesiątki milionów złotych, które się udało pozyskać z różnych instytucji i ten proces cały czas trwa. To jakby ktoś zobaczył twierdzę Przemyśl, jak ona wyglądała 10 lat temu, a jak niektóre forty wyglądają dzisiaj, to po prostu jest drastycznie pozytywna.

0: naprawdę to wyglądało. Forty, które są wyburzone, zniszczone, one tylko pokazują skalę inżynieryjną, ale jak tu, tak jak w Dońkowiczkach, wchodzi się do fortu, czy do Żurawicy, czy w Bolesławczycach, czy też w innych miejscach, to pokazuje tą nieprawdopodobną kulturę inżynieryjną, która sposób zorganizowania, a przede wszystkim, tak jak mówię, każdy fort był swoistym garnizonem, gdzie miał swoją piekarnię, swoją kuchnię, swoje lazarety, czyli służbę medyczną. Był po prostu, można powiedzieć, samowystarczalny i do tego, poza tymi kilkunastoma fortami, były forty pomocnicze oraz użutowienie linii obronnych wałów ziemnych. Więc jak na ówczesne czasy, to była gigantyczna po prostu praca i te forty budowano prawie 40 lat. I tą twierdzę budowano mniej więcej tyle lat, ile my mamy od odzyskania niepodległości w 90 roku. To pokazuje skalę prac, robót i zakres tego.
1: Jeszcze pewnie dużo przed nami, bo tutaj rzeczywiście te forty ładnie się rozwijają. Przed chwilą Mirek mnie oprowadzał po całym obiekcie, ale rzeczywiście jest jeszcze takich wiele elementów, które wymagają uzupełnienia, które wymagają gdzieś zasięgnięcia źródeł i żeby zobaczyć, jak to wyglądało i żeby to odwiernie odwzorować.
0: Tak, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że na odzyskanie dawnej świetności to nie stać państwa polskiego, nie mówiąc o tym, o lokalnych samorządów, ale można punktowo pokazać po prostu, jak to wszystko wyglądało i warto to robić, bo to jest i tradycja, i po prostu taka nowinka turystyczna. Oh, yeah.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.

0: audycja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na SK.

0: promocja.
1: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.